nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedz

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: I po reklamie.
7: SK Przemyśl News.
8: Ciekawe rozmowy i inspirujący goście. Taki pakiecik mamy dla Was w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl, na który Was teraz zapraszam. Tomasz Widak, witajcie, zapinamy pasy i startujemy.
7: SK Przemyśl.
8: Żeglarstwo może być dla młodych ludzi nie tylko sportową przygodą, ale również szkołą samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. W Przemyślu takie umiejętności rozwijają dzieciaki trenujące w sekcji żeglarskiej Stowarzyszenia Róża Wiatrów, gdzie uczą się pływania na optymistach, startują w regatach i stopniowo nabierają doświadczenia na wodzie. W tym sezonie młodzi żeglarze mają już za sobą pierwsze starty na zalewie w Podwolinie i na Solinie. A teraz czeka ich jeszcze wyjątkowe zwieńczenie sezonu, czyli rejs po Bałtyku. O tym, jak wygląda szkolenie młodych żeglarzy, co daje im kontakt z wodą i dlaczego rejs po Bałtyku może być ważnym krokiem w ich żeglarskiej przygodzie, rozmawiam z przedstawicielką Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl Agnieszką Kowaliw oraz młodymi uczestnikami sekcji żeglarskiej, Marią, Aleksandrem i Tymoteuszem. Posłuchajcie. Na początek powiedzmy, jak wygląda dziś sekcja żeglarska Róży Wiatrów i ilu młodych żeglarzy regularnie uczestniczy w Waszych zajęciach?
9: Jeżeli chodzi o sekcję żeglarską Optymist, która działa przy Stowarzyszeniu Róża Wiatrów Przemyśl, to takich regularnych uczestników zajęć mamy 20.
8: A to jest taka liczba stała, czy raczej waha się to w ciągu roku?
9: Oczywiście w ciągu roku to się waha, dlatego że no, żeglarstwo jest sportem dla każdego, ale też no, każdy musi spróbować swoich sił i przekonać się, czy rzeczywiście jest to coś, co go kręci, co będzie jego pasją. I no, jest to sport taki trochę inny, na przykład niż piłka nożna, może trochę bardziej niszowy. No i dlatego ta liczba się zmienia, natomiast no, regularnie, tak w ciągu roku, to mamy 20 uczestników zajęć.
8: W tym roku już za Wami pierwsze wyjazdy do Niska i nad Solinę. Jak dzieci radziły sobie podczas tych pierwszych startów?
9: Zawsze pierwsze starty, jeżeli chodzi o sezon żeglarski, to są takie starty, które związane są z jakimś lekkim niepokojem i tremą, dlatego że po przerwie jesienno-zimowej no, jest to pierwszy kontakt tak naprawdę z otwartą wodą. Ponieważ pływamy głównie na Solinie, więc jest to też zbiornik, który jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, wiatrowe dokładnie rzecz biorąc. Więc no jest to trochę stres, ale z drugiej strony to też jest duża frajda dla dzieci, które już od jakiegoś czasu z nami żeglują.
8: Wy byliście na tych wyjazdach? Powiedzcie proszę coś o Waszych doświadczeniach. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w tych treningach?
10: Ponieważ jest to bardzo interesujące i bardzo fajnie jest, jak na przykład mocniej wiatr zawieje i bardziej przychyli.
8: I to jest to, co Cię kręci, tak?
10: Mhm.
8: Okej, okay, a kolega?
11: Fajne są tam osoby, jest fajna atmosfera, no i ogólnie fajnie się pływa na łódkach.
8: No i mamy jeszcze jedną dziewczynę wśród nas. Powiedz proszę, co Cię skłoniło, co Cię popchnęło do tego, żeby wziąć udział właśnie w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie Róża Wiatrów?
10: No fajnie jest pływać na łódkach, fajnie jest też jak się w regatach pływa i zdobywa się miejsca.
8: A masz już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
10: Tak.
8: No to powiedz, pochwal się, co udało Ci się już
10: dwa razy
8: zdobyć
10: pod rząd w regata i zajęłam trzecie miejsce.
8: No proszę, pięknie. A koledzy, czy macie już jakieś sukcesy na swoim koncie? Jakieś miejsca udało się zająć? Pochwalcie się.
10: Ja na ostatnich regatach zajęłem pierwsze miejsce.
8: Uuu, pięknie. No to kolega już taki wprawiony w tą tematykę. A tutaj kolega?
11: To ja zająłem na regatach raz piąte miejsce.
8: Super. No dobrze. Jak szybko można zauważyć postęp u dziecka?
9: Postęp właściwie widać już po pierwszych zajęciach na wodzie, bo postęp jest też związany z tym, jak dziecko reaguje na trening. Wiadomo, że przygotowanie do udziału w regatach to jest cały cykl treningowy, który rozpoczyna się w tym okresie jesienno-zimowym od przede wszystkim podnoszenia sprawności fizycznej, ale również od oswajania z wodą. Czyli są to zajęcia na basenie, są to zajęcia takie ogólnosportowe oraz teoretyczne, które uczą dzieci o teorii żeglowania tak naprawdę, bo jest to jeden z elementów, który jest konieczny do tego, żeby potem wiedzieć, jak na łódce się zachować. Natomiast po tym okresie, kiedy wychodzimy już na wodę, na pierwszych treningach można zauważyć już pewne predyspozycje. Te predyspozycje są związane z tym, jak dziecko, na ile potrafi się skupić, na ile ma taką naturalną umiejętność obserwowania żagla i wyczuwania tego, z której strony wieje wiatr. I oczywiście są to takie umiejętności, które można wykształcić w późniejszym treningu i wiele dzieci na początku ma trudności po prostu z ustawieniem tego żagla w odpowiedni sposób, z ustawieniem się do wiatru, z pływaniem w ogóle na łódkach. Jest też strach, który jest związany z tym, że optymisty są łódkami, które mogą się wywrócić na wodzie. Oczywiście ta wywrotka jest zawsze wywrotką kontrolowaną, to znaczy dzieci uczą się, zanim znajdą się w takich warunkach, gdzie są właśnie już bardziej samodzielne, uczą się, w jaki sposób w takiej sytuacji się zachować, jak taką łódkę z powrotem postawić na wodzie, w jaki sposób z powrotem do niej wsiąść. No ale zawsze w takiej sytuacji, kiedy jest pierwszy raz na dużym, otwartym akwenie, to ta niepewność trochę w dzieciach jest. No i potem właśnie już uczą się, w jaki sposób ustawiać żagle do wiatru i w jaki sposób można sprawić, że ta łódka będzie płynęła w określonym kierunku i co najważniejsze, w jaki sposób dotrzeć do celu.
8: W ostatnim czasie wasza grupa wzięła udział również w regatach. No to powiedzcie proszę, gdzie te regaty się odbyły, jak one wyglądały?
9: Byliśmy na regatach na zalewie w Podwolinie.
8: To były w Nisku.
9: W Nisku. Koło Niska. To były pierwsze regaty w tym roku, w tym sezonie żeglarskim. A potem dwukrotnie nasze dzieci brały udział w regatach, które odbywały się już na Solinie.
8: Okej, teraz przed wami rejs na Bałtyku. Czy te dzieciaki wcześniej jakoś przygotowujecie, czy one po prostu już podczas tych regat, podczas tych wcześniejszych wyjazdów nabywają tego doświadczenia i już nie muszą być szkolone?
9: To znaczy tak, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rejs po morzu, rejs bałtycki, to jest takie jakby ukoronowanie naszej pracy w ciągu sezonu żeglarskiego.
8: Zwieńczenie sezonu, tak?
9: To jest takie zwieńczenie sezonu, które już jakby praktykujemy od kilku lat. I te przygotowania odbywają się, wiadomo, to są, można by było powiedzieć, że dwutorowe, bo pierwszym takim elementem, który jest niezbędny, to jest pozyskanie środków na to, żeby taki rejs można było zorganizować, ponieważ dzieci biorą udział w tym rejsie zupełnie nieodpłatnie. No a drugi element to jest oczywiście przygotowanie dzieci, które będą brały udział w tym rejsie. No i to przygotowanie odbywa się, można powiedzieć, w sposób naturalny, dlatego że sztuka żeglowania na jachcie pełnomorskim jest trochę bardziej wymagająca i może trochę inna od tego, co widzą dzieci na optymistach czy na jachtach takich kabinowych, na których mają okazję pływać po Solinie, ale jest to w pewnym sensie żeglowanie podobne, prawda? Bo tutaj mamy tak samo konieczność ustawienia odpowiednio żagli i tylko, że po prostu zbiornik jest znacznie większy i oczywiście mamy tam elementy, które znajdują się na jachtach pełnomorskich, a na jachtach takich, które są na jeziorach, prawda, na wodach śródlądowych, ich nie ma.
8: Okej, to jak wygląda program tego całego wyjazdu? Może przedstawmy go tak w punktach, jak to będzie wyglądało, bo wiem, że tutaj na dwie części to zostało chyba jakieś podzielone, na dwie tury.
9: To znaczy w wyjeździe weźmie udział 15 dzieci. One będą podzielone na dwie grupy i w trakcie tego wyjazdu te grupy się wymienią ze sobą. i zawsze organizujemy te rejsy w ten sposób, żeby dzieciaki nie tylko mogły spróbować żeglarstwa morskiego, ale również, żeby miały okazję poznać piękno i historię polskiego wybrzeża. Jest to związane na pewno też z historią naszego miasta, Przemyśla, bo wiemy, że mamy takich bardzo znanych przemyskich żeglarzy, których chyba najbardziej znanym jest Henryk Jaskuła, a on na swój rejs okołoziemski wyruszał właśnie z Gdyni, więc dzieciaki, które wezmą udział w rejsie, na pewno odwiedzą też port w Gdyni i będą miały okazję zobaczyć miejsce, z którego wyruszał nasz znany żeglarz. Również zawiniemy do portu w Gdańsku, na pewno będzie to Sopot i też takim miejscem, z którego wyruszamy na nasze rejsy, będzie Sobieszewo, które jest pięknym miejscem z uwagi na jego walory przyrodnicze. Zawsze będąc w tych portach, a równocześnie miastach wybrzeża, staramy się, żeby dzieci miały okazję odwiedzić znajdujące się tam muzea czy miejsca właśnie związane z naszą polską historią.
8: Okej, okay. No to teraz zapytam dzieciaki, na który z tych punktów najbardziej czekacie? Na co najbardziej liczycie? Bardzo proszę.
10: Ja najbardziej liczę na ten port w Gdyni i też najbardziej liczę na, no, na te łóżko tam na dziobie. Niechcia. Też oczekuję, żebyśmy poszli do tego muzeum II wojny światowej.
8: Okej. Okay. Na co tam liczysz, że co zobaczysz?
10: Tam można zobaczyć Przemyśl i te rzeczy z tych statków.
0: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
8: A kolega?
1: To ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
8: No właśnie, powiedzmy może o tym, bo dzieciaki, które jadą na ten wyjazd, no będą się uczyły samodzielności, tak? No bo one będą musiały same sobie robić śniadania, same będą musiały sobie posłać łóżko. Nikt za nich tego nie zrobi, nie będzie rodziców, więc to jest taka fajna wyprawa, która też uczy ich pewnego wejścia w dorosłość.
9: Tak, zgadza się. Rodzice zostaną daleko, rzeczywiście. No i oczywiście takie mieszkanie na jachcie to jest przygotowywanie wspólne posiłków, to jest sprzątanie po tych posiłkach, to jest utrzymywanie porządku, czyli tak zwanego klaru na jachcie. To jest nauka współpracy i to są wszystko umiejętności, które są związane z bezpieczeństwem przede wszystkim, dlatego że na takich już prawdziwych wyprawach morskich załoga musi wiedzieć, że jedna osoba na drugą może liczyć, a porządek sprzyja temu, żeby nie doszło do żadnego wypadku. W związku z tym, no, są to takie umiejętności, które są ważne i których dzieci będą się uczyć. Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu. Będą też mieli do czynienia z komunikacją radiową, no, która też jest jednym z niezbędnych elementów żeglowania, więc te wszystkie elementy, które uda im się zobaczyć, których będą mogli spróbować, no mamy nadzieję, że zachęcą ich w przyszłości, żeby od tych małych optymistów przejść już do takiej prawdziwej morskiej przygody.
8: Okej, okay, a czy przygotowaliście dla dzieciaków też jakieś takie zadania, które będą na nich wymuszały niejako współpracę ze sobą, już będąc na pokładzie?
9: Powiem tak, tego wymyślać nie trzeba, okay, ponieważ to jest warunkowane po prostu samym żeglowaniem, tak? Więc tutaj, jeżeli na przykład musimy odcumować od kei, jeżeli musimy wyjść z portu, wejść do portu, rzucić cumy, zacumować, to wszystko jest praca zespołowa. Podobnie zresztą jak to, o czym mówiliśmy, czyli samo to, że wspólnie przygotowujemy posiłki, że wspólnie po tych posiłkach sprzątamy, że musimy utrzymywać klar na pokładzie. To jest wszystko, co naturalnie właśnie buduje tą taką wspólnotę i uczy też odpowiedzialności i takiej współpracy.
8: Zahaczacie o kilka miejscówek, bo to jest i Gdańsk, Gdynia, Sopot, Jastarnia, Sobieszewo i Hel. Dlaczego takie miejscówki wybraliście? Czy to wybieracie co roku te same, czy po prostu zmieniacie je? Jak wygląda w ogóle klucz doboru?
9: Klucz doboru to przede wszystkim jest miejsca, które są ciekawe historycznie i w jakiś sposób związane właśnie z historią polskiego żeglarstwa. żeglarstwa, więc historia polskiego żeglarstwa, historia polskiego wybrzeża i oczywiście atrakcyjność tych portów, to są te kryteria, którymi kierujemy się, kiedy zabieramy dzieciaki ze sobą na rejs.
8: Jeszcze chciałbym na koniec do dzieciaków. Powiedzcie proszę, czy planujecie kontynuować swoją przygodę z żeglarstwem?
6: Myślę, że tak, oczywiście.
8: A w jakim kierunku chciałbyś, żeby ta przygoda się potoczyła? Chcesz dalej z Różą Wiatrów, Przemyśl, kontynuować swoją przygodę?
6: No, z Różą Wiatrów.
8: To jakie umiejętności chciałbyś jeszcze rozwinąć?
12: Na przykład wroty z przypompowaniem.
8: Kolega lub koleżanka?
11: Tak, chcę dalej jakby, oczywiście, no.
8: Nad czym jeszcze musisz popracować? Co jeszcze ci nie wychodzi w tym żeglarstwie? Co chciałbyś dopracować? Jaką umiejętność?
11: Ogólnie to chciałbym dopracować, żeby nie bać się takich dużych wiatrów, bo się boję.
8: Masz obawy, tak?
11: No.
8: Okej. Okay. Czyli chcesz nabrać pewności siebie.
11: Mhm.
8: Dobra. A od którego roku życia w ogóle żeglujesz?
11: Od 7 chyba jakoś tak.
8: No to już kilka lat. Przypomnij, ile masz lat?
11: 10, w październiku 11.
8: No, to już prawie 4 lata. A teraz koleżanka jeszcze? Chciałabyś kontynuować swoją przygodę?
13: Tak, chciałabym.
8: Okej. Okay. A co ci sprawia największą satysfakcję w tym żeglarstwie? Co ci sprawia największą frajdę?
13: Pływanie.
8: A jakie umiejętności chciałabyś jeszcze dopracować?
13: No to też pewność siebie bardziej i żeby lepiej pływać.
8: Pływać. Okej, okay. Dobrze. Słuchajcie, a planujecie w ogóle robić patent żeglarski w przyszłości?
13: Tak, na motorowodnego i na żeglarza jachtowego.
11: To ja również chciałbym zrobić patent. Patent motorowodny, no i patent żeglarski ogólnie.
8: Mhm, czyli podobnie jak kolega.
13: Ja też bym chciała zrobić patent żeglarski i na motorowodny.
8: Okej, okay. I ten wyjazd jest, jakby tak już powiedzieliśmy, zwieńczeniem tego sezonu żeglarskiego, ale czy coś jeszcze na ten rok zaplanowaliście jako Róża Wiatrów?
9: Ale oczywiście, rejs nie kończy naszej pracy, więc no przechodzimy w tak zwany tryb jesienno-zimowy, czyli będziemy już rozpoczynać z powrotem zajęcia na naszej przystani w Przemyślu i oczywiście te zajęcia, które przygotowują sprawnościowo i teoretycznie do kolejnego sezonu żeglarskiego.
8: I kiedy te zajęcia ruszą?
9: Zajęcia na pewno rozpoczną się po powrocie z rejsu, natomiast nowe osoby, które chciałyby dołączyć do naszej sekcji, będziemy zapraszać na początku października.
8: Okej, okay, to od razu zapytam, jak można do Was dołączyć?
9: Dołączyć można do nas najłatwiej chyba poprzez stronę internetową. Na stronie internetowej Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl można znaleźć adres mailowy, można znaleźć numer telefonu i najlepiej skontaktować się z nami bezpośrednio i dowiedzieć się po prostu, kiedy takie zajęcia się rozpoczną.
8: Mhm. Cały czas jako stowarzyszenie zakupujecie również nowy sprzęt dla dzieciaków. No wiadomo, trzeba go odświeżać co jakiś czas. No to co udało się zakupić w tym roku?
9: No przede wszystkim myślę, że takim naszym największym zakupem, z którego chyba najbardziej się cieszymy, to jest pozyskanie środków na żagle, które są żaglami regatowymi. Dlatego, że tak jak w każdej dyscyplinie sportu, mamy sprzęt, który jest sprzętem amatorskim, ale również są takie elementy wyposażenia żeglarza, które mogą mu znacząco pomóc w podniesieniu umiejętności i w tym, żeby mógł odnosić sukcesy. No i to jest właśnie zakup nowych żagli. Te żagle są już takimi profesjonalnymi żaglami regatowymi, które są dobierane wagowo do wagi zawodnika. I to po prostu sprawia, że no, ten zawodnik może być bardziej efektywny w czasie regat.
8: Okej, okay. A ile kosztuje w ogóle wyposażenie młodego zawodnika? Jeśli rodzic chciałby na przykład rozpocząć z dzieckiem przygodę z żeglarstwem, na ile ten koszt, inaczej, jaki koszt musi wziąć na siebie? O tak, zapytam.
9: To zależy od tego, gdzie tą przygodę z żeglarstwem dziecko zaczyna. Akuratnie jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, to my zapewniamy pełne wyposażenie, tak? Czyli właściwie to jedyne, co rodzic musi zakupić, to nie wiem, odpowiedni strój, tak? Czyli nie wiem, buty do wody na przykład na sezon żeglarstwa, deski, kurtka, która będzie nieprzemakalna, czy jakieś spodenki, spodnie, które będzie można używać do treningów. Pozostałą część wyposażenia, czyli zarówno kamizelki asekuracyjne, też mamy kamizelki regatowe oczywiście, czyli takie dostosowane już do pływania takiego bardziej sportowego, jak również optymista z pełnym wyposażeniem, z ożaglowaniem, to już jest wszystko po naszej stronie. Natomiast taki komplet optymist z pełnym wyposażeniem, no to tak mniej więcej pewnie od 7 tysięcy do 11 tysięcy złotych i to mówimy o takim optymiście, no nie klasowym, bo jeszcze są oczywiście optymisty, czyli sam kadłub, który jest kadłubem klasowym, czyli takim już regatowym, który jest dopuszczany do takich, ja nie wiem, klasyfikowanych, można by było powiedzieć, regat, no to może być koszt jeszcze znacznie wyższy.
8: No, czyli można powiedzieć, że to nie jest tania zabawa, że to jest taki sport, który, no, trzeba otworzyć portfel nieco głębiej, żeby w ogóle zacząć go uprawiać. No chyba, że się to zaczyna już od małego dziecka z Wami, z Różą Wiatrów Przemyśl. Czy planujecie w najbliższym czasie dalsze inwestycje w sprzęt albo, nie wiem, zwiększenie liczby optymistów?
9: Tak, oczywiście. W zależności od tego, ilu będziemy mieli uczestników naszej sekcji, będziemy również rozwijać naszą bazę sprzętową. No bo, tak jak mówimy, no to jest też kwestia tego, że się zmieniają, sprzęt się zmienia, prawda? Mamy coraz nowsze osiągnięcia i też technologiczne, które mogą dzieciom ułatwiać pływanie, które mogą sprawiać, że to pływanie będzie łatwiejsze, przyjemniejsze, mniej wymagające. Więc oczywiście, jeżeli coś takiego się pojawia, to my też staramy się być na bieżąco. No i oczywiście to jest też kwestia przygotowania kadry instruktorskiej, bo my też cały czas korzystamy z możliwości takich, żeby się doskonalić, żeby zdobywać nowe umiejętności i żeby te treningi, które prowadzimy z dziećmi, no były takimi treningami, które są profesjonalne i które rzeczywiście pomogło im się rozwinąć.
8: Czy Wy jako Róża Wiatrów, jeszcze zapytam na koniec, będziecie jeszcze organizowali jakieś projekty w tym roku? Bo wiem, że coś na zimę szykujecie, ale na razie, tak jak rozmawiałem z panem Jackiem, nie chciał za wiele zdradzić, więc pytanie, czy coś jest jeszcze w planach?
9: To znaczy tak, my w tej chwili kończymy realizację naszego pomysłu, którym było Rowe Love.
8: No właśnie, jak poszedł ten projekt?
9: No, świetnie. Udało się w czerwcu przekazać dosyć dużą liczbę rowerów.
8: Ile dokładnie?
9: Nie pamiętam w tej chwili.
8: A tak mniej więcej? Kilkadziesiąt?
9: Ale myślę, że około 30 rowerów przekazaliśmy.
8: Okay.
9: Od tego czasu w tym okresie wakacyjnym jeszcze zgłaszali się do nas mieszkańcy naszych terenów, bo nie tylko Przemyśla, spoza Przemyśla też, którzy przekazywali jeszcze rowery, więc w dniu wczorajszym kolejne rowery zostały przekazane do domu dziecka. Z tego co wiem, to chyba 10 rowerów zostało kolejnych przekazanych do domu dziecka i jeszcze mamy około 15, które w najbliższym czasie zostaną przekazane no właśnie tym, którzy potrzebują, tak? Czyli tak jak mówiliśmy, zgodnie z planem, to są dzieci z pieczy zastępczej, to są dzieci z domów dziecka, więc w najbliższych dniach no, te rowery zostaną przekazane. O podobnej akcji, o której jeszcze dokładnie nie chciałabym mówić, myślimy też przed sezonem zimowym. No nie będzie ta akcja dotyczyła rowerów, ale myślę, że będzie dotyczyła sprzętu, który równie się przyda tym, no, których nie stać po prostu na to, żeby mieć taki sprzęt, a może by chcieli, by z niego korzystali.
8: Okej, ale tutaj mamy na myśli sporty zimowe, tak?
9: Tak, tyle okay. Mogę zdradzić.
8: Okej, okay. I tutaj postawimy kropkę, jeżeli będzie dograny ten projekt, to wtedy spotkamy się ponownie i coś więcej o tym opowiecie tutaj naszym słuchaczom. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, a moimi gośćmi byli...
1: Aleksander,
14: Tymoteusz,
15: Maria,
9: Agnieszka.
8: Bardzo dziękuję.
9: Dziękujemy bardzo.
7: SK Przemyśl.
8: Twierdza Przemyśl to jeden z najważniejszych elementów historii miasta, ale żeby dobrze ją poznać, warto najpierw odwiedzić miejsce, które w nowoczesny sposób opowiada o jej przeszłości. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl przy ulicy Pastera to multimedialna wystawa, która przybliża historię twierdzy, jej forty oraz najważniejsze wydarzenia z nią związane. Na odwiedzających czekają m.in. interaktywne ekrany, hologramy, audioprzewodniki i kino 3D. Centrum prowadzi również zajęcia edukacyjne, organizuje konferencje i wydarzenia artystyczne. O tym, co dokładnie można zobaczyć w Centrum Dowodzenia, dlaczego jest ono dobrym przed początkiem zwiedzania fortów oraz jakie plany na rozwój tego miejsca mają jego gospodarze, nasz reporter Krzysiek Pomorski rozmawiał z Anią Cichy, kierownikiem Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Posłuchajcie.
14: Znajdujemy się w Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl. Jest z nami kierownik tego obiektu, Anna Cichy. Co to za miejsce, dlaczego warto tu przyjechać i co można tu zobaczyć?
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl to jest przede wszystkim taki nowoczesny obiekt turystyczny. Obiekt turystyczny, który opowiada historię Twierdzy Przemyśl. Opowiada ją w sposób bardzo nowoczesny, wykorzystując nowoczesne rozwiązania multimedialne. I ja bardzo często używam tego sformułowania, bardzo je lubię, ono jest bardzo adekwatne. To jest baza wypadowa do zwiedzania Twierdzy Przemyśl. Turysta, który trafia do Przemyśla i który chce poznać historię Twierdzy Przemyśl, powinien najpierw trafić do nas, do Centrum Dowodzenia na Pastera 1. Tutaj dowie się wszystkiego, pozna historię twierdzy, pozna jej zagadki, ciekawostki, dowie się wszystkiego, co potrzebuje, żeby wyruszyć w teren. Otrzyma od nas mapki darmowe, otrzyma od nas informatory, otrzyma od nas cenne rady, no i później tylko zapraszamy w teren.
14: I oczywiście pozna tą historię w bardzo nowoczesny sposób.
15: Tak, pozna historię w nowoczesny sposób, ponieważ mamy około 30 multimedialnych ekranów. Mamy ekrany, które można samemu obsługiwać, a nawet trzeba je obsługiwać samemu. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl możemy zwiedzać z przewodnikiem, możemy zwiedzać go również bez przewodnika. Mamy opcję taką, żeby wypożyczyć sobie audioprzewodniki i wtedy razem z audioprzewodnikiem można też przejść ekspozycję, ale można również przejść ją samemu, właśnie wykorzystując te nowoczesne rozwiązania, czyli ekrany multimedialne, wszelkie głośniki, hologramy, mamy kino 3D, które również jest takim zwieńczeniem zwiedzania naszej ekspozycji. To jest taka wisienka na torcie, ponieważ już po przejściu całej wystawy wychodzimy na piętro i wchodzimy do kina. Bardzo często właśnie turyści są bardzo mile zaskoczeni tym, że jeszcze właśnie na końcu czeka ich film, a tak naprawdę dwa filmy.
14: To miejsce jest także przygotowane dla osób niepełnosprawnych.
15: Tak, ono jest bardzo dobrze zaprojektowane. Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl było projektowane całkiem niedawno, więc rzeczywiście tutaj mamy bardzo dużo rozwiązań takich już pod osoby niepełnosprawne. Zresztą w zeszłym roku otrzymaliśmy nawet wyróżnienie takiej fundacji, która zajmuje się osobami z chorobami wzroku.
14: Ten obiekt jest także przygotowany dla turystów z zagranicy.
15: Tak, mamy audioprzewodnik w języku angielskim, wystawa i multimedia również są przygotowane na turystów anglojęzycznych.
14: Poza tą główną wystawą Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, dzieją się już tu także inne wydarzenia w centrum.
15: Tak, to jest taki świeży projekt. Postanowiliśmy troszkę wykorzystać przestrzeń na górze, czyli piętro Centrum Dowodzenia, ponieważ no, mamy bardzo fajną salę konferencyjną. Ona jest przystosowana świetnie do organizacji wszelkich szkoleń, konferencji, wszelkich wydarzeń takich społeczno-edukacyjnych. Tutaj muszę też wspomnieć o tym, że realizujemy zajęcia edukacyjne, które opowiadają uczniom ze szkół i podstawowych, i średnich też historię Twierdzy Przemyśl. Te zajęcia edukacyjne prowadzone są przez naszych edukatorów. Dzieci i młodzież trafiający na te zajęcia edukacyjne po zwiedzeniu całej ekspozycji, po zapoznaniu się z historią Twierdzy Przemyśl na dole, wychodzą na górę, gdzie mają kontynuację zajęć edukacyjnych już z kartami pracy, z prezentacją multimedialną, więc naprawdę jest to świetna, żywa lekcja historii. Ale sala konferencyjna i ta sala nasza widokowa to nie tylko edukacja, to nie tylko szkolenia, to nie tylko konferencje. Całkiem niedawno wpadliśmy na pomysł również taki, żeby wypełnić tę przestrzeń artystycznie. I bardzo fajnie nam to wychodzi, ponieważ mamy za sobą już naprawdę kilka bardzo udanych wernisaży artystycznych. Były to wernisaże malarskie. Promujemy artystów z naszego regionu i bardzo chętnie tutaj ich widzimy, z otwartymi ramionami wręcz ich witamy. Na wydarzenia te do Centrum Dowodzenia przyjeżdża naprawdę bardzo wielu mieszkańców nie tylko Przemyśla, ale również regionu i Polski. Naprawdę no, jesteśmy bardzo dumni z tego, że obiekt ten naprawdę zaczyna fajnie funkcjonować i fajnie żyć. No, tego sobie wszyscy życzymy w Przemyślu.
14: A coś powiemy o planach na przyszłość centrum?
15: No, plany oczywiście są takie, żeby po pierwsze w dalszym ciągu być świetnym obiektem turystycznym. Chcemy się rozwijać, chcemy być coraz lepsi, chcemy, żeby nasze usługi były na coraz wyższym poziomie i tutaj no, nie zamierzamy się zatrzymywać. Natomiast jeśli chodzi o to wsparcie artystów naszych, nie tylko lokalnych, to jak najbardziej w dalszym ciągu będziemy realizować też tę misję i dlatego zapraszamy też do nas wszystkich bardzo serdecznie.
14: Obiekt jest otwarty przez cały tydzień.
15: Tak, zgadza się. Obiekt otwarty jest klasycznie, tak jak obiekty turystyczne w naszym mieście, przez cały tydzień, oprócz poniedziałków. W poniedziałek to już jest taki dzień przeznaczony na wszelkie naprawy, wszelkie konserwatorskie tematy.
14: Centrum Dowodzenia Twierdza Przemyśl, jak pani powiedziała, to jest taki wstęp do twierdzy, a wokół Przemyśla już mamy taką namacalną twierdzę prawdziwą, którą można zobaczyć już na żywo i te obiekty coraz bardziej są przygotowane pod wizytę turystów.
15: Tak, zgadza się. I tutaj też taka niewielka anegdotka. Często turyści, którzy trafiają do nas, turyści z innych stron Polski, pytają się nas, czy nasz obiekt, nasz budynek tutaj na Pastera 1, czy to jest właśnie ta twierdza Przemyśl? No i my ich wyprowadzamy z błędu. No nie. Twierdza Przemyśl to jest pierścień 45 kilometrów fortów, które znajdują się dookoła Przemyśla. Czyli to nie jest tak jak w innych miastach, że twierdza, jeden budynek. Nie. Twierdza Przemyśl, tak jak powiedziałam, to forty rozrzucone dookoła Przemyśla. I rzeczywiście, tak jak tutaj pan redaktor zauważył, część z nich jest w coraz lepszym stanie, ponieważ są rewitalizowane, są przystosowywane w coraz lepszy sposób dla zwiedzających. Tutaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich i zachęcam do odwiedzenia Fortu Duńkowiczki, którym opiekuje się Związek Gmin Fortecznych i naprawdę też warto tam pojechać.
3: SK Przemyśl News.
8: W SC gramy Wam największe hity, ale prezentujemy Wam też ciekawe rozmowy i ciekawych gości. I to wszystko w magazynie lokalnym Radia SK Przemyśl. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
8: Zdrowe odżywianie, czytanie etykiet, planowanie posiłków, a nawet psychologia jedzenia. O tym wszystkim rozmawiamy w ramach projektu Zdrowe Nawyki, Zdrowe Życie, realizowanego w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. To zajęcia przede wszystkim praktyczne, które mają pomóc uczestnikom nie tylko lepiej zadbać o własne zdrowie, ale też przekazać tę wiedzę swoim rodzinom. Jak zmienić codzienne nawyki i na co zwrócić uwagę podczas zakupów. O tym wszystkim rozmawiam dziś z Anną Zagórską, biotechnologiem, wykładowcą i dietetykiem oraz Robertem Gawlikiem, kierownikiem Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu.
16: To zacznijmy tą rozmowę od takiego wprowadzenia. Powiedzmy, skąd wziął się pomysł na ten projekt? Zdrowe nawyki, nowe życie.
17: Myślę, że pomysł był kompatybilny, jeżeli chodzi o Urząd Miasta Przemyśla oraz o moją taką, powiedzmy, że prywatną działalność, dlatego że mam ideę, aby w każdym domu, w każdym gospodarstwie w Polsce była jedna osoba, która zna podstawowe zasady zdrowego żywienia, wie jak to wprowadzać w rodzinie, wie jak dobrze gotować, jak przechowywać żywność, tak aby to wszystko działało na zdrowie całej rodziny. A wiemy, że dzisiaj problemy w Polsce są bardzo duże, dlatego że na przykład polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, więc trzeba temu jakoś przeciwdziałać. I począwszy od wszystkich pokoleń po kolei, poprzez seniorów, ich dorosłe dzieci, aż do najmłodszego pokolenia, możemy wszyscy to razem zmienić, pod warunkiem, że poznamy te zasady i będziemy działać wspólnie, dlatego że żaden członek rodziny nie jest w stanie tego zrobić sam. Wszystkie osoby w rodzinie powinny się w to zaangażować, ale musi być ktoś, kto tym pokieruje.
16: Wiadomo. A skąd bierze się to tycie dzieci? Wiadomo, z niezdrowego jedzenia, ale co, te dzieci tyją przez to, że stoją się w popularnych sieciach fast foodowych?
17: Powód jest zdecydowanie głębszy, bo to, że mamy dostęp do produktów niezdrowych, to jest jedno, ale mamy również dostęp do produktów zdrowych, tyle tylko, że w dzisiejszym czasie tak to wygląda, że ludzie po prostu są zabiegani. Bardzo wielu rodziców na przykład nie szykuje swoim dzieciom śniadania. Te dzieci zaopatrują się na przerwach w sklepach wielkopowierzchniowych, kupują za kieszonkowe to, co uznadzą za stosowne. No i chodzi o to, żeby i przekonać rodziców do innego traktowania dzieci i przekonać dzieci, że one same już no, na tyle mogą decydować o sobie, żeby jednak wybrały tą zdrowszą formę. Także tutaj jest bardzo głęboki temat. Tu nie chodzi tylko o samą niezdrową żywność, ale o mental całego społeczeństwa.
16: Okej, i w tym projekcie postawiliście na formę warsztatową, na zajęcia praktyczne. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, co na tych zajęciach przedstawiacie?
17: Tak, zajęć praktycznych jest bardzo dużo, dlatego że na każdych warsztatach są ćwiczenia, które uczestnicy wykonują. W zależności od tematu modułu są to różne ćwiczenia. Ostatnio analizowaliśmy skład ciała uczestników, a więc uczyli się oni, jak użyć prosty analizator do analizy składu ciała. To jest podstawowe narzędzie dietetyka, a także w dzisiejszych czasach lekarza, bo jest taki program koordynowany przeciwdziałania otyłości, gdzie ludzie mogą to zrobić w przychodni, ale oni doskonale mogą zrobić to w swoim domu, dlatego że urządzenie jest bardzo proste i interpretacja wyników jest bardzo prosta, a więc oni nie muszą iść do dietetyka czy też do lekarza, żeby te wyniki poznać. Oni mogą pójść z gotowymi wynikami. Więc wszyscy uczestnicy wykonywali w ramach ćwiczeń takie pomiary i każdy jest w stanie już taki pomiar wykonać sam dla siebie. Oprócz tego mieliśmy warsztaty kulinarne bez gotowania, gdzie uczyliśmy się, jak planować posiłki, jak je dobrze przechowywać, jak komponować to, co powinno być w domowej spiżarni i później jak z tego, co mamy w spiżarni, komponować już gotowe posiłki. Bardzo ważne ćwiczenie też polegało na nauce czytania i rozumienia etykiet na produktach, bo to też jest kluczowa sprawa, gdzie są cukry ukryte. Uczyliśmy się, że najlepsze są takie produkty, które mają po prostu proste etykiety, gdzie nie ma dużo wymienionych składników. I prosta zasada, którą teraz mogę sprzedać w radio, jeżeli ktoś nie rozumie etykiety i nie wie, co tam jest napisane, to niechże nie kupuje tego produktu. Niech znajdzie taki, który ma prostszy skład. Także dużo takich praktycznych informacji, które można wykorzystać na co dzień i które w prosty sposób można przekazać swoim domownikom.
16: Teraz podczas wakacji była edycja letnia tego programu waszego. Ona się już zakończyła. Przed nami edycja jesienna. Jak dużym zainteresowaniem cieszyła się ta edycja letnia? Ilu mieliście uczestników i w jakim wieku oni byli? Bo tutaj pani powiedziała na początku, że no, kierujecie tą ofertę bardzo przekrojowo. Od dzieci do osób starszych.
17: Tak, oferta jest skierowana przekrojowo, znaczy wedle projektu to muszą być osoby powyżej 18 roku życia, bo idea jest, żeby przekazać tym dzieciom w rodzinach.
16: Aha, okej, jasne.
17: Tutaj o to chodzi.
16: Dobra.
17: Natomiast akurat w edycji letniej mamy większość seniorów, no ale też trudno liczyć na młodszych ludzi w czasie wakacji, więc liczymy na to, że kiedy już wszystko wróci do normy z rozpoczynającym się rokiem szkolnym, to przekrój wiekowy będzie większy i tak też chcielibyśmy tą ofertę skierować, aby przyszli ludzie do nas w różnym wieku, nie tylko seniorzy.
16: Okej, okay, a które błędy żywieniowe najczęściej pojawiają się u uczestników?
17: Najczęstszy błąd to jest właśnie nieczytanie etykiet. Akurat w tej grupie, która teraz nas zaszczyca swoją obecnością, są panie, które lubią gotować i mają w tym ogromne doświadczenie, wychowując swoje własne dzieci, a teraz karmiąc wnuki, więc tak naprawdę te panie nie mają wielkiego problemu z planowaniem posiłków jako tako, wedle swojego gustu i smaku oczywiście, ale tutaj one mają bardzo ładnie te spiżarnie zaplanowane, lodówki, wiedzą co jak zrobić, ale główny problem to jest komponowanie posiłków, co z czym łączyć, aby to było zdrowe, jedzenie o nieodpowiednich porach, no i właśnie nieznajomość tych etykiet, przez co do organizmów ludzkich dostaje się wiele substancji, których tam nie powinno być.
16: To ja dopytam o te etykiety. Jakie pułapki marketingowe najczęściej udaje się uczestnikom zauważyć dopiero po tych zajęciach?
17: No na przykład ilość cukru, bo to jest podstawowy problem, taki najczęstszy, bo pytał pan o najczęstszy problem. Mhm. Na etykietach jest tak, że na pierwszym miejscu powinien być wymieniony główny składnik. I czasami tak jest, że tego cukru jest najwięcej w produkcie, ale on nie jest wymieniony na pierwszym miejscu, ponieważ ten cukier jest podzielony na kilka nazw i ponieważ są to rozbite różne rodzaje cukrów, które w sumie są tym samym, bo to może być na przykład syrop glukozowo-fruktozowy, syrop fruktozowy, glukoza, to mogą być inne formy, które no, nie są widoczne na tej etykiecie na pierwszym miejscu właśnie przez to, że zostało rozbitych na kilka pozycji. I teraz jak my dodamy te wszystkie cukry na mniejszych pozycjach, okaże się, że ich jest łącznie tak dużo, że powinny się znajdować na pierwszym, a tam nie są pokazane.
16: To pozwolę sobie na taką małą prywatę i zapytam, czym różni się syrop glukozowo-fruktozowy od syropu glukozowego.
17: No tutaj...
16: Bo syrop glukozowo-fruktozowy...
17: Tak.
16: Słyszałem, że jest bardzo szkodliwy.
17: Tak, chodzi o to, w ogóle nadmiar glukozy też jest szkodliwy. Tutaj chodzi o to, że węglowodany pełnią w organizmie funkcje energetyczne i one nam są owszem potrzebne, no ale w pewnych określonych ilościach. Natomiast syrop glukozowo-fruktozowy, jak sama nazwa wskazuje, zawiera w sobie i glukozę, i fruktozę. I teraz glukoza, o ile faktycznie jest pokarmem dla naszego mózgu i ona w pewnych ilościach powinna być w naszym organizmie, ale nie za dużych ilościach, to jest jedno. Natomiast druga sprawa jest taka, że drugi składnik, czyli fruktoza, ma zupełnie inny szlak metaboliczny aniżeli glukoza. Ona właściwie powoduje niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Więc tutaj ludzie tego nie kojarzą, ponieważ fruktoza kojarzy się bardzo ładnie. Fruktoza się kojarzy z owocami, więc każdy myśli, że jak tam jest coś o fruktozie, to znaczy, że to jest zdrowe, a to jest zupełny absurd.
16: No, każdy cukier przetworzony.
17: Oprócz tego,
16: nie
17: tak,
16: jest
17: dokładnie. Poza tym, jeżeli te syropy są pod innymi nazwami, na przykład syrop z agawy, albo po prostu syrop bez żadnej nazwy już szczegółowej, no to i tak tam się ciągle kryje nadmiar glukozy. Mhm. Więc tutaj o to chodzi, że no, mamy nie dość, że nadmiar, to jeszcze inne rodzaje cukrów, które wpływają jeszcze gorzej niż glukoza na stan zdrowia.
16: Jasne. W projekcie pojawia się również temat psychologii jedzenia. Jak duży problem stanowi jedzenie pod wpływem stresu, emocji, czy nawet, nie wiem, nudy? Jak można nad tym pracować?
17: Psychologia jedzenia to jest ogromny temat i właściwie też w minutę, no trudno tutaj cokolwiek powiedzieć, jest nawet taki zawód jak psychodietetyk, prawda? Więc nie na darmo, nie bez powodu tak to jest, dlatego że znawcy marketingu, neurobiolodzy, oni doskonale wiedzą, w jaki sposób można połączyć to, jak my zmysłami odbieramy świat, z tym, jak na to zareagujemy. I nie bez powodu w sklepach są odpowiednie kolory, coś jest na odpowiedniej wysokości, prawda? Nie bez powodu torebki na produktach spożywczych są tak, a nie inaczej zaprojektowane. Oprócz tego my mamy skojarzenia z dzieciństwa, prawda? Bo jeżeli w domu było tak, że na przykład była awantura, a potem, żeby to załagodzić, dziecko dostawało coś słodkiego, albo na przykład jak będziesz grzeczny, to dostaniesz batonika, no to człowiekowi wytwarza się taki nawyk, że to słodkie jest dla nas nagrodą. I potem my czasami już jako dorośli ludzie zupełnie zapominamy o tych sytuacjach z dzieciństwa, my ich nie przeżywamy, nie rozważamy bardzo często, ale sam nawyk zostaje i my na przykład, kiedy przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni i czujemy, że no przecież zrobiliśmy dobrą robotę, byliśmy w pracy, zarobiliśmy na rodzinę, teraz chcemy odpocząć, należy nam się jakaś nagroda i automatycznie wyciągamy rękę po batonik, ponieważ to mamy gdzieś głęboko zapisane w podświadomości, także tutaj oczywiście, że można temu przeciwdziałać i można z tym walczyć, ale to już jest praca albo z psychodietetykiem, albo po prostu z dietetykiem, który wie, jak to zrobić, bo tutaj ludzie po prostu kształcą się też poza studiami, jeżeli chodzi o taką wiedzę, no albo po prostu można iść do psychologa, a nawet terapeuty, dlatego że z nawykami walka nie zawsze jest łatwa i jeżeli coś ma podłoże głęboko w naszej podświadomości, to czasami jest potrzebna nawet głębsza pomoc innych specjalistów.
16: Jakie są najprostsze zmiany, które uczestnik może wprowadzić w swojej kuchni od razu po zakończeniu waszych zajęć?
17: No, najprostsze zmiany to przede wszystkim wymiana produktów, które do tej pory były używane, czyli jeżeli ktoś na przykład korzysta ze śmietany X, to powinien przeczytać jej skład, zobaczyć, czy ten skład jest dobry, czy niedobry i jeżeli jest zły, to wymienić na śmietanę Y o lepszym składzie. I tak wszystkie produkty

0: tego waszego projektu jest analiza składu ciała. Jak chcecie wykorzystać te pomiary, żeby uczestnicy nie potraktowali ich tylko jako jednorazowego wyniku, ale jako właśnie punkt wyjścia do zmiany stylu życia?
1: Tak, ja zdecydowanie namawiałam uczestników, żeby we własnym zakresie zaopatrzyli się w takie analizatory składu ciała, po prostu żeby mieli je w domu. Właśnie dlatego uczyłam ich, jak się te analizatory używa i jak się interpretuje wyniki. Dlatego, że człowiek w momencie, kiedy robi taką analizę, powiedzmy co 2 tygodnie, co miesiąc, no to w zależności od potrzeb, w zależności od tego, czy ten ktoś kontroluje wagę, czy też na przykład ćwiczy na siłowni i chce zyskać masę mięśniową i tak dalej, warto jest wiedzieć przede wszystkim, jaka jest ta kompozycja tkankowa ciała i co w naszym organizmie przeważa, czy są to mięśnie, czy są to tłuszcze, a najgorszym rodzajem tłuszczów są tłuszcze wewnętrzne. Czasami są tacy ludzie, którzy mają sylwetki szczupłe, a mimo to mają tłuszcze wewnętrzne i tego się nie zobaczy w lustrze ani na zwykłej wadze. I wówczas, kiedy osoby mogą sobie taki pomiar wykonywać co 2 tygodnie lub co miesiąc, nawet może być trochę rzadziej, jeżeli ktoś nie ma problemów zdrowotnych ani wagowych, ale jednak jak ten wynik w ciągu roku się powtarza, można zobaczyć, co się w organizmie zmienia. Ja tutaj podam przykład. Przykład dotyczy mojego własnego syna, który w czasie COVID-u, kiedy zamknięto szkoły, musiał zrezygnować z treningów karate i ja zaobserwowałam na młodym, szczupłym organizmie, gdzie tylko po miesiącu siedzenia przy komputerze, przy nauczaniu zdalnym, tłuszcz wewnętrzny już się podniósł. U tak młodego człowieka, u 17-latka. A w drugą stronę wiem z doświadczenia, że utrata kilku punktów tłuszczu wewnętrznego to czasami jest wiele miesięcy pracy, więc zobaczmy, jak łatwo można ten tłuszcz wewnętrzny zyskać, a jak trudno się go traci. Dlatego taki monitoring właśnie może dać dużo ludziom dobrego, ponieważ oni zyskują świadomość, co tak naprawdę dzieje się z ich ciałem i jaka jest korelacja pomiędzy ich stylem życia, a tym, jaki jest skład ich ciała i czy mają te tłuszcze wewnętrzne, czy nie. Bo tłuszcz wewnętrzny to jest też to, co okala ważne narządy, co okala wątrobę, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby na przykład, tak? Czy serce. Wiadomo, że to już jest no, coś, co sprzyja, daje ryzyko przyszłych zawałów, więc no, tutaj warto to po prostu wiedzieć i myślę, że rzeczywiście uczestnicy zrozumieli to, jakie to jest ważne i że będą chcieli takie badania sobie w domu wykonywać. Dzięki temu będą po prostu mogli szybciej pójść do lekarza, tak? To jest doskonały taki punkt profilaktyczny, dlatego że oni poznając tą wiedzę o sobie, będą mogli pójść do lekarza zawczasu. Wiemy, jak trudno jest też czasami ludzi do tego lekarza wysłać, a jednak oni są nam potrzebni. Jednak trzeba sobie robić badania diagnostyczne, laboratoryjne, takie jak nam lekarz zleci. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy w tym dbaniu o zdrowie zyskali trochę samodzielności jako ludzie po to właśnie, żeby zawczasu do tych lekarzy pójść.
0: Czy ten projekt, który realizujecie w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu, on się kończy jakimś certyfikatem, egzaminem? Jak to wygląda?
1: Tak, uczestnicy otrzymają certyfikat, zaświadczenie o tym, że przeszli kurs Zdrowe Nawyki, Nowe Życie, no ale dodatkowo też dostaną dużo materiałów, natomiast zanim dostaną zaświadczenie, jeszcze no nie będzie to egzamin, prawda, no ale będą to zajęcia, które będą takim podsumowaniem wszystkiego, co przerobiliśmy, więc spróbujemy wykonać tak w miarę samodzielnie różne ćwiczenia, zobaczymy, jak to nam wyjdzie, natomiast jestem przekonana po zaangażowaniu, jakie wykazali uczestnicy, że wszyscy sobie poradzą.
0: Okej, wspomnieliśmy, że teraz będzie druga tura projektu, on ruszy prawdopodobnie gdzieś tak w drugiej połowie września, tak? Bo na razie trwają jakby zapisy,
1: prawdopodobnie tak? Tak, trwa rekrutacja, okay. No i szybciej zbierzemy grupę, po prostu tym szybciej ruszy ta druga edycja, natomiast no, liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zapraszam mieszkańców części rewitalizowanej Przemyśla, aby się zgłaszali do Centrum Aktywizacji Społecznej i zapisywali, bo naprawdę warto.
0: Okej. Okay. Sam projekt kończy się w listopadzie.
1: Tak.
0: Tak? Okej. Okay. I co stanie się później? Czy mieszkańcy będą mogli kontynuować podobne działania i czy w ogóle miasto planuje wykorzystać doświadczenia z tego projektu przy kolejnych inicjatywach? Może pan, panie Robercie?
2: Oczywiście projekt kończy się fizycznie, ponieważ taka jest logika projektowa, natomiast projekt, miejmy nadzieję, będzie trwał nadal. Jest naszym założeniem jest i celem utrzymanie kontaktu z osobami, które odbyły te szkolenia. I w ramach m.in. środków finansowych, które pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tego projektu, uczestnicy, właśnie o czym teraz pani Ania wspominała, którzy przejdą takie przeszkolenie podstawowe, chociażby z obsługi tych urządzeń do mierzenia składu ciała, będą

0: mogli urządzenia zakupione wypożyczyć i będą właśnie tymi emisariuszami w swojej rodzinie. Chcemy, żeby przeszli, poszli dalej, żeby zarazili tą ideą zdrowego życia, diety, bo to nie tylko, to nie o dietę tylko chodzi. Pani Ania tutaj opowiada też o całym człowieku jako takim, pewnie takiej psychologii, podejścia do także i żywienia. Oprócz tego jeszcze, ja może dodam, w ramach projektu przewidzieliśmy wydanie takiego informatora dla mieszkańców miasta. Przygotowujemy około 40-50 stron informatora, którym chcemy zawrzeć podstawowe, najważniejsze informacje, które będą istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, dotyczące i spraw żywieniowych, ale także różnych form świadczonej pomocy, działalności organizacji pozarządowych itd., itd. Może nie będę zdradzał tutaj szczegóły. Mamy opracowaną już koncepcję, pracujemy teraz nad tym informatorem i myślę, że w najbliższym czasie wydamy, chcemy go wydać około 1000 sztuk i oczywiście rozpowszechnić wśród mieszkańców miasta.
1: Okej, ale ten informator pojawi się dopiero po zakończeniu tej jesiennej tury tego projektu, czy w trakcie?
0: W trakcie. W trakcie chcemy, ponieważ do 30 listopada musimy cały projekt zrealizować, także z wydaniem informatora.
1: Okej, i ten informator będzie można sobie odebrać w Centrum Aktywizacji Społecznej, czy będziecie go jakoś rozprowadzać po mieszkańcach Przemyśla, jak to będzie wyglądało?
0: Będzie dostępny na stronie internetowej, będzie także dostępny w formie takiej książeczkowej, około 1000 sztuk chcemy, bo chcemy też brać pod uwagę osoby, które no, z różnych względów nie korzystają z internetu.
1: No, głównie do starszych osób, nie?
0: Dokładnie tak. Natomiast oczywiście będzie dostępny ogólnie na stronie internetowej, ale także i w siedzibie CAS-u i w różnych innych miejscach.
1: Okej. Okay. Poza tym projektem prozdrowotnym realizujecie też inny projekt w ramach tego programu, który jest realizowany do 2030 roku, mianowicie Witalny Taras, o którym też porozmawiamy w innej rozmowie, którą też będziecie mogli usłyszeć na antenie Radia SK. No właśnie, czym się różni Witalny Taras od zdrowego odżywiania? Co to ma wspólnego, panie Robercie?
0: No właśnie, kilka dni temu rozmawiałem ze znajomym, który wykazał wielkie zdziwienie, kiedy próbowałem mu wytłumaczyć, co ma właśnie wspólnego projekt Zdrowe Nawyki, Nowe Życie z projektem rewitalizacyjnym, z rewitalizacją w ogóle. Dla mnie osobiście kilka lat temu takim wielkim odkryciem było, jak w urzędzie pracowaliśmy nad gminnym programem rewitalizacji, to było takie odkrycie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że rewitalizacja to nie tylko zestaw kamienic albo różnych innych, znaczy przestrzeni do remontu, powiedzmy w ten sposób, że przewracamy tutaj tą pierwotną funkcję albo zmieniamy funkcję, ale remont. To przede wszystkim ludzie, to społeczeństwo, to pewne procesy społeczne, które gdzieś tam się dzieją. I myśląc o rewitalizacji, myślimy także o mieszkańcach, myślimy także o procesie takim związanym z edukacją, zaangażowaniem społecznym, z podnoszeniem aktywności tych mieszkańców, zwłaszcza tych trudnych obszarów, obszarów zdegradowanych, bo taka jest rewitalizacja, obszarów wymagających takiego szczególnego wsparcia. I te działania właśnie są skierowane. Mamy w gminnym programie rewitalizacji, który jest podstawą do tego, żeby starać się o jakiekolwiek środki na ten cel. Mamy około 20 różnych przedsięwzięć i w ramach tych 20 mamy dwa. To jest właśnie działania związane z takimi szkoleniami dietetycznymi. W gminnym programie to jest nazwane bądź dietetykiem w swojej rodzinie oraz właśnie ten Witalny Taras. Ale to, co my realizujemy w CAS-ie, to są właśnie te projekty takie miękkie. Ten projekt jest projektem, mini projektem takim społecznym, który jest realizowany. Ja może przy okazji tutaj też wspomnę o tym, bo myślę, że to ważna informacja i warto o tym cały czas podkreślać, że jest realizowany w ramach takiego projektu Regiony Rewitalizacji edycja 3.0 powiązanego z projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań projektowych. My korzystamy tutaj z funduszy, ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i to jest taki montaż finansowy, dzięki któremu mogliśmy pozyskać jako miasto na środki finansowe i na razie realizujemy te dwa projekty.
2: SK Przemyśl.
1: Jak wygląda codzienność dziecka z chorobą nowotworową i jego rodziny? Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice i dzieci podczas długiego procesu leczenia? O tym między innymi, ale także o tym, jak ważne są chwile normalne. działalności, rozwijania pasji, wspólne wyjazdy, integracja rodzin, porozmawiamy z przedstawicielką Fundacji Iskierka, a z naszym gościem rozmawia nasza reporterka Julia Ranosz.
3: Nazywam się Joanna Mastaj i jestem koordynatorem oddziału Fundacji Iskierka w Rzeszowie.
4: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie na temat Fundacji Iskierka, która właśnie swój oddział ma tutaj w Rzeszowie. To może tak na sam początek, czym zajmuje się Fundacja Iskierka?
3: Nasza fundacja wspiera dzieci z chorobą nowotworową i ich rodziny. Pomagamy na różne sposoby, nie tylko w procesie leczenia, ale też wspieramy ogólnie rodziny we wszystkim, w całej tej chorobie. Staramy się, żeby zadbać o to, żeby dziecko podczas tej choroby czuło się nadal dzieckiem, czyli żeby miało czas na swoje zainteresowania, na rozwijanie pasji, na takie normalne życie poza chorobą tak naprawdę.
4: Czyli jesteście takim normalnym elementem życia chorego dziecka, staracie się być.
3: Tak, jak najbardziej. My tutaj też wspieramy całe rodziny, tak jak wcześniej powiedziałam, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jak choruje dziecko, to choruje tak naprawdę cała rodzina, więc też wspieramy rodziców w tej diagnozie, w procesie leczenia, cały czas jesteśmy dla nich.
4: Czyli jesteście nie tylko dla tych dzieciaków, dla tych chorych, ale i również dla ich rodzin. Swój oddział macie w Rzeszowie, ale jaki teren obejmujecie? Czy to jest całe Podkarpacie, czy to jest jakiś fragment tylko województwa Polski?
3: My tak naprawdę działamy w całej Polsce. Mamy dwa oddziały. Główny oddział mieści się w Katowicach i działa głównie w Zabrzu. Natomiast nasz oddział jest tutaj w Rzeszowie. Wspieramy podopiecznych tutaj w Rzeszowie w całym Podkarpaciu, z Stalowej Woli, z Przemyśla, z Rzeszowa. Tak naprawdę z całego Podkarpacia mamy podopiecznych.
4: Czyli tutaj jakby terytorium nie jest żadnym takim ogranicznikiem, można
3: powiedzieć.
4: Nie,
3: jak najbardziej. To nie muszą być osoby też z Zabrza ani z Rzeszowa. To może być podopieczny z każdego zakątka Polski, który leczy się w jakimkolwiek ośrodku.
4: A ile fundacja tutaj działa, tak plus minus?
3: My działamy już 20 lat.
4: Czyli to jest naprawdę dosyć bogata historia, jeśli chodzi o fundację.
3: Tak, jak najbardziej. Przez te 20 lat zdołaliśmy bardzo dużo tutaj zdziałać. Mieliśmy naprawdę mnóstwo ciekawych akcji i projektów, które cały czas realizujemy i rozwijamy się.
4: A jakie działania prowadzone są w naszym województwie albo co jest planowane teraz?
3: Więc tak, jeżeli chodzi o projekty zrealizowane, to ostatnio udało nam się zakupić dzięki zbiórce organizowanej w porcie lotniczym Jasionka, zakupić dwie pompy kasetowe do podawania blincyto. Są to pompy, które tak naprawdę pomogą dzieciom odpocząć od szpitala, bo z tą pompą można pójść do domu. Nie trzeba cały czas być w szpitalu i tak jakby dzięki tym pompom leczenie w szpitalu ograniczymy do minimum. Więc takie dwie pompy udało nam się zakupić dzięki zbiórce na lotnisku. W lipcu mieliśmy też bardzo fajną akcję we współpracy ze Szkołą Tańca Taneczny Rzeszów. Udało nam się zorganizować zbiórkę na rynku w Rzeszowie. Cały Rzeszów zatańczył baciatę dla dzieci. Także nasze wolontariuszki chodziły po rynku, zbierały datki. Każdy, kto miał otwartość na to, mógł się dołożyć do tej akcji. Również wszyscy mieli okazję wypróbować swoich sił w baciacie i zatańczyć na rynku.
4: Czy coś jeszcze jest w planach?
3: W planach jest dużo rzeczy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć. Udało nam się wyremontować aneks kuchenny na oddziale onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Także wymieniliśmy stary, już bardzo wysłużony aneks na piękny, nowy, który będzie służył rodzicom teraz, mam nadzieję, jeszcze długo. Mamy na oddziale warsztaty z dogoterapii. Też staramy się raz w tygodniu poprowadzić takie warsztaty z arteterapii dla dzieci, żeby też nie żyły samym leczeniem w szpitalu, ale żeby zrobiły coś ciekawego, kreatywnego. Także takie zajęcia dla dzieci na oddziale cały czas prowadzimy. W maju mieliśmy też sesję zdjęciową z okazji Dnia Mamy, także przyjechał fotograf i zrobiliśmy przepiękne zdjęcia całym rodzinom. To też był taki fajny czas. Rodziny mogły razem zapozować i to jest też dla nich piękna pamiątka, bo te zdjęcia oczywiście rodzice otrzymali i też taką akcję zorganizowaliśmy. Jeżeli chodzi o przyszłe projekty, bo to pani pytała, to też mamy taką sesję w planach wraz we współpracy z pracownikami sklepu. Będziemy organizować sesję zdjęciową dla dzieci i ich rodzin. Będą tam też organizowane przy okazji warsztaty dla dzieci, warsztaty plastyczne, także staramy się zapewnić im czas, właśnie razem ze sklepem zapewnimy im kreatywnie ten czas. I tak, jeżeli chodzi o dalsze plany, to w planach jest remont pracowni USG. To będzie taki większy projekt, który obejmie wszystkie pracownie USG, wszystkie gabinety planety, więc będzie to taki już gruntowny remont, żeby zapewnić naszym pacjentom, też którzy się tam z onkohematologii badają, komfort leczenia.
4: To można tutaj powiedzieć, żeby nie tylko działać jakby w szpitalu, w środku, bo tutaj też słyszę, że mamy na przykład remonty, ale też wyciągacie tych pacjentów trochę tak na zewnątrz chyba.
3: Tak, mamy dużo akcji na zewnątrz, mamy tak zwaną akcję lato. Co roku organizujemy wyjazdy dla całych rodzin i tak naprawdę tych wyjazdów jest kilka. W tym roku były to m.in. Mazury, Mamczur, Tarłówek, Ustroń, także są to wyjazdy, które organizujemy dla całych rodzin. Można sobie wyjechać, odpocząć i tak naprawdę nie myśleć chociaż przez chwilkę o tym leczeniu.
4: Organizujecie właśnie tak czas, żeby to życie wydawało się takie trochę może normalne, takie jak innych, ale tutaj mówimy cały czas o tym, że to jesteście dla całych rodzin. Jak wygląda ta taka wasza pomoc dla rodzin pacjentów?
3: Jeżeli chodzi o wsparcie dla rodzin pacjentów, to tak, jesteśmy wsparciem nie tylko finansowym, chociaż to jest ważne, bo wspieramy naszych podopiecznych w procesie całego leczenia, finansujemy sprzęt, leki, ale też zapewniamy takie wsparcie psychologiczne dla rodziców, bo umówmy się, że kiedy rodzic zderza się z diagnozą, no wali mu się tak naprawdę cały świat. Także jesteśmy takim wsparciem dla nich, żeby pokazać, że nie są sami w tym leczeniu, że zawsze mogą na nas liczyć, zawsze mogą się zwrócić z czymkolwiek do nas i będziemy się starać pomóc jak tylko możemy.
4: I tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba mieć jakieś konkretne kategorie, trzeba coś spełnić, tylko po prostu można do was przyjść i wtedy zaopiekujecie się tym rodzicem.
3: Tak, jak najbardziej. Jeżeli tutaj rodzic ma dziecko, które jest chore onkologicznie, to jak najbardziej zapewniamy takie wsparcie.
4: Okej, okay, tutaj rodziców pewnie też angażujecie rodzeństwo w te wszystkie wyjazdy i tak dalej, żeby oni spędzali razem ze swoim właśnie rodzeństwem schorowanym też czas, tak?
3: Tak, jak najbardziej te warsztaty i jeżeli chodzi o wyjazdy integracyjne, to są wyjazdy dla całych rodzin, także jest też rodzeństwo, całe rodziny spędzają razem czas i przede wszystkim poznają też inne rodziny, które przechodzą przez to samo, więc mogą się zintegrować i pobyć ze sobą.
4: Ta integracja tych rodzin i innych osób w tym środowisku jest ważna?
3: Myślę, że tak, jak najbardziej, bo wtedy człowiek czuje, że nie jest sam na tym świecie, tylko że są też inne rodziny, które przechodzą dokładnie przez to samo, także mogą się zbliżyć do siebie i porozmawiać na te same tematy.
4: Okej. Okay. Jeśli chodzi o fundację, to jak można wam pomóc? Bo wy już pomagacie, ale myślę, że pomóc można też wam.
3: Tak, można nam pomóc i to chciałam powiedzieć od razu, że nie tylko finansowo, chociaż oczywiście takie wsparcie jest ważne, można oddać swoje 1,5% na koniec roku, więc tak, jak najbardziej, ale można nas wesprzeć na różne sposoby, też dobrym słowem, poprzez udostępnienia, poprzez różne akcje, udział w tych akcjach, więc to też jest ważne. Jeżeli na przykład ktoś prowadzi jakąś firmę, ma jakieś ciekawe produkty, robi coś ciekawego i mógłby się z nami tym podzielić, to takie rzeczy też są na wagę złota, bo odwiedza nas na oddziale mnóstwo takich osób. Przykładowo w planach teraz mamy odwiedziny pana z Pasieki, który przyjedzie i opowie dzieciom o życiu pszczół, pokaże plastry miodu, dzieci zrobią własnoręcznie z węzy pszczelej swoje świece, więc też nam przybliży właśnie taki świat pszczół i zapraszamy tak naprawdę do współpracy każde osoby, które robią coś ciekawego albo właśnie mają coś ciekawego, czy mogłyby się podzielić do udziału w takich warsztatach, bo to jest też bardzo cenne dla dzieci i w ten sposób spędzają bardzo kreatywnie i ciekawie czas.
2: SK Przemyśl News.
0: No to co? Zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
0: Mimo że sezon na grzyby trwa przez cały rok, tak jesienią możemy spotkać najpopularniejsze gatunki. I te jadalne, ale i te trujące. Na co zwrócić uwagę podczas zbiorów, gdzie swoje zbiory sprawdzić i najważniejsze, czy grzyba wycisnąć, czy wykręcać. O tym rozmawiam z moimi gośćmi. A są nimi...
5: Sabina Bożewicz, pracuje na co dzień w Inspekcji Sanitarnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny żywności i żywienia. Posiadam również uprawnienia grzyboznawcy.
6: Witam serdecznie, Ewa Bieniek. Również pracuję w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale higieny żywności i żywienia i również mam uprawnienia grzyboznawcy.
0: Sezon na grzyby trwa w najlepsze. Proszę powiedzieć, które regiony Podkarpacia są najbardziej popularne wśród grzybiarzy?
5: Na Podkarpaciu występuje bardzo dużo gatunków grzybów. grzybów, ponieważ mamy zróżnicowane tereny. Głównie chodzi o lasy, ponieważ grzyby głównie w lesie rosną. Mamy lasy bukowe, sosnowe, jodłowe, świerkowe i mamy lasy też mieszane. W nich można znaleźć przeróżny przekrój grzybów.
1: Jakie to są grzyby?
5: Na przykład borowiki, podgrzybki, maślaki, koźlarze, kurki, rydze, opieńki, czubajki, kanie, czy pieczarki, gąski, gołąbki. To jest ogromny przekrój, jeśli chodzi o te grzyby jadalne.
1: Okay.
5: Oprócz tego mamy grzyby niejadalne z różnych względów, na przykład przez gorzki smak, lub grzyby trujące.
1: To tak dla przykładu może pani wymienić te trujące?
5: Jeden z najgroźniejszych grzybów naszych lasów jest muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Mamy muchomora jadowitego, muchomora plamistego, czerwonego, cytrynowego. Oprócz tego inne grzyby blaszkowe, bardzo groźne.
1: A których muchomorów jest najwięcej?
5: Czerwieniejących, tak.
1: Czerwieniejących.
5: A muchomorów czerwieniejących można spotkać faktycznie najwięcej z naszych obserwacji, tak to wygląda. Co ciekawe, muchomor czerwieniejący jest muchomorem jadalnym, ale nie cieszy się dużą popularnością, bo jednak dużo osób z ostrożnością podchodzi do zbierania grzybów.
1: A w którym rejonie Podkarpacia jest najwięcej tych grzybów? To jest Pogórze Przemyskie, to jest tutaj okolice Rzeszowa, Bieszczady, czy może bardziej północ Podkarpacia?
5: Nie można tego tak określić jednoznacznie, gdzie jest najwięcej grzybów. Myślę, że w tych rejonach, gdzie ich nie można zbierać, czyli w parkach narodowych albo rezerwatach. Tam mamy zakaz zbierania grzybów, więc można sądzić, że tam można spotkać największą ilość grzybów.
1: Okej, no dobra. Jakie błędy najczęściej popełniają początkujący grzybiarze?
5: Myślę, że głównym błędem jest to, że za szybko oceniają, klasyfikują grzyba. Aby prawidłowo rozpoznać gatunek, należałoby się bardzo dokładnie przyjrzeć wszystkim cechom. I tutaj jest jedna dobra zasada, taka aby grzyba wykręcać, czy wydobywać z podłoża w całości. Wiele tych cech identyfikacyjnych mamy również w podstawie trzonu, jak w przypadku na przykład muchomorów, gdzie możemy po obecności pochwy u podstawy trzonu rozróżnić, z jakim gatunkiem mamy do czynienia, albo odróżnić muchomora przykładowo od pieczarki. Także patrzymy dokładnie na wygląd, na kapelusz, na kolor kapelusza, na spód kapelusza, czy mamy do czynienia z blaszkami, z rurkami. Kolejno, czy jak wygląda trzon, czy ma obecność pierścienia. No i ta podstawa trzonu też jest ważną cechą diagnostyczną.
1: Mhm. Czy warto zbierać tylko młode okazy, czy wiek grzyba w zasadzie przy zbieraniu nie ma znaczenia?
5: Tych najmłodszych owocników generalnie, jeśli nie znamy się za dobrze na grzybach, powinniśmy unikać, bo wiele grzybów jest za młodu bardzo podobnych do siebie. Ważne jest, żeby te grzyby zbierać na tyle wykształcone, żeby można było je bezwzględnie dobrze oznaczyć. I tu nie mówimy o pewności 99%, to jest za mało. Musimy mieć 100% pewności, z jakim gatunkiem grzyba mamy do czynienia.
1: Okej, a czy robaczywy grzyb jest bezpieczny dla człowieka? No bo czasami ludzie zbierają robaczywe grzyby, odkrywają...
5: Znaczy, nie wiem, w jaką stronę idziemy, bo jeśli chodzi, czy to jest dowód na to, że grzyb jest jadalny, to nie. To może o to chodzi panu?
1: No tak.
5: Bo jeśli mamy grzyba z czerwiami, z tymi robakami, no to jest tak, że on...
6: Raczej nie zbieramy.
5: Nie zbieramy grzybów zaczerwionych. Grzyby zaczerwione, czyli z tymi robaczkami, nie mogą znajdować się nawet w obrocie, nie powinniśmy ich zbierać. Jest to zwyczajnie zepsuty grzyb, tak, ale no też nie jest zbyt dobry do konsumpcji, nie zachęca nas do konsumpcji takich grzybów, jeśli one są zaczerwione. I ważne jest, żeby podkreślić, że jeśli grzyb jest nadgryziony przez jakieś zwierzęta, ślimaki, czy są w nim robaki, to nie jest dowód na to, że grzyb jest jadalny.
1: Okej, no to też jest ciekawa kwestia. A zdarzają się takie przypadki, że ktoś na przykład sprzedaje przy drodze jakieś takie grzyby, które są na przykład nadjedzone przez jakieś zwierzęta leśne?
5: Na pewno. To też w zależności, w jakim stadium są nadgryzione. Jeśli są lekko uszkodzone, to myślę, że przy obróbce wstępnej w domu można sobie taką część po prostu odkroić. Ale to, tak jak mówię, to nie jest wyznacznik tego, że grzyb jest jadalny, więc tutaj to jest mit, jeśli o to chodzi. Jeśli mielibyśmy jakąś jedną wspólną radę dać na grzyby, żeby odróżnić grzyby jadalne od strój chorujących, to nie jest to wyznacznik. Ale generalnie w obrocie grzyby mogą się znajdować, które wykazują bardzo niski stopień zaczerwienia. W praktyce możemy to zrobić tak, że jeśli udamy się na targowisko po grzyby pochodzące z lasów, możemy poprosić o to, żeby sprzedawca przykroił tego grzyba wzdłuż osi trzonu i po prostu sprawdzić, czy te grzyby są zdrowe.
1: Okej, okay, no to zapytam teraz o kwestię już samego grzybobrania. Załóżmy, że wybieramy się do lasu. Proszę powiedzieć, do czego te grzyby zbierać najlepiej? To jakiś koszyk wiklinowy, czy może reklamówka plastikowa? Bo tutaj różne też głosy chodziły, żeby do reklamówki właśnie nie zbierać. Jak to jest?
6: Jeżeli wybieramy się do lasu, to oczywiście zabieramy ze sobą najlepiej jakiś przewiewny kosz, najlepiej gdyby to był wiklinowy, na pewno nie reklamówkę, czy też plastikowe wiadro. Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się i to może jakby zwiększyć ryzyko dolegliwości, nawet po spożyciu grzybów jadalnych. Wybierając się do lasu, warto też pamiętać, aby zabrać ze sobą nożyk, atlas grzybów, czy to w formie książkowej, czy też w formie na przykład aplikacji na telefonie. Jeżeli będzie to dłuższa wyprawa, dłuższe grzybobranie, to warto ze sobą zabrać również wodę, coś do jedzenia, odpowiednio się ubrać oczywiście, długa nogawka, długi rękaw, zabrać ze sobą jakiś repelent na kleszcze, a w przypadku ewentualnej możliwości zgubienia się w lesie, najlepiej mieć ze sobą mapę lub też aplikację offline.
1: Jak długo świeże grzyby mogą leżeć w domu przed przygotowaniem?
6: Generalnie to jest tak, że grzyby, które zebrane są w lesie, stają się już jakby środkiem spożywczym, który tak naprawdę jest nietrwały, tak? Bardzo szybko ulega zepsuciu. Zatem po powrocie z lasu powinniśmy szybko te grzyby przebrać, ponownie sprawdzić i następnie bardzo szybko je przetworzyć. Generalnie to jest tak, że jest możliwość przechowywania grzybów krótkoterminowo, gdzieś w jakimś chłodnym, przewiewnym miejscu.
1: Okej, okay, czyli lodówka, zamrażarka?
6: Tak, najlepiej właśnie w lodówce, chyba że po prostu chcemy te grzyby zamrozić, to również możemy je zamrozić. Oczywiście możemy poddać je również innej obróbce termicznej, na przykład suszenie, prawda, marynowanie, czy też ewentualnie smażenie i spożycie po prostu świeżych grzybów od razu, bezpośrednio.
1: Okej, okay, ale przechowywanie tak w temperaturze pokojowej, żeby tak sobie leżały, to raczej niekoniecznie?
6: Raczej niekoniecznie, jeżeli już to robimy poza lodówką, to najlepiej w jakimś chłodnym, dosyć chłodnym miejscu.
1: Okej, okay, a czy mrożenie i suszenie grzybów to najbezpieczniejsze sposoby, nie wiem, na ich przechowywanie, takie dłuższe?
6: Tak, jeżeli chodzi o dłuższe przechowywanie grzybów, to takim najlepszym chyba sposobem jest suszenie grzybów, ale oczywiście możemy również grzyby zamrozić i później wykorzystać je ewentualnie do różnych zup, sosów i tak dalej. Oczywiście grzyby suszone jak najbardziej również wykorzystujemy przede wszystkim do przygotowywania później różnych sosów czy zup, tak? Myślę, że to są dwa chyba najlepsze sposoby przetwarzania grzybów. Ja osobiście uwielbiam również grzyby marynowane, lubię marynować grzyby, jest to też również bardzo dobry sposób, aby te grzyby długoterminowo w słoikach sobie przechować i spożyć później w okresie zimowym.
1: Okej, ale chyba nie wszystkie grzyby nadają się do suszenia. Czy wszystkie?
6: Oczywiście, że nie wszystkie gatunki nadają się do suszenia. Takimi najlepszymi gatunkami, jeżeli chodzi o suszenie grzybów, jest to borowik szlachetny czy podgrzyb brunatny. Ludzie też bardzo często suszą koźlarze, maślaki. Także te grzyby jak najbardziej możemy suszyć. Oczywiście wszystko zależy od gatunku grzyba. Jedne bardziej nadają się do suszenia, inne bardziej do marynowania, a jeszcze inne po prostu nadają się bardziej do spożycia na surowo, na świeżo, przepraszam, i możemy je w ten sposób spożyć, zjeść.
1: Okej. Grzyby to, jak wiadomo, taki produkt, który dostarcza wielu cennych witamin, ale proszę powiedzieć, bo zapytam z drugiej strony, kto nie powinien jeść grzybów? Mam tu na myśli, nie wiem, dzieci, seniorów, kobiety w ciąży. Kto powinien unikać?
6: Generalnie spożywania grzybów powinny unikać dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, z uwagi na to, iż grzyby zawierają w swojej strukturze, w swojej budowie chitynę, która tak naprawdę nie jest rozkładana przez nasz organizm i może powodować właśnie ciężkostrawność tych grzybów.
1: A po jakim czasie od spożycia grzyba mogą pojawić się niepokojące symptomy? Kiedy organizm zaalarmuje, że coś jest nie tak? Jak długo trzeba czekać?
6: Czas wystąpienia tak naprawdę objawów po spożyciu grzyba, na przykład trującego, może być różny. Jest to uzależnione od rodzaju grzybów. Szczególnie właśnie niebezpieczna jest taka sytuacja, kiedy takie objawy pojawiają się bardzo późno, na przykład po kilkunastu, a czasem nawet po kilkudziesięciu godzinach. I przy takich właśnie najgroźniejszych zatruciach, na przykład po zjedzeniu muchomora zielonawego, czyli Amanita phalloides, może wystąpić taka pozorna poprawa, a potem gwałtowne pogorszenie się stanu zdrowia. Dlatego generalnie nie lekceważymy nigdy żadnych objawów, które nawet mogą wydawać się niekiedy lekką, zwykłą niestrawnością.
1: Okej, czyli w takim przypadku, kiedy coś, jakiś objaw u nas wystąpi, no to od razu udajemy się na pogotowie?
6: Tak, generalnie
1: czy przyjmujemy
6: na pewno nie bagatelizujemy nigdy żadnych objawów. Zbyt właśnie taka późna reakcja może prowadzić do powstania nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet niekiedy śmierci. Dlatego natychmiastowo zapewniamy pomoc lekarską, dzwonimy pod numer alarmowy 999 lub 112 lub osobiście przewozimy chorego do szpitala. Na pewno nie podajemy żadnych płynów takiej osobie w postaci mleka czy alkoholu, natomiast dobrze by było sprowokować wymioty, tak aby można było oczyścić treść żołądka ze spożytego pokarmu.
1: Ale te wymioty spowodować, nie wiem, na przykład wsadzając sobie palec do podniebienia czy czymś innym?
6: Tak, można w ten sposób, można przygotować roztwór wody z solą w odpowiednich proporcjach i to również można po spożyciu takiego roztworu również te wymioty można spowodować.
1: Okej. Sanepid prowadzi klasyfikację grzybów sprzedawanych na różnego rodzaju targowiskach, bazarach. Jak wygląda taka kontrola standardowa?
6: Jeżeli chodzi o kontrolę na targowiskach, to generalnie standardowa kontrola wygląda w ten sposób, że kontrolerzy stacji powiatowej idą na targowisko i kontrolują, sprawdzają, jak wygląda sprzedaż grzybów zarówno świeżych, jak i suszonych. Generalnie to jest tak, że jeżeli grzyby są sprzedawane na targowisku, to one powinny być sprzedawane z atestem wystawionym przez upoważnionego klasyfikatora grzybów bądź grzyboznawcę. I takie grzyby, które są sprzedawane na rynku czy w placówkach handlowych, takie atesty powinny posiadać. I na to my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, kupując, zaopatrując się właśnie w takie grzyby na targowiskach czy u innych osób, które takie grzyby oferują.
1: Mówimy o targowiskach i bazarach, ale powiedzcie, drogie panie, gdzie najbezpieczniej kupić grzyby? No bo zdarza się też, że przy lasach często też są sprzedawane przez jakichś przypadkowych ludzi, którzy gdzieś tam się wybrali na grzybobranie, kilka złotych chcą sobie zarobić, no i w ten sposób sprzedają te grzyby. No to gdzie najbezpieczniej kupować te grzyby? Właśnie od takich osób, czy właśnie w innych punktach?
6: Tak, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, tak naprawdę miejscami, gdzie powinny być sprzedawane tylko i wyłącznie legalnie grzyby, są targowiska lub placówki handlowe. Jeżeli ktoś sprzedaje grzyby w pasie drogowym przy lesie, jest to działalność już nielegalna.
1: Mhm, okej. I za taką działalność nielegalną wy nakładacie jakieś mandaty, czy to już jest inna instytucja?
6: Nie, my tutaj mandatów nie nakładamy i takimi rzeczami to już powinna się zajmować się tak naprawdę policja.
1: No okej.
6: Tutaj chodzi o zagrożenie w ruchu drogowym, prawda? Sprzedaż grzybów w pasie drogowym. Tym bardziej, że jest to po prostu miejsce, gdzie nie powinno się sprzedawać tych grzybów, ponieważ rozporządzenie mówi wprost, że grzyby powinny być oferowane do sprzedaży tylko na targowiskach lub w placówkach handlowych.
1: To teraz może jeszcze wróćmy na chwileczkę do pani Sabiny. Chciałbym panią zapytać o te podobieństwa, bo jest wiele grzybów, które są podobne do siebie. Jak je można rozróżnić?
4: Jest bardzo dużo grzybów do siebie podobnych. Tutaj może, żeby nie straszyć słuchaczy, to zaczniemy od takiej najbardziej popularnej pomyłki, aczkolwiek nie jest to groźna pomyłka. Chodzi o borowika szlachetnego i goryczaka żółciowego. Goryczak żółciowy daleka do złudzenia przypomina borowika szlachetnego, ewentualnie podgrzybka czy koźlarza. Jednak jest to grzyb niejadalny ze względu na swój bardzo gorzki smak. Nie wywołuje żadnych dolegliwości jelitowo-żołądkowych, ale jak trafi nam przez przypadek do potrawy, to może ją zepsuć. Na co patrzymy w takim razie? Bo tak jak borowik szlachetny, goryczak ma również kapelusz koloru brązowego, jasnobrązowego. Również będzie miał maczugowaty trzonek, taki pękaty, ale patrzymy głównie na wybarwienie rurek. Już dojrzały osobnik borowika będzie miał te rurki wybarwione
5: na żółto lub oliwkowo-żółto. Z kolei goryczak żółciowy będzie miał te rurki białe lub z lekkim, bladym zabarwieniem na różowo. Ma też również dosyć wyraźną siateczkę na trzonie, dużo bardziej ciemniejszą, taką wyrzeźbioną niż borowik szlachetny. To jest jedna z tych pomyłek. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj doradzać próbę smakową, ale jeśli faktycznie mamy już pewność, że to jest goryczak, można sobie go tam delikatnie spróbować i tą cząstkę tego grzyba wypluć, tak żebyśmy raz na zawsze zapamiętali smak tego grzyba. Do innych częstych pomyłek dochodzi wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze grzyby wiosenne. Mowa tutaj o smardzach i pierzchnicy kasztanowatej. To są grzyby, które owocnikują w zasadzie w tym samym okresie i często dochodzi do pomyłek. Tutaj możemy je odróżnić poprzez wygląd główki. Smardze będą miały regularny kształt główki z takimi jamkami, natomiast główka, to już nie kapelusz, a główka pierzchnicy kasztanowatej jest bardziej pofałdowana, nieregularna, rozpostarta, bardziej przypomina taką mózgowatą strukturę. I tu należy uważać, ponieważ nie tak dawno, myślę, się dobrze pamiętam, 2 lata temu mieliśmy przypadek na Podkarpaciu zatrucia pierzchnicą kasztanowatą. Nie jest to grzyb śmiertelnie trujący, aczkolwiek w przypadku ludzi starszych, gdzie są bardziej osłabione, nie są tak odporne na toksyny, może dojść do silnego zatrucia organizmu. Do kolejnych pomyłek dochodzi w przypadku młodych grzybów, na przykład muchomorów i pieczarek. Dlatego ważne jest, żeby te okazy zbierać na tyle rozwinięte, żeby określić ich przynależność gatunkową. Najgroźniejszy grzyb naszych lasów to muchomor zielonawy, zwany niegdyś sromotnikowym. Będzie miał zielony kapelusz, oliwkowo-zielony czy bladozielony. Od spodu będzie miał białe blaszki, trzon będzie miał zwisający pierścień, a podstawa trzonu będzie okryta pochwą. Dodatkowo na trzonie występuje taki zielonkawy zygzak i to jest muchomor zielonawy. Przez swoje zielone wybarwienie kapelusza może do złudzenia przypominać gąski zielonki albo zielone gatunki gołąbków.
1: Ten muchomor występuje na całym Podkarpaciu czy w jakimś konkretnym obszarze?
5: W zasadzie w całej Europie występuje i u nas w lasach jest jak najbardziej spotykany, w zasadzie w całej Polsce. Jest to grzyb, który pojawia się jesienią, gdzie następuje największy wysyp u nas grzybów, dlatego powinniśmy na niego uważać. Jest to grzyb, który wywołuje najgorsze typy zatruć, który uszkadza wątrobę i w zasadzie wystarczy jeden niewielki owocnik, aby zatrucie było śmiertelne.
1: Czyli poważna sprawa, czyli trzeba naprawdę uważać, bacznie obserwować, no i najlepiej na grzybobranie wybierać się z atlasem z grzybami i wtedy będzie można go łatwo rozpoznać.
5: Można mieć atlas, można też grzyby, których nie jesteśmy pewni, osobno sobie odkładać w koszyku, tak żeby potem już albo skonsultować to z jakimś specjalistą, albo na spokojnie sobie przeglądnąć te grzyby w domu, porównać z innymi, z atlasem, z aplikacjami.
1: A właśnie, bo to jest ten wątek, którego nie poruszyliśmy, bo każdy grzybiarz po zbiorze grzybów może zgłosić się do Was, do podkarpackiego sanepidu i sprawdzić, czy te grzyby są jadalne, które zebrał, tak?
5: W każdej stacji powiatowej, jak również i wojewódzkiej stacji, pracują klasyfikatorzy grzybów i grzyboznawcy. W zasadzie o każdej porze w czasie pracy urzędu można sobie przyjść do sanepidu, ewentualnie wcześniej się umówić, sprawdzić, czy taki klasyfikator grzybów jest dostępny w tym momencie i te grzyby sobie ocenić.
1: I to jest bezpłatnie robione.
5: To są bezpłatne porady, tak. W okresie zbiorów mamy bardzo dużo porad, także zapraszamy. Same bardzo dużo się też uczymy, ponieważ grzybiarze przynoszą różne ciekawe owocniki i naprawdę nieraz gorąco dyskutujemy, z jakim grzybem mamy do czynienia.
1: A dużo zdarza się takich okazów trujących?
5: Coraz mniej.
1: Czyli ta świadomość rośnie?
5: Świadomość jest bardzo duża i widać to też w statystykach zatruć grzybami w przekroju kilkudziesięciu lat, gdzie tych zatruć jest coraz mniej, a na przykład w zeszłym roku w ogóle nie zanotowaliśmy żadnego zatrucia na Podkarpaciu.
1: A w tym roku?
5: pierwszym półroczu tego roku również nie wykazaliśmy żadnych zatruć grzybami.
1: To na koniec zapytam panie, jak jest z tym sezonem grzybowym? Czy on trwa rzeczywiście cały rok? Czy to są jakieś konkretne okresy w ciągu roku, konkretne miesiące?
5: Grzyby lubią porę jesienną i wtedy występuje największy wysyp grzybów, bo to jest, panuje wtedy odpowiednia wilgotność, temperatura, nocy są chłodniejsze i tutaj występuje największy wysyp i mamy największy przekrój gatunków. Mamy również grzyby zimowe, aczkolwiek w naszym klimacie tych grzybów nie jest dużo. Wówczas możemy pozyskać boczniaka ostrygowatego, płomienicę zimową i uszaka bzowego. To są takie trzy najważniejsze, najczęściej spotykane grzyby zimowe. Także zachęcamy do zimowych spacerów w lesie.
1: Okej. Wiosną i latem rozumiem, że też te grzyby gdzieś tam występują.
5: W zależności jakie mamy lato, czy jak jeśli lato jest chłodniejsze i deszczowe, to faktycznie wysyp grzybów możemy spotkać duży. Mówią, że pierwsze grzyby wiosenne czy letnie są robaczywe i to faktycznie tak jest, wtedy jest bardziej sucha pogoda, to tych grzybów zbieramy mniej. Jeśli jesteśmy nastawieni na dużą różnorodność grzybów, to najlepiej je pozyskiwać właśnie jesienią.
2: SK Przemyśl.
1: 11 września ulicami naszego miasta przejdzie Marsz Życia i Nadziei. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem To moje życie, to moje piersi i rakowi ich nie dodamy. A o szczegóły podpytuję już teraz moich gości. A są nimi?
7: Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Sportowej 6, gabinet 416.
8: Edyta Bobko, wiceprezes Stowarzyszenia do Walki z Rakiem Piersi.
1: Drogie panie, skąd wziął się pomysł na zorganizowanie właśnie Marszu Życia i Nadziei tutaj u nas w Przemyślu? No, zacznijmy takim wprowadzeniem.
7: Ponieważ w tym roku będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia stowarzyszenia, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że coś trzeba zrobić takiego ciekawego, żeby zainteresować mieszkańców Przemyśla. I między innymi po pobycie w szkole w elektroniku w Przemyślu, tam padła decyzja, co by było, gdybyśmy zrobili ten marsz. Zdecydowaliśmy się, że to zrobimy, że nie ma problemu i w związku z tym robimy Marsz Życia i Nadziei, tak jak było przez pierwszych 7 lat. Długa przerwa była i teraz należałoby zakończyć właśnie też marszem, chyba że to jeszcze będzie trwało przez lata. Marsz Życia i Nadziei, dlatego że no, profilaktyka raka piersi u kobiet, prostaty u mężczyzn nie jest tak wzięta jak wszędzie. Dlatego, że zawsze każdy ma czas, dopiero jak się okaże, że coś trzeba, to wtedy się zgłaszają. Nasz marsz będzie pod hasłem To moje życie, to moje piersi, rakowi ich nie oddamy. Hasło tego marszu przebija się do wszystkich i myślę, że wszyscy to zrozumieją. Obchody tego jubileuszu rozpoczną się 11 września 2026 roku od godziny 11.
1: Ale inicjatorem tego marszu jesteście wy jako Europa Donna?
7: Tak, my jesteśmy inicjatorem, no ale padła tylko decyzja taka, żebyśmy to zrobili prosząc te szkoły, prosząc innych zainteresowanych i niezainteresowanych.
1: Jaki cel wam przyświeca?
8: Marsz to święto życia, czyli celebrujemy życie, celebrujemy to, że przez 25 lat uświadamiamy kobiety o tym, że warto się badać, że im szybciej się przebadamy, tym lepiej. I celem naszym, tak samo jak przy każdej profilaktyce raka piersi, jest to, żeby kobiety nie bały się badać i żeby jak najszybciej, kiedy dowiedzą się o tym, że na przykład coś im tam dolega, to im szybciej się o tym dowiedzą, tym po prostu lepiej i mają większe szanse na to, żeby wyzdrowieć w całości.
1: To dopytam już o samą organizację tego marszu, jak on będzie wyglądał od takiej strony technicznej, tak? Kiedy się zacznie, jakie będą kolejne punkty tego marszu?
7: Będzie ten marsz przechodził ulicą. Zbiórka jest przy Urzędzie Miasta. Później ulicą Kazimierza Wielkiego, przejdziemy na ulicę tą Franciszkańską, później będziemy schodzić w dół Serbańską i dojdziemy do muzeum. Do Muzeum Narodowego i Ziemi Przemyskiej i tam będzie całość już tej uroczystości. W tym udział będą brać, no wierzę w to, że i szkoły, i młodzież nie tylko ze szkół, ale może przyjezdna, może będą też i osoby dorosłe, które będą szły ulicami miasta i zobaczą, albo zainteresowane po przeczytaniu naszych plakatów i zaproszeń. To będzie tak gdzieś do godziny 12:30. Liczymy się z tym, że już około tej godziny
9: Mamy spotkanie już w sali audiowizualnej muzeum i tu się odbędzie oficjalna część z wystąpieniami, prezentacją 25 lat działalności stowarzyszenia, ceremonią wręczania wyróżnień, podziękowań, dyplomów i honorowych członkostw. I wierzę w to, że to będzie bardzo ciekawe z tego względu, że udział wezmą także lekarze. I między innymi jednym z takich głównych, który z nami miał naprawdę dobry kontakt, bo pracował w Przemyślu w szpitalu, przyjeżdża z Lublina i będzie z najnowocześniejszym tematem poruszanym, o którym mało kto wie, nie mogę zdradzić jaki, ale będzie to zainteresowanie na tyle duże, że niektóre osoby zadbać potrafią o to, żeby tą metodę zastosować. Będzie to doktor nauk medycznych, dr Tomasz Ciszewski z Lublina. Oprócz tego będą nasi lekarze. Już wiedzą, że to będzie pan doktor Olek Socha i Kamil Kuć. To są te trzy osoby najważniejsze do wykładu, do tych rozmów, bo to nie będzie typowa konferencja czy seminarium, tylko będzie to taka mowa, która dotrze do każdego uczestnika tego marszu.
1: No właśnie, bo uczestnikiem nie będą tylko kobiety, bo to nie jest tylko adresowane do kobiet, a w zasadzie do wszystkich, bo chcecie pokazać, jak ważna jest profilaktyka.
9: Tak, i to profilaktyka, że jak będą mężczyźni, to będziemy się bardzo zadowoleni z tego, dlatego że też będzie poruszany temat dla mężczyzn bardzo, jak to się mówi, skryty, bo to będzie też mowa o prostacie, a lekarze będą odpowiadać na pytania, które będą zgłaszać uczestnicy z sali. I to jest ciekawsze, że to nie będzie tylko, że usłyszą i na tym się kończy.
1: Okay, czyli to nie będzie narzucony scenariusz, tylko może się to potoczyć w takim kierunku dowolnym.
9: Będziemy pilnować tego czasu, bo też nie można przedłużać, bo jak ktoś zechce, to może przyjść do gabinetu na rozmowę czy na badanie, ale tu będzie na pewno zainteresowanie bardzo duże, bo już to, co dzisiaj wiem, będąc w urzędzie, to już się pytali, kto będzie z lekarzy i jaki temat. Jak tylko nadmieniłam, że nie powiem tematu, to jest tajemnica, ale na pewno bardzo ważny, więc tym chyba przyciągnę więcej ludzi.
1: Myśli pani, że taka formuła się sprawdzi? Otwartych pytań?
10: Zdecydowanie tak. Dużo łatwiej jest na forum zadać pytanie, które nie brzmi tak bardzo osobiście, a jednak się czegoś dowiedzieć.
9: Czasem będziemy też dawać karteczki, które będą rozłożone. Jak ktoś będzie chciał, to napisze pytanie do danego lekarza, no takie, które może być z nim związane, z tą daną osobą, a wstydzi się, a później będziemy wiedzieć, jak to się umówić z daną osobą, która na przykład no, boi się tego tematu ruszyć, bo odczuwa, że może coś być złego.
1: Tak, no nie wszyscy mają też taką śmiałość, nie, żeby podejść i wprost przy wszystkich zapytać i powiedzieć o swoich problemach, więc myślę, że to jest fajna formuła.
9: No niedawno akurat 17-letni chłopak miał problem z prostatą. O czym się nie mówi, bo nikt tego nie wie. No i w każdym razie lekarz stwierdził, że wszystko jest w porządku, dzieci może mieć.
1: Czyli ten marsz będzie się opierał m.in. o porady specjalistów. A czy będzie można się też umówić na jakąś taką indywidualną wizytę z tymi specjalistami?
9: To znaczy, nie wiem, będzie to zależało od lekarzy, dlatego że kolejki do tych lekarzy w naszym szpitalu do poradni jest bardzo duża. Starają się, jak to się do bardzo późnych godzin nocnych przyjmować pacjentów, więc wierzę w to, że w któryś dzień znajdzie się taki czas. A liczę się też z tym, że no szkoły, jak będą chciały, to jestem w stanie zaprosić lekarza, onkologa, czy onkologa, chirurga, żeby przyszedł do danej szkoły i zrobił im takie spotkanie jak my pod kątem profilaktyki. I to może być nie tylko dla chłopców, ale mogą też dziewczyny też posłuchać. Bo wiadomo, że dziewczyna powinna znać anatomię męską, a mężczyźni anatomię kobiecą.
1: Oczywiście. Dobrze. Czy na ten marsz przygotowujecie jakieś, nie wiem, stoiska informacyjne albo materiały edukacyjne, które by uświadamiały o tych zagrożeniach?
10: My tym marszem chcemy pokazać, że rak to nie wyrok i chcemy, żeby ci ludzie, którzy przyjdą świętować z nami ten dzień, nie wyszli z niczym. Na pewno przygotujemy stoisko z ulotkami propagującymi profilaktykę, samobadanie, mamografię, USG piersi, adresy poradni, godziny otwarcia naszego gabinetu, do którego można przyjść, porozmawiać i dopytać, co dalej, jeśli się coś tam wydarzy. Więc na pewno osoby, które przyjdą świętować z nami ten dzień, bo to ma być radosne święto, różowe święto, na pewno nie wyjdą z niczym, tylko z informacjami na przyszłość.
9: A jeszcze będą niespodzianki dla tych, co przyjdą, więc mam wrażenie, że uda nam się każdemu uczestnikowi coś wręczyć.
1: Rozumiem, że nie zdradzi mi pani ani jednej niespodzianki.
9: Nie mogę zdradzić, bo będą to ciekawe i na pewno będą miały wzięcie.
11: Pracujemy nad tym, żeby jak najbardziej zachęcić ludzi do tego, żeby przyszli i posłuchali, bo to jest bardzo ważne.
2: SK Przemyśl News.
12: Odkładamy wszystko na bok, siadamy wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
12: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w podprzemyskich Orzechowcach nie tylko opiekuje się kilkudziesięcioma psami i kotami, ale także nieustannie się rozwija. Powstają tam nowe inwestycje oraz zmieniają się standardy opieki. Jak dziś wygląda codzienność w schronisku? Z jakimi wyzwaniami mierzą się jego pracownicy? Jak przebiega proces adopcji i dlaczego niektóre psy czekają na nowy dom nawet przez kilka lat? O tym m.in. porozmawiam dziś z kierowniczką schroniska w Orzechowcach, Joanną Puchalską-Tracz.
13: Zacznijmy sobie tą rozmowę od tego, ilu podopiecznych obecnie macie w schronisku w Orzechowcach, zarówno psów, jak i kotów.
14: Cały czas ogólnie kręcimy się koło liczby 100 psów i około 50 kotów. Ta liczba jest dosyć ruchoma, bo jednak jest troszkę adopcji, a też codziennie jakieś zwierzęta przybywają.
13: Skąd do Was trafiają zwierzęta?
14: Zwierzęta trafiają do nas z Przemyśla oraz z gmin, z którymi schronisko ma podpisaną umowę. Jest to Jarosław, jest to Przeworsk, jest to dużo innych mniejszych gmin, jest to nawet Komańcza, jest to Dubiecko. Niestety teraz coraz mniej podmiotów świadczy takie usługi jak my, opieki nad zwierzętami, i coraz więcej gmin zgłasza się do nas z prośbą o podjęcie współpracy. Wspomnę tutaj chociażby o sytuacji, jaka ma teraz miejsce na Podhalu. W związku z likwidacją schroniska w Nowym Targu do nas zwróciły się gminy takie jak Biały Dunajec, jak Szaflary. Cztery gminy z tamtego terenu chcą podjąć z nami współpracę. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich zwierząt, które tam się znajdują. Natomiast wyraziliśmy wstępnie zgodę, że taką współpracę na część tych zwierząt podejmiemy.
13: To gdybym panią zapytał, z jakimi obecnie wyzwaniami mierzy się schronisko, to co by to było?
14: Na pewno w tym momencie chcielibyśmy zwiększyć ilość kojców, bo niestety nie jest to dobra wiadomość, ale coraz więcej psów potrzebuje tego miejsca w schroniskach. Właśnie też między innymi na to, ze względu na to, że weszła w życie nowa ustawa, więcej tych wymogów na schroniska dla zwierząt jest nakładanych i część po prostu prywatnych schronisk tych wymogów nie spełnia i zamyka się. W związku z tym gminy, na które nałożony jest obowiązek opieki nad zwierzętami, szukają tych miejsc i naprawdę szukają tych miejsc po całej Polsce. Więc musimy zwiększyć ilość kojców. Też część starych kojców chcielibyśmy wymienić na nowe, żeby jednak móc te miejsca też zaoferować.
13: No po tej ostatniej aferze schroniskowej z lutego, stycznia 2026 roku, mam wrażenie, że temat schronisk trochę wybił, jeżeli chodzi o temat, i że coraz więcej ludzi zaczęło się interesować tym tematem. Tutaj też obserwuje pani, że rzeczywiście to ta świadomość ludzi rośnie, jeżeli chodzi o zwierzęta, o schroniska i tak dalej.
14: Na pewno świadomość jest w tej chwili bardzo duża. Faktycznie temat schronisk jest w tej chwili tematem takim bardzo gorącym. Na pewno bardzo dużo wymogów zostało na schroniska nałożone. To, co powiedziałam wcześniej, my też tutaj przechodzimy bardzo dużo kontroli. Faktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy nie mieli jakiejś kontroli, i to nie jednej, z różnych stron, oczywiście od strony inspektoratu weterynarii. My te wymogi spełniamy, chociaż czasami nie jest to łatwe jakby dotrzymać kroku tym nowym przepisom, ale staramy się ze wszystkich sił. Natomiast z tego powodu wiele tych schronisk prywatnych, mówiąc tak kolokwialnie, nie daje rady i zamykają się. Ale świadomość ludzi co do potrzeby istnienia takich miejsc jest bardzo duża.
13: To teraz porozmawiamy o adopcji i pomocy zwierzętom. Jak przygotowujecie psy i koty do tego procesu adopcyjnego?
14: Przede wszystkim numer jeden to jest zabezpieczenie zwierzaków pod względem zdrowotnym. Zwierzęta trafiają do nas w różnym stanie. No oczywiście zaczynamy od podstawowych zabiegów, czyli od pchlania, odrobaczania, ogólnego przeglądu zwierzaka, potem są szczepienia, no i potem są zabiegi kastracji, sterylizacji, którą oczywiście u każdego ze zwierząt przeprowadzamy przed wydaniem. Takim numerem dwa jest też socjalizacja, bo naprawdę gro psów, które trafia do nas, są to psy wycofane, są to psy zamknięte jakby w sobie, które boją się jakoś tą swoją strefę opuszczać, więc oswajamy je z człowiekiem. I faktycznie mamy tutaj, muszę przyznać, duże sukcesy. Tutaj jest duży ukłon w stronę wolontariuszy, którzy poświęcają im swój czas i faktycznie te zwierzaki wychodzą naprawdę do ludzi i stają się przyjazne i mogą w takim momencie już ruszać do swoich domów.
13: No to skoro mówimy o procesie adopcji, to zapytam, jakie warunki trzeba spełnić, żeby adoptować takiego psa lub kota? No bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale myślę, że warto to przypominać dla osób, które na przykład chcą taką adopcję podjąć.
14: Często spotykamy się z taką opinią, że stwarzamy trudności w adopcjach i ten proces adopcyjny powinien być trochę łatwiejszy. Z naszego punktu widzenia jest on bardzo łatwy i bardzo prosty. Pierwszym krokiem jest ankieta przedadopcyjna, którą trzeba wypełnić. Wypełnić ją można u nas, ale wypełnić można ją również online na stronie. Podać imię psa, którym jest się zainteresowanym. Ja w każdej rozmowie podkreślam to, że nie wydajemy psów na podwórko. Taka jest filozofia moja i naszego tutaj schroniska, że jednak pies jako ten przyjaciel człowieka powinien żyć blisko człowieka, więc oczywiście nie wchodzą w grę żadne łańcuchy, żadne zniewolenie psa w jakimś małym kojcu na podwórku. Ja nigdy nie rozumiałam i nie rozumiem, jaką rolę taki pies miałby spełniać. Wobec tego zawsze mówimy, że pies powinien być blisko człowieka, w domu, na legowisku, mieć to swoje miejsce, ale takie ciepłe i przyjazne, i tego od osób adoptujących oczekujemy.
13: Okej, czy są jakieś różnice, jeżeli chodzi o adopcję psa i kota? Czy tutaj te warunki są takie same w przypadku obu tych zwierząt?
14: Nie, jeżeli chodzi o koty, no to oczywiście jak najbardziej dom zamknięty, niewychodzący jest mile widziany, bo wiadomo, że te koty wychodzące różnie z nimi bywa. Jeżeli ktoś deklaruje, że dom jest wychodzący, no to sprawdzamy, czy dom nie jest blisko jakiejś ruchliwej drogi, bo w takiej sytuacji no to kota nie wydajemy, tak? Bo wiadomo, że ten kot prędzej czy później zginie w takim miejscu, więc sprawdzamy to miejsce, czy faktycznie dla tego kota będzie przyjazne.
13: Czy liczba adopcji rośnie w przypadku waszego schroniska, schroniska w Podprzemyskich Orzechowcach, czy ona się utrzymuje na stałym poziomie, a może maleje? Jak to jest w waszych statystykach?
14: Myślę, że ta liczba jest podobna. Jak porównywałyśmy lata poprzednie i ten rok, tych adopcji jest pomiędzy 120 a 140 rocznie, więc liczba ta jest taka dosyć zbliżona. No, staramy się ze wszystkich sił szukać tych domów. Tutaj muszę podziękować wolontariuszkom, które naprawdę wykonują ogromną pracę, ogłaszają nasze psy na różnych portalach i na Facebooku.
13: Tutaj na terenie schroniska są takie zwierzęta, które latami czekają na adopcję. Z czego może to wynikać? Czy z tego, że są po prostu agresywne i ludzie boją się podjąć tą adopcję, czy są może jakieś inne powody?
14: Właśnie na to pytanie tak naprawdę nawet mi jest ciężko odpowiedzieć, bo przez moje już 5 lat pobytu w tym schronisku obserwowałam niektóre psy, które w moim mniemaniu już dawno powinny mieć dom, a jednak siedzą tu latami. Myślę, że pomijając takie oczywiste przypadki, kiedy mamy zwierzę agresywne, bo kilka takich oczywiście też tutaj jest i dla niego na pewno ten dom jest ciężko znaleźć. Zwierzęta takie skrajnie wycofane, bo też kilka takich jest, z którymi mimo naszej pracy ciężko jest je oswoić i przekonać do człowieka, to czasami tak jak i w naszym ludzkim życiu, zwierzakom brakuje po prostu szczęścia. Ja tak uważam, bo naprawdę niektóre wspaniałe psy siedzą czy siedziały tutaj latami. No nie powiem, bo mamy też dużo, dużo sukcesów i takie psy siedzące tutaj wiele lat też te domy poznajdywały, więc zostało jeszcze kilka jakichś takich trudniejszych przypadków. Natomiast dlaczego tak się dzieje? No ciężko to wyjaśnić. Myślę, że właśnie jest to kwestia takiego zwykłego łutu szczęścia, który czasem decyduje o tej adopcji, bo często ktoś przyjeżdża do jednego psa, wyjeżdża z zupełnie innym. Czasami to jest ten moment. Niedawno pies został starszy, adoptowany tylko dlatego, że w momencie przyjazdu rodziny on był akurat na wybiegu i został przeze mnie zaproponowany i faktycznie do tego domu pojechał. Gdyby akurat nie była jego, jak ja to mówię, kolejka na spacer po wybiegu w tym momencie, to tego domu by nie miał, więc czasami takie naprawdę łuty szczęścia decydują o tym, że akurat ten pies, a nie inny stąd wyjedzie.
13: Jak mieszkańcy mogą pomóc waszemu schronisku? No bo są adopcje, wiadomo, można adoptować takiego psiaka lub kociaka, można włączyć się w wolontariat, to o czym pani powiedziała, no to może zatrzymajmy się teraz przy tym wolontariacie. I jak można zostać takim wolontariuszem? Czy można sobie wejść z drogi, czy trzeba spełnić jakieś wymogi, warunki?
14: Przede wszystkim trzeba lubić zwierzęta, a nawet kochać, to jest bardzo wskazane. Trzeba przyjechać do nas, porozmawiać ze mną, bądź tutaj z panią Beatą, która zajmuje się wolontariatem. No nie ma praktycznie barier żadnych co do tego. Ja bardzo, bardzo jestem szczęśliwa z takiego powodu, że przez te kilka lat bycia kierownikiem tutaj udało mi się stworzyć bardzo fajną grupę wolontariuszy, naprawdę. No wiadomo, że zawsze fajniej by było, żeby było ich więcej. Natomiast stworzyła się grupa fantastycznych osób, które bardzo wspierają tutaj schronisko, które naprawdę dają tym zwierzakom namiastkę takiego człowieka, zabierają na spacery. Nawet mam tutaj jedno młode małżeństwo, które w weekend zabiera jakiegoś psa nad rzekę czy do parku, więc stwarzają taką namiastkę normalnego życia tym zwierzakom. Więc jeżeli ktoś tylko czuje w sobie potrzebę przebywania ze zwierzętami, to zapraszamy, naprawdę nie ma żadnych

0: Także każdy sposób, oczywiście finansowo też na konto schroniska, no to wiadomo, tutaj żadne środki się nie zmarnują, bardzo dużo środków wydajemy na leczenie, bardzo dużo środków na usługi weterynaryjne wydajemy, bo to muszę podkreślić, że każdy pies w tym schronisku jest objęty opieką weterynaryjną, która naprawdę w niektórych przypadkach sięga tysięcy, a nawet więcej złotych, bo mamy dużo psów w tej chwili po jakichś zabiegach, po operacjach łap, psa postrzelonego, którego leczymy w Rzeszowie, tam był już 2 razy operowany. Muszę to naprawdę pochwalić się tym, bo uważam, że to jest taki tutaj nasz wielki sukces, że żadne zwierzę tutaj bez pomocy nie zostanie, żeby miało najbardziej skomplikowany problem zdrowotny, to my szukamy dla niego pomocy, szukamy ratunku. Nie jest tak, że tylko ze względu na to, że jest to zwierzę bezdomne, nie będzie ono leczone. Tutaj każde zwierzę pomoc u nas znajdzie.
1: Czy miasto Przemyśl również Was jakoś wspiera finansowo? Jak to wygląda?
0: Tak, miasto Przemyśl jest naszym głównym sponsorem, jeżeli mogę tak powiedzieć. I mamy ogromne wsparcie z miasta. Na ten rok miasto przeznaczyło kwotę 1 400 000 na budowę i do końca roku ma stanąć stan surowy pawilonu. To będzie duży pawilon o wymiarach 40 metrów na 8, w których będą izolatki, pomieszczenia dla starszych psów, pomieszczenia dla kotów, gabinet weterynarza. No taki, jak ja to mówię, z prawdziwego zdarzenia pawilon, którego przez lata tutaj brakowało, więc on w tym roku już ma stanąć, w tym stanie surowym, a w przyszłym roku będzie wykańczany. Łączna kwota inwestycji miasta to 3 miliony złotych, więc naprawdę tutaj ukłon dla pana prezydenta, dla radnych, którzy widzą ten problem bezdomności i naprawdę są nam bardzo przychylni.
1: Powiedziała pani, że w tym nowym pawilonie będzie się znajdował gabinet weterynaryjny. Czy wy tutaj będziecie mieli na stałe jakiegoś weterynarza? Czy on będzie dojeżdżał? Jak to będzie wyglądało?
0: No, weterynarza na stałe to nie będziemy mieli, ponieważ no, koszty byłyby dla nas zbyt duże, natomiast udało nam się zatrudnić technika weterynarii, młodą dziewczynę, która tutaj już od kilku miesięcy bardzo dużą pracę wykonuje i jednak poziom tutaj zaopiekowania zwierząt wzrósł bardzo znacznie, odkąd zatrudniliśmy Zuzię. I takie podstawowe zabiegi typu, nie wiem, zrobienie zastrzyków, takie nawet, nie wiem, opatrzenie jakichś ran, podłączenie kroplówki, to już możemy wykonywać na miejscu. W tej chwili no, trudno jest, bo nie mamy do końca takiego pomieszczenia, ale w tym nowym budynku już jest to przewidziane, więc takie podstawowe zabiegi będą tutaj na miejscu mogły być wykonywane przez technika.
1: No to przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, czyli do psiego miasteczka, no bo schronisko, wasze schronisko tutaj w Orzechowcach cały czas się zmienia, cały czas przechodzi przeobrażenia, cały czas inwestuje się w nowe udogodnienia, żeby tym psom czy kotom polepszyć warunki bytowe. Skąd się wziął pomysł na stworzenie ogrzewanych domków dla psów?
0: Jak wszyscy wiedzą, którzy tutaj przyjeżdżają, my jesteśmy tutaj jako schronisko położenie na wzgórzu i o ile są tu piękne widoki z każdej strony, jest bardzo malowniczo, to trzeba przyznać, że zimy są bardzo ciężkie w schronisku. Jest ogromna ilość śniegu, jesteśmy cały czas tutaj zawiewani przez wiatr i faktycznie przetrwanie zimy jest bardzo ciężkie i już któraś tam zima z kolei pokazała mi, że no musimy się zmienić, musimy mieć więcej ciepłych pomieszczeń, bo w tej chwili mamy ich bardzo mało i w tych warunkach ciężkich, zimowych niektórym psom no, ciężko jest po prostu tą zimę przetrwać. W związku z tym zastanawiałam się, co tutaj może moglibyśmy zrobić i wpadłam na taki pomysł, że część kojców zaczniemy zamieniać na ogrzewane domki. Znalazłam bardzo fajnego wykonawcę i to tutaj na miejscu w Przemyślu, który takie domki buduje. Są to domki ogólnie takie całoroczne, no nawet nie ogrodowe, bo to są takie domki, w których można zamieszkać. I porozmawiałam z tym panem, przedstawiłam mu swój projekt

0: jak ja bym to widziała. Oczywiście zgodził się, że coś takiego dla zwierzaków możemy wykonać. Potem podjęłam rozmowy z fundacją, ze stowarzyszeniem, które nas wspiera. Jest to Stowarzyszenie Kudłate Serce. Przedstawiłam też pomysł, żeby tutaj w schronisku część kojców zamieniać na te ogrzewane domki. Spotkałam się z akceptacją pani Małgosi ze stowarzyszenia. No i tak wspólnie zamówiliśmy ten pierwszy domek i ten pierwszy domek powstał. Jest on bardzo duży, no jest przepiękny naprawdę, bo to jest taki domek, w którym i my moglibyśmy chętnie zamieszkać, więc ten pierwszy domek powstał. No było wielkim wyzwaniem przywiezienie go tutaj, ponieważ tutaj są wąskie dróżki, domek jest duży, on musiał tu przyjechać w całości.
1: To ja może dopytam teraz, jak wygląda ten domek? W co on został wyposażony?
0: Domek składa się z 6 w zasadzie pomieszczeń dla zwierzaków. Jest korytarz, jest tam łazienka, w której też zabiegi przy zwierzętach można wykonywać. Są oczywiście zamontowane grzejniki. Podłoga jest, nie jest zimna, taka z płytek, tylko podłoga jest z żywicy, takiej odpornej na zabrudzenia. Jest tam naprawdę bardzo, bardzo przytulnie. Jest bardzo jasny, wszystkie drzwi są przeszklone, żeby zwierzęta miały tam widno. W każdym pomieszczeniu zwierzaka jest okienko na poziomie powyżej podłogi, przez które zwierzak może wyglądać. Ogólnie koncepcja tego domku jest taka, że te wszystkie ich pomieszczenia są otwarte. Zwierzaki, które tam mieszkają, są ze sobą zaprzyjaźnione i mogą się swobodnie przemieszczać. Nie są w żaden sposób zamknięte. Mają tam już odgrodzony, właśnie ostatnio udało nam się odgrodzić swój własny wybieg, na który swobodnie wchodzą i wychodzą, więc nie pozostają one w zamknięciu. I taka jest tutaj właśnie koncepcja, że każdy z tych domków, bo tutaj muszę powiedzieć, że ten pierwszy domek największy już stoi, natomiast są już zamówione 2 mniejsze domki, które w niedługim czasie, mamy nadzieję, już staną, bo są już w trakcie prac panowie, którzy je wykonują. I takie no, moje największe marzenie, żeby tu większość jednak tych kojców, takich tych tradycyjnych, wymienić na takie domki, żeby jednak te zwierzęta no, w zimie szczególnie miały to schronienie przed tym wiatrem, przed tym śniegiem. W każdym takim domku oczywiście już nie ma żadnych but, tylko każdy ma swoje legowisko, każdy ma swoje zabawki, więc to jest taka namiastka, że tak powiem, domu i chcielibyśmy tutaj, żeby jak najwięcej tych kojców udało nam się na takie domki powymieniać, żeby stworzyć takie właśnie psie miasteczko, takie zupełnie inne, nie to takie tradycyjne schronisko. Oczywiście na pewno nie uda się wszystkich tych domków, wszystkich kojców zamienić na domki, bo to byłyby zbyt duże koszty, ale przynajmniej dla tych psiaków ze szczególnymi potrzebami, dla tych naszych maluchów, dla tych naszych staruszków, dla tych jakichś psów chorych, żeby one już w tych zupełnie innych warunkach tutaj mieszkały.
1: Ile psów może zamieszkać w takim domku?
0: Te domki, które zamówiliśmy teraz, które są w trakcie realizacji, one będą miały po 4 takie boksy w środku, no natomiast na pewno kiedy przyjdzie zima, będziemy tam w każdym boksie umieszczać po 2 psiaki, żeby jak najwięcej mogło to schronienie znaleźć, tak. Ten domek duży jest przewidziany tak na 8-10 psów, to jest też wszystko w zależności od wagi psa, bo tutaj ustawa jednak nakłada na nas te wymogi, że większy pies, większy metraż.
1: Mówiła pani cały czas o psach, że to są domki dla psów. A co z kotami w takim razie? Czy dla kotów też planujecie montować takie budki, takie domki?
0: Koty już na dzień dzisiejszy mają u nas bardzo dobre warunki, bo koty u nas mają swoje, już swoje domki takie wewnętrzne, połączone z wybiegami, więc takich domków dla kotów nie przewidujemy. Przewidujemy w tym nowym pawilonie, który powstanie, tam przewidujemy zrobienie takiego kociego przedszkola. To będzie takie pomieszczenie dla małych kociaków, które tak jak w tym momencie w bardzo dużej ilości tutaj trafiają, żeby one tam mogły ze sobą być, ze sobą się bawić. Właśnie takie kocie przedszkole to jest jeszcze coś, co nam się tutaj marzy od dawna i w tym nowym budynku coś takiego powstanie.
1: To skoro już mówimy o tych planach, o tym, co będzie realizowane, no to zapytam, jakie ma Pani jeszcze plany na rozwój schroniska? Co by Pani jeszcze chciała tutaj zrobić?
0: Na pewno chciałabym zrobić jakiś remont tego budynku, w którym obecnie znajduje się wszystko, bo to jest budynek bardzo stary. Tam jest nasze biuro, malutkie, co muszę podkreślić, jeden pokoik, w którym 4 osoby siedzi, ale to my nie, jakoś tam nie patrzymy na to pod własnym kątem. Natomiast tam są pomieszczenia dla pracowników, szatnie, to jest wszystko już w bardzo kiepskim stanie. Tam jest też taka kuchnia, w której my robimy praktycznie wszystko. Tam jest przygotowywana karma, tam są składowane różne rzeczy. Na pewno to wymaga jakiejś poprawy. To miejsce, no tak jak mówiłam wcześniej, takim wyzwaniem teraz na ten moment jest dla mnie wymiana wielu kojców, ponieważ kojce tutaj są bardzo stare, mają poniszczone podłogi, no jednak wiele zwierząt przez te kojce się przewinęło, więc w tej chwili właśnie szukam wykonawcy kojców, żeby już część kojców zamówić, bo musimy je po prostu wymienić. No wiadomo, poprawa ogrodzenia. Tutaj nie ma takiego momentu, że możesz stanąć i powiedzieć okej, już wszystko jest zrobione. Jednak to są żywe zwierzęta, psy, które niszczą to wszystko, co mają dookoła. No oczywiście nie wszystkie są psy, które nic nie zniszczą, ale są te takie psy, które tu trafiają, które w pierwszy dzień pobytu potrafią zjeść całą budę, więc ta praca tutaj się nie kończy. Poprawa tych warunków to jest taka codzienne nasze wyzwanie, więc na pewno nie ma tu takiego momentu, że spoczniemy na laurach, powiemy okej, wszystko już jest zrobione, nic nie musimy robić, bo jednak te warunki trzeba poprawiać dzień po dniu.
1: Ale są takie rzeczy, z których jest Pani na pewno dumna jako dyrektorka schroniska. Co by to było?
0: Czy ja jestem dumna z bardzo wielu rzeczy tutaj. Naprawdę uważam, że przez ten czas, od kiedy tu trafiłam, udało się dzięki pomocy wielu przychylnych ludzi zrobić bardzo dużo. Na przykład postawienie tego domku nie było tylko postawienie domku. Do tego domku musieliśmy doprowadzić wodę, doprowadzić prąd, co wymagało przekopania całego schroniska, ale dzięki temu udało nam się poprawić całą instalację elektryczną, która była tutaj w opłakanym stanie, która wisiała pomiędzy drzewami, a kiedy postawiliśmy domek, została ona wkopana w ziemię i przeszła dołem pod boksami. To jest też ogromny taki sukces. Tego nie widać oczywiście takich rzeczy, że takie rzeczy się tutaj dzieją, ale tu trzeba powiedzieć, że schronisko jest bardzo stare i ta modernizacja tutaj w każdym punkcie jest potrzebna, więc z tego jestem dumna, że w tym roku udało się tą instalację zrobić. No, że mamy tutaj ten mały domek, w którym teraz siedzimy, z którego korzystają wolontariusze. Tutaj mamy łazienkę, w której kąpiemy zwierzaki. Tego też wcześniej nie było, więc tutaj też przebywają właśnie wolontariusze, którzy spędzają tutaj dużo czasu. Też nie mieli wcześniej takiego miejsca, a było ono bardzo potrzebne, więc tego też bardzo się cieszę. Udało nam się wymienić, co też jest ogromnym sukcesem w tym roku, bramę wejściową, która była bardzo zniszczona i która ciągle tam się nie domykała, coś tam się ciągle z nią działo, więc w tym roku też zrobiliśmy tą nową bramę. Podzieliliśmy tutaj schronisko na strefy, żeby więcej psów można było wypuszczać. No, bardzo dużo rzeczy tutaj się dzieje, dobrych rzeczy. No i tak chcielibyśmy, żeby było coraz lepiej.
1: No i miejmy nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i proszę nas obserwować. Będziemy się rozwijać dzień po dniu.
2: SK Przemyśl.
3: Jej posiadaczem może być każda osoba, która mieszka w naszym mieście i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych. Mowa o przemyskiej karcie mieszkańca. Przypomnę tylko, że apka daje mieszkańcom ulgi na wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje oraz prywatnych przedsiębiorców. A szerzej o samej karcie opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
4: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki, ulgi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny 330 zł na jedno dziecko posiadające właśnie ważną przemyską kartę mieszkańca. Tak więc myślę, że oferta w roku bieżącym jest całkiem bogata. No, trzeba dodać, że wkrótce otworzymy nasz Wodny Świat, również opublikowany został nowy cennik i tam również Państwo możecie zobaczyć, że dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca przygotowaliśmy również korzystną ofertę.
1: Ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
4: Z założenia staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy, najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim PIT-cie i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1. Codziennie od 7.30 do 15.30 pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę. Oczywiście jest możliwość również wydrukowania karty plastikowej, jednakże zachęcamy cały czas do operowania aplikacjami i karty elektronicznej.
2: SK Przemyśl News.
3: Witajcie kochani, z tej strony Tomek Widak. Zapraszam Was na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
2: SK Przemyśl.
3: Twierdza Przemyśl to nie tylko imponujące forty, ale także ogromne zaplecze logistyczne, bez którego jedna z największych twierdz Europy nie mogłaby funkcjonować. Magazyny, piekarnie wojskowe, prochownie i sieć transportowa tworzyły skomplikowany system zaopatrujący tysiące żołnierzy. O tym, jak wyglądało logistyczne serce twierdzy Przemyśl i jakie ślady tej infrastruktury przetrwały do dziś, rozmawiam z Arkadiuszem Kubalą, prezesem Przemyskiego Oddziału PTTK.
1: Dziś rozmawiamy sobie o zabezpieczeniu logistycznym twierdzy Przemyśl. Proszę powiedzieć, czym to zabezpieczenie logistyczne było?
5: Wszyscy mówimy o twierdzy, tak? To też jest taka ciekawostka, bo przyjezdni do Przemyśla z centrum Polski, to im się wyobraża, że twierdza, mają takie wyobrażenie, twierdza Przemyśl, no to tak jak twierdza Modlin, albo twierdza Zamość, jedno miejsce, tak? A nie rozrzucone dookoła Przemyśla różnego rodzaju fortyfikacje.
1: No a tu one są rozrzucane.
5: One są takie, tak. To jest twierdza pierścieniowa, mamy dwa pierścienie, ale by móc rozpocząć budowę tej twierdzy, by też zaopatrzyć tych żołnierzy w amunicję, broń, mundury, potrzebne jest całe zabezpieczenie logistyczne, więc magazyny, prochownie i tak dalej. Natomiast spacer, zabezpieczenie logistyczne twierdzy Przemyśl po Przemyślu, bo to jest po tym wewnętrznym pierścieniu, to jest tak naprawdę opowieść o historii miasta. O historii miasta, jak ono się rozwijało właśnie podczas budowy twierdzy. Pierwsze takie pomiary dotyczące jakby ufortyfikowania tego, czy pomysłu ufortyfikowania tych rejonów, bo to niekoniecznie Przemyśla, to już był 1819 rok. Pierwsze pomiary zostały dokonane przez kapitana Cichockiego. Natomiast taka pierwsza próba budowy tych fortyfikacji, na razie to były takie fortyfikacje poligonalne, czyli okopy, fortyfikacje artyleryjskie, tak, te stanowiska, przygotowanie stanowisk artyleryjskich, To jest 1854 rok, ale to zarzucono, bo też były takie też ceglanoziemne umocnienia. Tą próbę później zarzucono, do której tej budowy twierdzy powrócono w 1878 roku, dopiero wtedy. No i tak jak mówię, oprócz tych umocnień fortyfikacyjnych potrzebne były też komendy różnych, komendy korpusu, komendy pułków, koszary, magazyny. Więzienie dzisiejsze nasze na Rokitniańskiej to dawne więzienie przy Koszarowej, garnizonowe, areszt garnizonowy, sądy, urzędy administracji państwowej, wojskowej. To wszystko się rozwijało. W 1854 roku Przemyśl liczył około 9,5 tysiąca mieszkańców. W dniu wybuchu wojny to jest 55 tysięcy. To też pokazuje praktycznie pięciokrotny, niemal tak, pięciokrotny wzrost ludności. No bo do budowy tych wszystkich obiektów potrzeba było pracowników, była praca, to też ludzie przybywali tutaj do miasta.
1: To co, 40 tysięcy osób zaangażowano w budowę, twierdzę.
5: No to nie tylko, bo to ich rodziny, tak, ale tak. Tutaj potrzeba było, no bo niektóre obiekty, powiedzmy, budowano w ciągu 2 lat, tak, a później je modernizowano, więc szpital dzisiejszy, tak zwany wojskowy, to tam zaangażowanych na różnym etapie, bo to i budowlani, i budowlańcy, i cieśle, to około 2000 robotników. No to jak na tamte czasy, to był bardzo potężny kompleks szpitalny, 870 łóżek dla żołnierzy, 78 dla oficerów, więc to był jak na tamte czasy potężny kompleks szpitalny. No z tamtym szpitalem też się wiąże pewna historia związana z doktorem Rudolfem Weiglem, ale nie będę już tutaj opowiadał.
1: To chyba o nim jakiś serial
5: był, film. Był też film, tak. Weigl, zwycięzca tyfusu. Tutaj właśnie w Przemyślu wymyślił szczepionkę i hodowlę wszy, które roznosiły tyfus, szczepionkę przeciw tym, to właśnie w szpitalu przemyskim opracował.
1: No dobra, wróćmy sobie do tej twierdzy. Skąd do twierdzy dostarczano żywność, wodę i amunicję?
5: Wodę większość albo miały forty swoje cysterny, albo studnie. Na przykład w Fort Łuczyce do dzisiaj jest czynna, można z niej korzystać. Z tej studni czysta woda źródlana. Natomiast w każdym forcie były też magazyny żywnościowe, magazyny amunicyjne, magazyny prochowe, bo Austriacy w tamtym okresie jeszcze korzystali z czarnego prochu, więc tak mamy tutaj na terenie Przemyśla też tak zwane prochownie, gdzie ten proch produkowano, tak? Mało kto wie, ale używano tutaj też tak zwanej kolejki wąskotorowej z torami takimi rozbieranymi, tak? Można było je przestawić, ustawić w dowolnym momencie, to nie były tory, torowiska stałe. Fragment takiego skrzyżowania torowiskowego, jak to wyglądało, można zobaczyć na dziedzińcu przed fortem Duńkowiczki. Jeden zachowany, warto też odwiedzić ten fort.
1: Tak, piękny, byłem w tym roku.
5: Piękny, tak, multimedialny muzeum pokazujące historię nie tylko twierdzy, ale i życia w mieście, także zachęcam.
1: To dopytam o te zapasy. Na jak długo gromadzono je w fortach twierdzy Przemyśl?
5: To znaczy tak, dzisiaj mamy osiedle na Łukasińskiego, a tam były potężne magazyny z rampami kolejowymi. Przewidywano zapasy, tak, załoga twierdzy Przemyśl miała stanowić 80 tysięcy żołnierzy i tych zapasów i amunicji i żywności miało wystarczyć na chyba 100 dni, jeżeli dobrze pamiętam. Przy drugim oblężeniu też i błędy dowództwa austriackiego spowodowały, że ludności cywilnej miało pozostać tylko 18 tysięcy, pod warunkiem, że udowodnią te osoby, które zostaną pilnować swoich domostw, że mają zapasy właśnie na 100 dni zapewnione. Po pierwszym oblężeniu takie troszeczkę rozprężenie na 21 dni powstało. Później front się załamał i ta armia austriacka wręcz w popłochu się wycofywała. I efekt był taki, że ponad 40 tysięcy, prawie 50 tysięcy ludności cywilnej zostało zamkniętych w Przemyślu i 130 tysięcy żołnierzy. 130 tysięcy żołnierzy, 21 tysięcy koni, no i zapasów oceniano na 80% tego, co planowano pierwotnie dla 80 tysięcy żołnierzy.
1: A jaką rolę odgrywała kolej w zaopatrywaniu twierdzy Przemyśl? No bo tutaj no chyba to było dość istotne połączenie.
5: Tak, jeżeli między pierwszym a drugim oblężeniem, te w ciągu tych 21 dni jest to udowodnione, zorganizowano tą trasą przez Chyrów na Węgry, tak, dzisiaj jest nieczynna, bo to jest transgraniczna, przez Ukrainę byśmy musieli jechać w tej chwili, 200 transportów kolejowych, bez wypadku, bez elektronicznej kontroli trakcji ruchu udało się to zorganizować.
1: Robi wrażenie. A jak transportowano żywność, broń i wyposażenie pomiędzy fortami? No bo te forty są oddalone od siebie w jakimś tam odległości.
5: To jest różnie, tak jak mówię, są te kolejki, realizowano to tą kolejką 21 tysięcy koni. To są konie kawaleryjskie i konie pociągowe. Więc jak konie pociągowe, więc wozy tutaj ten. Ale też były wykorzystywane też transport samochodowy. Nie powszechny, bo to nie było aż tak powszechne, ale w twierdzy funkcjonowały też tabory samochodowe.
1: Okej. Żeby ta twierdza mogła funkcjonować, no to pomiędzy tymi poszczególnymi fortami musiała być jakaś komunikacja. Jak oni się komunikowali między sobą?
5: Różnie. Była też to komunikacja telefoniczna, ale też używano gońców. Była na Winnej Górze, był duży maszt, też komunikacja radiowa. Więc tutaj w ten sposób to rozwiązywano.
1: A to już później weszło.
5: Tak. Z komunikacją telefoniczną o tyle problem był, taki, że w czasie oszczałów te linie były zrywane. Linie, które były pociągnięte ziemią, też były za płytko pociągnięte, bo na około głębokość 1 metra, co w momencie trafienia pocisku artyleryjskiego w tym miejscu, to też tą linię urywało, więc ona nie była taka dość sprawna, więc częściej też korzystano z gońców.
1: Okej. A co zaczęło się dziać z zaopatrzeniem podczas oblężenia twierdzy?
5: No to jak powiedziałem, zapasów oceniano na 80% przewidywanych 80 tysięcy załogi, a mamy 130 tysięcy. Dość szybko zaczęło brakować tej żywności.
1: No i zaczął panować głód.
5: Też dokładnie. Zaczęto ograniczać racje żywnościowe dla wojska. Postanowiono wybić w pewnym momencie też konie, pozostawiając tylko tam około 4000 koni. Reszta to została przerobiona na konserwy. Nawet do tego, że suszone mięso i kości mielono, mieszano z mąką i z tego wypiekano chleb. Tutaj też zaczęły się problemy żywnościowe ludności cywilnej. Zaczęły pojawiać się też tak zwane jadłodajnie. To też tutaj organizatorem był dziś święty Sebastian Pelczar, biskup przemyski. Zaczął organizować właśnie jadłodajnie, a nawet pojawiły się też w porozumieniu z komendanturą twierdzy. Część zapasów wojskowych była wykorzystywana i to stworzono też takie, to się nazywało jadłodajnie godnościowe. Dla osób z wyższych sfer, które miały pieniądze, więc jakąś drobną opłatą, tak, mogli się posilić, jakiś drobny posiłek otrzymać w tych jadłodajniach, a nie jałmużna, tak, więc tutaj to tak nazwano jadłodajnie godnościowe.
1: A czy zachowały się dziś magazyny, drogi lub inne elementy infrastruktury logistycznej twierdzy Przemyśl?
5: Spacer prowadzi właśnie obok takich, no nie tyle magazynów, co dawna piekarnia wojskowa, a obok jest, no dziś wykorzystywany jako jeden z marketów przemyskich budynek, fabryka konserw jarzynowych, obok jest fabryka lodu. No, ale też spacer prowadzi obok magazynu tytoniu dla armii, także tytoniu i alkoholu.
1: To tak na zakończenie zapytam, jaka ciekawostka związana z logistyką twierdzy Przemyśl najbardziej zaskakuje turystów, którzy odwiedzają forty twierdzy Przemyśl, ale tym szlakiem, który...
5: Znaczy najbardziej i mieszkańców, i turystów, którzy odwiedzają Przemyśl i akurat spacerują, czy to po fortach, czy właśnie tą trasą zabezpieczenie logistyczne, to historia, ja to nazywam 3 razy po raz pierwszy i związana z lotnictwem.
1: Może pan to rozwinąć?
5: Tak, oczywiście. Po raz pierwszy nad twierdzą Przemyśl doszło do bitwy myśliwskiej samolotów. W tamtym czasie samoloty to były takie konstrukcje drewniano-płócienne, tak, i wykorzystywano samoloty do obserwacji, tak, do zwiadu. I jeden z pilotów carskich zauważył samolot austriacki i postanowił go zmusić do lądowania, jakby przyduszając go kołami jeden do drugiego. Ale tak niefortunnie, że te samoloty dwa się szczepiły razem, no i runęły, obaj runęli w okolicach Jaworowa. Obaj oczywiście zginęli, no ale to jest uznawane za pierwszą bitwę myśliwską lotniczą w powietrzu. Drugie takie pierwsze naj, no to użycie samolotów jako poczty lotniczej. W zamkniętej twierdzy samoloty też były wykorzystywane do przekazywania meldunków z dowództwem. No i w pewnym momencie, pierw przez przypadek, a później zaczęto rozprowadzać właśnie korespondencję listowną między... To znaczy, to było tak, że żołnierze z twierdzy mogli wysłać kartki lotnicze przygotowane na specjalnych cienkich bibułkach, bo to tam można było maksymalnie 18 chyba kilogramów towarów do takiego samolotu włożyć. Na kartkach pocztowych ze specjalnej bibuły robione, tam 5 osób mogło się na tych kartkach podpisać, żyję, jestem cały i zdrowy i mniej więcej to było 5 osób mniej więcej z tej samej miejscowości mogło wysłać tą kartkę. W drugą stronę odpowiedzi nie było. Trzymano w sztabie te listy z rodziny do żołnierzy, no żeby też nie robić takiego zamieszania. Część ludzi miała rodziny po stronie zajętej przez armię carską, więc trudno było tam jakieś listy stamtąd otrzymać, tak, czy nawet wysłać. To jest więc użycie poczty lotniczej po raz pierwszy. No i jedna taka niechlubna po raz pierwszy na ziemiach polskich, bo to nie w ogóle jako, użyto samolotu do terroryzowania ludności cywilnej. Lotnictwo carskie nad Przemyśl latało i zrzucali granaty, tak, nad miastem. No pierwsze to dość duży popłoch, to spowodowało więcej było strat ludzi wpadających w popłoch, bo wpierw zobaczyli samolot, wychodzili, oglądali. Nawet są takie ciekawe wspomnienia doktora Gajcy, który opisuje to w ten sposób, że to się, ten samolot jawił się jak mityczny smok, tak, nadlatujący nad miastem, ziejący ogniem. Także to te trzy historie, tak jak ja to nazywam, pierwsze naj, ale dotyczące lotnictwa, no zaskakuje.
1: Turyści, ale też mieszkańcy Przemyśla chętnie biorą udział w takich spacerach, które
5: tak,
1: organizujecie?
5: Tak, no, oczywiście.
1: I chętnie odwiedzają forty twierdzy Przemyśl? No bo te forty, mam wrażenie, że wciąż są nieodkryte. To jest takie miejsce, które wciąż zaskakuje chyba.
5: Dużo robi Mirek Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych. Naprawdę szacunek i dużo wysiłku. Ale te forty zaczynają żyć, tak? Tak jak Fort Duńkowiczki. Teraz już jest odremontowany, oddany do użytku też jako takie muzeum multimedialne Fort Kulikowce. Fort VIII, też ciekawy fort, bo to jest fort, w którym po raz pierwszy użyto lanego betonu. Także tutaj jest też uzależniono od tego, jak to wyjdzie, użycie tego betonu w pozostałych budowach czy modernizacjach umocnień fortyfikacyjnych. Także nie, powoli to się rozwija. W PTTK-u też organizujemy rajdy forteczne, więc tam szlakami też po tych fortach dwa razy do roku. Więc nie jest to, powiedzmy, aż tak masowe, jakbyśmy sobie życzyli, ale to się powoli rozwija.
1: Miejmy nadzieję, że dalej się to będzie rozwijać pięknie i że te forty twierdzy Przemyśl będą coraz piękniejsze i będą przyciągały coraz większe grono zarówno mieszkańców, jak i turystów.
5: My też mamy taką nadzieję. I zapraszamy i do Przemyśla, i do fortów. Forty to też trasa rowerowa, więc dla amatorów rowerów, zwłaszcza powiedzmy amatorów rowerów górskich, bo tutaj mało kto zdaje sobie sprawę, ale Przemyśl leży w Karpatach jeszcze. Tak, to, co prawda to są Karpaty Pogórzańskie, ale jednak jak się tak chodzi po Przemyślu, to czasami kolana odczuwają to, że jednak musimy pod górkę i z górki.
1: Czyli każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno
5: jak najbardziej
1: przy pieszych wędrówkach, jak i przy rowerowych.
5: Przy rowerowych.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Ja również.
1: I za wizytę w studiu.
5: Dziękuję.

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. Dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję z rosyjskiej strony. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już 7. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. O 14.45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: I już minuta po godzinie 9:00 rozkręcamy pierwszy weekend nowego roku szkolnego. Pamiętacie, jak się chodziło do szkoły? To mniej więcej o tej porze tata wchodził do pokoju i mówił: synek, mam dla ciebie bojowe zadanie. Mam nadzieję, że wy na razie bojowych zadań nie wykonujecie. Na spokojnie wszystko ogarniamy. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Fly High, Tobi Romeo w Radiu SK. O lataniu wysoko, 17 minut po 9 to jest Radiu SK. No właśnie, słuchajcie, wczoraj w Brukseli Polak poleciał wysoko i wygrał. Mamy złoto, mamy sukces lekkoatletyczny i to taki naprawdę duży, słuchajcie. Mateusz Kołodziejski jako drugi Polak w historii wygrał finał diamentowej ligi. A to jest najbardziej prestiżowy cykl zawodów lekkoatletycznych na świecie. I nasz Polak Mateusz Kołodziejski wygrał zawody w skoku z wzwyż. Osiągnął 2 metry i 28 centymetrów bez żadnej tyczki. On po prostu podbiegł i skoczył na 2 metry 28 centymetrów. Co za gość, słuchajcie, żeby wejść do domu, to on nie potrzebuje windy, nie potrzebuje skoku, nie schodów. Jemu wystarczy otwarte okno na pierwszym piętrze. Radio SK. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gram wam gorącą nowość od Sanach.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
9: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
8: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
9: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
7: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
15: I po reklamie.

0: Komodo w Radiu SK. A teraz czas na nowość od artystki, którą wczoraj oglądały dziesiątki tysięcy osób i nie przeszkodził nawet lejący deszcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze nowości i teraz świeży numer od Sanach, która wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertową i wystąpiła na PGE Narodowym w Warszawie. No i tam naprawdę sporo się działo, było wielu gości. Sobel, Kaja, 18L nawet się na scenie pojawił i razem z Sanach wykonali wielki hit, kultowy Jak Zapomnieć. Ale słuchajcie, największą gwiazdą wczorajszego wieczoru był Maciej Musiał, który w czasie występu Sanach sprzątał na scenie. Szczegóły i zdjęcia mamy na sk.pl, a teraz gramy wam najnowszy singiel Sanach, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Cichosza, już teraz.

0: Lykali w Radiu SK. Numer dobry na spokojny sobotni poranek. Ten bas w tle bardzo dobrze się komponuje na przykład z rozbijaniem jajek na jajecznicę, na sobotnie śniadanie. Tak wam gra Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No i sobota to jest taki dzień, kiedy teoretycznie mamy wolne i nie idziemy do pracy, ale często robimy rzeczy, których nam się robić nie chce. Więc teraz ja mam pytanie do was, co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się strasznie nie chce? No bo komu by się chciało sprzątać? Lepiej by było posiedzieć na kanapie, prawda? A może macie dzisiaj w planach jakąś rodzinną imprezę? Może wesele? Może urodziny cioci? Kto by nie wolał posiedzieć sobie na spokojnie na kanapie i serial wieczorem obejrzeć, albo pochrapać sobie po prostu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce, a mi się bardzo chce zagrać wam na przykład Taylor Swift, to po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
4: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
5: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
6: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
7: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
6: Tak po prostu.
8: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
6: Zapraszamy.
8: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: I po reklamie.

0: I właśnie tak powinna brzmieć sobota rano, na spokojnie, bez pośpiechu, po Smalone i Suede Lee w Radiu SK. To jest sobota z hitami na czasie, czyli dzień, kiedy robimy rzeczy, których nie do końca chce nam się robić, ale musimy, bo jest sobota. Jesteśmy w tym razem, no i razem z nami jest m.in. Ada.
1: Cześć, pytacie, co robimy, a czego nam się nie chce w sobotę?
0: No.
1: Wielkie, ogromne miasto, zakupy.
0: Ada, ten śmiech za bardzo cię zdradza. To nie jest tak, że tobie się nie chce. Ty chcesz zrobić te zakupy. Przecież no posłuchajcie tego śmiechu. Ona już się nie może doczekać, kiedy wejdzie do sklepu, bo to nie będą tylko te najpotrzebniejsze rzeczy do jedzenia, na przykład na niedzielny obiad. Ja w tym śmiechu... Wiecie, co w tym śmiechu słyszę? Mąż płaci.

0: Reklama.
1: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
2: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
1: Tak po prostu.
3: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
1: Zapraszamy.
3: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
11: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
12: Niezmiennie. Najgorętsze imprezki prezentujemy Wam w Esce. Tomasz Widak, witajcie w nowym roku szkolnym i w pierwszym weekendzie po wakacji. Na początek mam propozycję dla miłośników aktywnego wypoczynku. Nie wiem, czy wiecie, ale już w przyszłym tygodniu w naszym mieście rusza kolejna edycja Przemyskiej Dychy. Czasu na zapisanie się i dopracowanie formy przed biegiem zostało więc już niewiele. Ale zapisać się warto, bo na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, o czym opowiedział mi dyrektor biegu Mieczysław Jałocha z Przemyskiego Klubu Biegacza.
13: Nagrody są głównie finansowe. Nagroda za pierwsze miejsce to jest 1000 zł, drugie miejsce 800, trzecie 600.
12: Pamiętajcie, Przemyska Dycha rusza 13 września. Szczegóły macie na stronie Przemyskiego Klubu Biegacza.
14: Jest 10. SK News, Jakub Koniaczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Górsku. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi jednak ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają spotkać się dziś na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa cały weekend.
15: Co dzisiaj zrobicie, mimo że wam się nie chce? Nagrywacie głosówki, no i Paweł daje znać, że dzisiaj oficjalnie kończy lato.
16: Ponieważ muszę wodę z basenu spuścić i go wyczyścić.
15: Jak już basen będzie złożony, to kolejny przystanek, to ja nie wiem, chyba ściąganie ozdób choinkowych ze strychu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj w Radiu SK, a ja robię teraz bardzo przyjemną rzecz, słuchajcie. Nie mówcie mojemu szefowi, bo ja sobie teraz siedzę w pracy, piję kawkę i coś sobie oglądam. Na SK.pl mamy nowy zwiastun nowego sezonu serialu Rancho. Słuchajcie, premiera, ta wielka premiera się już zbliża. Podobno 6 nowych odcinków i to będą ostatnie odcinki w historii serialu Rancho. Mają się pojawić w telewizji już w grudniu i klasycznie, tak jak 10 lat temu, te odcinki będą w niedzielne wieczory, czyli będzie tak jak kiedyś, słuchajcie, będziemy się szykować do poniedziałku, prasować sobie ubrania i nagle poleci to. I wiadomo, że trzeba będzie biec z kolacją przed telewizor.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Jay-Z i Linkin Park w Radiu SK, 33 minuty po godzinie 10. Wcześniej mówiłem o zwiastunie nowego sezonu serialu Rancho, który sobie tak przy kawce w pracy u nas na stronie na sk.pl oglądałem. No i w tej sprawie odezwał się do nas Irek, który też jest teraz w pracy, ale nie pracuje, bo ma chill.
1: Ja sobie też siedzę, może bardziej leżę i oglądam. Pozdrawiam.
0: To jest życie, sobotnie, słuchajcie. Irek nawet wysłał nam zdjęcie. Nogi do przodu, leży sobie jak król, słuchajcie. Zero potrzeb, zero obowiązków. Pewnie kawka na koszt szefa. Pensja leci i co najważniejsze, Irek jest w pracy, a więc poza sobotnim zasięgiem żony.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
10: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
9: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie. SK.

0: Pan w każdy piątek po 23 gra swój set w SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK. A teraz mam, słuchajcie, niespodziankę dla wszystkich fanów rapu. Przez cały weekend Radio SK ma dla was zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie. Połączenie orkiestry i hip-hopu. Już 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli G-Mac, orkiestra i zaproszeni wyjątkowi goście. Legendy polskiego rapu. BDOS, Łona, PZ, OSTR, Paktofonika i wielu innych. I wy tam możecie być, możecie to widowisko obserwować od środka. Dlatego teraz czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Mogą być też SMS-y.
1: 664-402-302.
0: Odezwijcie się do Eski z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Może znacie jakiegoś wielkiego fana rapu i chcecie mu zrobić taką sobotnią niespodziankę. Odzywajcie się do Eski. Po 11 bilety powędrują do kogoś z was.

0: to promocja.
1: Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej.
1: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
2: W piątek startujemy o 20:00.
1: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
2: Gramy wam od północy.
1: Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
2: SK Live Remix.
1: Teraz SC w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak sobota to?
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Mleko łaciate UHT 3,2% 1 litr. Jedyne złoty 99 przy zakupie 6 sztuk. Płatki Cornflakes 500 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
12: I po reklamie.
13: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
14: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
13: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burza, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
15: Legendy polskiego rapu na jednej scenie w towarzystwie orkiestry Jimka, OSTR, Paktofonika, PZ, BDOS.
16: Bliska, rzućcie te bilety.
15: Mamy bilety i już w tej godzinie komuś z was takie podwójne zaproszenie na to wielkie wydarzenie rapowe dam. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Z kim i dlaczego chcecie tam pójść? Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Britney Spears w Radiu SK trochę nam hałasu narobiła, za co naszą słuchaczkę Olę teraz przepraszam. Hej Ola!
1: Cześć,
0: ja będę mówił teraz przyciszonym głosem, bo tam podobno dziecko w samochodzie u ciebie śpi.
1: Tak, usnęło i korzystam właśnie z możliwości rozmowy z wami.
0: Chwila wolności, chwila spokoju, dziecko
1: dokładnie
0: śpi. Można przyjemne rzeczy teraz załatwić. Słuchaj, to ja postaram się szybko sprawę załatwić, żeby dziecka nie obudzić. W głosówce na eskowym Messengerze powiedziałaś tak: kiedyś byłam, to jest słowo klucz, byłam fanem rapu. To co się z tym byciem fanem stało? Czemu już nie jesteś?
1: To znaczy, może nie, że nie jestem, ale no trochę życie się zmieniło i nie mam tak możliwości być takim aktywnym fanem rapu, jakim byłam podczas studiów, dlatego chętnie się wcielę jeszcze w tą
0: rozumiem
1: studentkę.
0: Rozumiem, były jakieś tam imprezki studenckie, paktofonika, PZ i te sprawy, ty myślę, że ty jesteś obeznana z tymi klimatami rapowymi.
1: Tak, BDS, Bisz, oczywiście.
0: To słuchaj, te wielkie gwiazdy rapu będziesz mogła zobaczyć na żywo, będziesz mogła sobie odświeżyć. Ty przekonasz się, że cały czas fanka rapu jest w tobie, bo właśnie
1: mega
0: teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
1: Tak cichutko krzyczę, ale moja dusza
0: się nie, no rozumiemy, słuchaj. Zobaczysz BDS-a, Paktofonikę, PZ-a i wielu, wielu innych razem z orkiestrą Jimka. Także bierz męża i leźcie, trzymaj się.
1: Mega, dzięki, pozdrawiam, hej.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siwa, zbiąka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Mediaexpert,
1: taniej masz. To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: Potężna dawka sobotniej energii. Axwell i Bon w Radiu SK to są hity na czasie, a teraz zapraszam was na chwilę oddechu, bo mam nowość z najwyższej możliwej półki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery i teraz nowość od artystów, którzy są teraz na szczycie, którzy zdobyli ostatnio bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu, to Kuba i Kuba. Co tam u słowika słychać?
2: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
3: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
2: Tak, jest
3: super.
2: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam tak. Taki wielki.
0: Czyli Kuba i Kuba są dobrymi właścicielami słowika. Przez całe lato bujali nad hitem Stygnie lato. Przy premierze tego numeru mówili, że kawałek pachnie jak truskawki. A jak pachnie ich nowość? Wyobraźcie sobie wrześniowe poranki.
2: Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I właśnie taki jest numer chłopaki. A panowie śpiewają o tym, że czasami warto sobie popłakać, żeby nam lżej było. Nie wstydźmy się łez. Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK.

0: I tak przyjemnie płynie sobotnie przedpołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. Eminem to był za nami, a ja, słuchajcie, właśnie znalazłem listę najszczęśliwszych miejsc na wakacje. Autorzy badania podobno przeanalizowali 1 000 000 opinii turystów i wybrali to najszczęśliwsze miejsce, gdzie turyści czują się najlepiej. I podobno tym miejscem jest Tulum w Meksyku. Nie, tam słuchajcie, bez sensu są te badania, wszędzie może być szczęśliwie. Wystarczy, jak są spełnione dwa czynniki, że pogoda jest spoko i druga połówka ma dobry humor.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
4: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
5: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
4: Tak po prostu.
6: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
4: Zapraszamy.
6: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
19: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
21: I po reklamie.

Tutaj ciągle są letnie hity na czasie, Age w Radiu SK, a polski internet, słuchajcie, jest po prostu zalany nagraniami z wczorajszego koncertu Sanach na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zagrała finał stadionowej trasy i nawet, słuchajcie, swojego męża zaangażowała. Grał jej na gitarze i w pewnym momencie nawet odegrali tę słynną scenkę z Titanica. W czasie koncertu też lał deszcz, Sanach nawet się przewróciła raz na scenie, bo było ślisko. I ja się zawsze w takich momentach, słuchajcie, zastanawiam, po co nam jest ten rozkładany dach na PGE Narodowym, skoro on jest zawsze otwarty, jak pada deszcz. I się okazuje, że wczoraj musiał być otwarty, bo jak czytam, to wszystko ze względów bezpieczeństwa. Jeżeli na płycie Stadionu Narodowego jest bardzo dużo osób, to musi być otwarty, a do tego jeszcze do dachu stadionu była przymocowana scenografia, więc to jest kolejny argument, że dach musiał być wczoraj otwarty. Ale z tego co wiem, to fani Sanach z cukru nie są i na pewno nie narzekają. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę najnowsze newsy, a po 12 gramy dalej będzie m.in. Dawid Podsiadło, który już też nie raz na Narodowym grał.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
9: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: Marzyda, witajcie. Dzisiejsze popołudnie wcale nie musi być nieudane. Może być fajne i kolorowe. Wystarczy tylko, że wpadniecie na przemyskie osiedle Lipowica. To właśnie tam już za nieco ponad godzinę rusza rodzinny piknik pod hasłem Bądźmy Razem.
18: Na początek będą animacje dla dzieci. Oprócz tego na odwiedzających będą czekać liczne atrakcje. Stoiska służb mundurowych, harcerzy, paintball, spotkanie z alpakami. Będą także buchańce dla najmniejszych i większych, a na najodważniejszych będzie czekało rodeo. Ugościmy odwiedzających występami małych artystów, a w późniejszych godzinach zapraszamy na wspólną zabawę taneczną z zespołem.
17: Mówi Elżbieta Gaweł, przewodnicząca zarządu osiedla Lipowica. Pamiętajcie, impreza rusza dziś o 13.30 na boisku osiedlowym przy ulicy Wysockiego w Przemyślu.
19: Minęło południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. A przypomnę, na dziś są również ostrzeżenia przed burzami, pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom po amputacjach kończyn i mastektomii.
20: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
21: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
19: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty. Na wydarzeniu patronuje Radio SK.
0: No i zaczynamy sobotnie popołudnie z hitami na czasie, już 2 minuty po godzinie 12. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Ja się teraz, słuchajcie, zastanawiam, czym objawia się dobroczynność w sobotę? Jak to można świętować? Może takim zdaniem, kochanie, odpocznij sobie, ja poodkurzam. Myślę, że to by był szczyt. No to teraz pytanie do Was. Jak świętować Dzień Dobroczynności w sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. A już teraz Dawid Podsiadło, Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Dzisiaj Światowy Dzień Dobroczynności, no i się tak wspólnie zastanawiamy, jak ten dzień w sobotę świętować. Co to znaczy sobotnia dobroczynność? Monika ma pomysł.
1: Jak wygląda mój dzień dobroczynności? No. Kochanie, połóż się na łóżeczku, daj mi kartę, to ja może na zakupy pojadę. A tam torebeczka, buciki. Uwielbiam taką dobroczynność.
0: Ej, ale Monika, tak serio, to jest dobroczynność, bo ty nie każesz mężowi jechać razem z tobą. On już woli te pieniądze wydać i sobie w spokoju na kanapie poleżeć. W nagrodę za tę dobroczynność wysyłam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Wyjazd na maksa.
9: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz uwaga, bo eskowy pan lektor chciał wam coś przekazać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Słychać, że się zna na radiu, wie co dobre. Wie, że SK to jest centrum najlepszych nowości, otwarte całodobowo. I teraz na naszą antenę wraca Upalne Lato, bo my graliśmy ten numer już w wakacje, ale teraz dostaliśmy zremiksowaną wersję. Kygo i Max Macnone w hicie Take Me Back, ale w mocno zremiksowanej, podrasowanej wersji Robina Schulza. Numer bardzo weekendowy, brzmi jak sobota. Nakręcamy się na to popołudnie.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Za 23 minuty 13. Dzisiaj świętujemy razem Światowy Dzień Dobroczynności. Dajecie znać, jak takie świętowanie w sobotę może wyglądać. No i słuchajcie, Madzia pisze, że jej teściowa wykazała się wielkim sercem, bo zabrała do siebie dzieci na całą sobotę. I teraz Madzia może sama z mężem we dwoje, sam na sam w domu, w spokoju posprzątać. To wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jak można świętować Światowy Dzień Dobroczynności w sobotę. Czym ta dobroczynność się objawia? Czekam na głosówkę i za chwilę gram kolejny hit na czasie.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
8: I po reklamie. SK.

0: Cisza i spokój. Nie słychać odkurzacza ani krzyku dzieci. Delektujmy się tym. Sienna Spyro w Radio SK. Gramy hity na czasie. Ciszyny na pewno nie będzie u naszej słuchaczki Kingi, bo tam będzie się działo u niej w mieszkaniu. Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym się objawia wasza sobotnia dobroczynność w Światowy Dzień Dobroczynności?
1: Na Światowy Dzień Dobroczynności objawia się tak, że szwagier przyjechał do nas kłaść płytki.
0: A czy to będzie dobroczynność, to się okaże. Jak mu za tę dobroczynność zapłacicie? Czy szwagier te płytki ułoży i skończy rano z bólem głowy?

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
13: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2, a dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy. A przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa dziś rozmawiają z Putinem w Moskwie. Jutro mają przylecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Buzkowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19. To połączenie dobrego jedzenia, aktywności fizycznej i zabawy dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
19: Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18.
18: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
20: A ja was zapraszam na jeszcze jedno ważne wydarzenie. Sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Razem jedziemy na zakupy, pracujemy, sprzątamy albo ukrywamy się przed żoną w garażu. Jak kto woli, ja dokładam playlistę, zróbcie z tym co chcecie. Sympatyczny Rudzielec już teraz na naszej antenie. Ed Sheeran, Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 13.

0: Gorąca nowość od Margaret. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. 16 minut po godzinie 13, a teraz trzymajcie się fotela w samochodzie albo czego tam macie. To jest hit. Szczoteczka do zębów za 2000 zł. Jeden producent wypuścił taką niby super nowoczesną szczotę, która podobno ma wbudowaną kamerkę i jak się myje zęby, to można oglądać swoje zęby na telefonie i jeszcze ma jakieś tam algorytmy AI. No ale słuchajcie, no szanujmy się, 2000 zł za małą szczotkę? Czy nie bardziej opłaca się po prostu umyć zęby rano i wieczorem?
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
7: Hej, już jesteśmy.
6: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Sedar S.A., właściciel marki Kurczak Zagrodowy.

0: Lily Wood, The Freaky, Robin Schulz w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. No słuchajcie, musimy się streszczać, bo już za 25.14 trzeba ogarnąć wszystkie sobotnie obowiązki do 18, bo wtedy przydałoby się trochę poklaskać, pokrzyczeć do telewizora, pokibicować. Przypominam, nasze siatkarki dzisiaj o godzinie 18 zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. I to będzie ciekawe spotkanie, bo słuchajcie, obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały jeszcze ani jednego meczu. Teoretycznie Włoszki są faworytkami, ale Polki mają świetną formę, więc będzie ciekawe meczycho, a w Radiu SK za chwilę zagra artystka, która już ma złoto na koncie. Numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, wczorajszy hit numer jeden, wasz ulubiony kawałek Tylko kochaj mnie od Zali, który udowodni, że nawet przy sobotnim sprzątaniu, nawet w drodze na sobotnie zakupy może się zrobić romantycznie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest Sedar SA, właściciel marki Kurczak Zagrodowy.
2: Autopromocja.
3: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
8: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
9: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
8: Tak po prostu.
10: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
8: Zapraszamy.
10: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
11: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
13: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
12: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Alex Warren w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Teraz zdradzę wam kulisy pracy w radiu. Był u nas kiedyś taki prezenter, Janek Pirowski, pewnie kojarzycie człowieka, w telewizji teraz występuje. To teraz w naszym studiu pojawił się człowiek, który ukradł jego słuchawki, które zostawił w szafce.
1: Ale bo to się wyda, jeszcze ukradłem, tylko że jeszcze ich nie podłączyłem, bo okazuje się, że one są trudne w podłączeniu i zobacz, nie mają kabla.
0: Słuchawki bez, może takie na Bluetooth, słuchajcie, taka tutaj technologia nowoczesna. To Mati Wuczyło teraz w studiu, Eski się pojawił, to jest ten pan, który w czwartek po 23 gra wam najgorętsze nowości. No i w poniedziałki oczywiście rap 20. I w soboty, za chwilę, już za chwilę zagra wam hity na czasie, Temper City między innymi.

0: Reklama.
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
9: I po reklamie.
10: Przemyśl na czasie.
11: W Polsce jest tyle imprez, że nie sposób je wszystkie zliczyć. A my w SC prezentujemy Wam tylko te najlepsze propozycje. Tylko te najlepsze opcje na Wasz wolny czas. Tomasz Witek, witajcie. Zapraszam Was na codzienny przegląd imprezowych propozycji. A tym razem zaglądamy do Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, bo tam już 11 października odbędzie się koncert muzyki filmowej. Na scenie zagra hiszpański pianista Manuel Fernandez, który zabierze Was w muzyczną podróż przez wyjątkowe filmowe historie. W programie m.in. Amelia, Rekwiem ze snu, Dom czy Rodzina Połanieckich. Będzie więc romantycznie, nostalgicznie i momentami naprawdę filmowo. Początek koncertu o 17:00, oczywiście na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
12: Minęła 14:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
13: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
12: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego będą obowiązywać w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko rannych. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału. W nim czeka je pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak dotąd w turnieju nie przegrały. Początek meczu już o 18:00.
14: O co powalczą siatkarki, to już wiemy, a o co walczycie dzisiaj wy? Dajcie mi znać głosówkami na eskowym Messengerze. Zaczynamy z kolejnymi hitami Tempest City, Jennifer Lopez, Matifu Czyło, to ja. Cześć!

0: Break Your Heart to Tayo Cruz na wersce. 17 minut po 14. Ja dzisiaj sprawdzam, o co walczycie. No w końcu to sobota, więc mam nadzieję, że bezproblemowo tę walkę wygrywacie. No to kto dzisiaj walczy z niewyspaniem na przykład? Albo kto wyszedł na godzinę i wrócił rano? Znamy tę historię, prawda? No jak u was? Dzisiaj nasze siatkarki zawalczą z Włoszkami na Mistrzostwach Europy. No to pytanie, z czym walczycie wy? Wysyłajcie głosówki. Eskowy Messenger, tu można to zrobić. A ja mam eskowe koszulki do oddania. Obejmuje noce. Jonathan, PZ i Liwka to za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: 25 minut do 15 to Robin Schulz, Watermat i Take It Slow. To jest sobota ze skałą. A czy kogoś z was zostałem za kierownicą samochodu? No bo jeżeli tak, to mam kolejne pytanie. Może ktoś z was nie lubi prowadzić samochodu? Jak jest u was? Ale no właśnie, nie lubicie, ale na przykład nie ma obok was innego kierowcy, który mógłby zrobić to za was. No to słuchajcie, jest rozwiązanie, a przynajmniej się pojawia albo się zbliża. Jak na razie jest w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Właśnie teraz wprowadzono autonomiczne taksówki, no czyli takie, do których wsiadamy, w środku nikogo poza nami nie ma, a one nas wiozą dokąd tylko chcemy. Jedno jest pewne, w tej taksówce kierowca się na pewno nie spóźni, bo go nie ma.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 4,99 za kilogram. Pomidor Lima, tylko 4,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czeka.

0: To Post Malone, Sway Lee, Sunflower w Radiu SK, 7 minut do godziny 15. Dzisiaj pytam o to, z czym walczycie? Wysyłacie do mnie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. I Adam mnie zaskoczył.
1: No ja zaraz będę walczył z wiaterkiem, bo wylatuję właśnie w górę na 4000. No i trzeba będzie jakoś skoczyć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Poczekaj Adam, ale czy tu chodzi o skakanie ze spadochronem? No bo jeżeli tak, to muszę ci powiedzieć, że wybrałeś taki dość

0: Reklama.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
1: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na bilet.pl.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Ulewa w niczym nie przeszkodziła Sanach. Zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym otworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musioł, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć już teraz na SK.pl. Przed koncertem na Sanach wydała nowy singiel Cichosza, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Lato cały czas trwa, a SK-owa trasa koncertowa jedzie dalej. Dzisiaj kolejny przystanek SK Music Tour. Tym razem jesteśmy w Zelowie, w województwie łódzkim. Dziś na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Romantyczny klimat rządzi eskową gorącą dwudziestką numerem 1. Wczorajszego notowania jest hit Zali pod tytułem Tylko kochaj mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej dwudziestki wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoją Axwell i Bon. Podium zamyka Somber z kawałkiem My Body Isn't Ready. Całe notowanie czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery i słuchacie listy w każdy piątek po godzinie 17. W tej godzinie będę miał dla Was niezłe nagrody. Kto chciałby wybrać się na koncert Dreamka z orkiestrą? Kto powiedział tam tak, ten słucha. Mati Wuczyło, to jest SK. Nagrody niedługo, a teraz łatwo ganki, Majko.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

0: Toby Romeo i Fly High w Radiu SK. I 13 minut po godzinie 15. Słuchajcie, jeżeli lubicie tego typu brzmienia, klubowe brzmienia, to już dzisiaj w nocy możecie odpalić Eskę, a tam Eska Live Remix szykuje się nie tylko w piątki, ale też w soboty. Właśnie gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów. Między innymi to Steve Aoki, James Hype, Bauza, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Alan Walker albo Kygo. Sami słyszycie, że to raczej profesjonaliści i możecie tych setów słuchać na żywo u nas w Esce. My to gramy co tydzień, więc bądźcie, a tymczasem ja obiecałem, że ktoś z Was zgarnie dzisiaj fajne prezenty. No to kto chciałby wybrać się na koncert Jimka 12 września? Wtedy finałowy występ Jimka z orkiestrą i z raperami, na którym usłyszycie największe klasyki polskiego rapu w akompaniamencie orkiestry. No ten koncert w Warszawie, dokładnie za tydzień, i Wy możecie tam być. Mam podwójną wejściówkę do oddania. Trzeba mnie tylko przekonać. Nagrajcie głosówkę, z czym dzisiaj walczycie, i wyślijcie ją do mnie na Messengerze do Radia SK, a ja wybiorę kogoś z Was. Radio SK. Z czym dzisiaj walczycie? Wysyłajcie głosówki.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zmianka, cukru, brak.
2: Duda, Duda Day. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Duże jasna maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Co za hit! Believer, tak się nazywa to Imagine Dragons.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 27 minut po godzinie 15, skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, to trochę wam teraz poopowiadam. Wczoraj Maciej Musiał szarował scenę, gdy ona śpiewała. A obok niej na scenie pojawili się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, 18L czy nawet Kaja. I to nie jest wszystko. A wcześniej, w nocy, z czwartku na piątek, po cichutku wypuściła nowy singiel. Zagrałem go wam premierowo o północy. No i chyba mogę powiedzieć, że zrobiłem to jako pierwszy na świecie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i tak nazywa się też nasz nowy program, w którym co tydzień będziemy grali wam nowości od razu po premierze, od razu o północy, ale może ktoś jeszcze nie słyszał tej nowości. W końcu to cały czas nowy kawałek. To Cichosza i słuchamy. Sanach. Cichosza.

0: Can't Hold Us to tytuł tego hitu. A nagrali go Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. A to jest SK 25 minut, zostało do 16. Pytam o to, z czym dzisiaj walczycie?
1: Cześć SK. A z czym my możemy walczyć? Podejrzewam, że jak większość ludzi w Polsce, z wiatrem. Dziś swoje zmagania toczy potomka na żaglach, na Zegrzu.
0: Wow.
1: A za tydzień ja, więc myślę, że ten koncert Jimka byłby fantastycznym relaksem po. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie dziś i za tydzień walczcie dzielnie z wiatrem, a wieczorem odpoczywajcie z muzyką. Podwójny bilet na koncert Jimek, orkiestra, goście, historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jest twój, ale to już dokładnie za tydzień. Dobrej zabawy, a za chwilę gram Lady Gaga.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
7: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz drzwi i podłóg, które stworzą unikalny charakter Twojego wnętrza? W salonie Multiform znajdziesz kompleksowy wybór. Oferujemy drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, eleganckie klamki oraz podłogi laminowane, winylowe i prawdziwe drewno. Nasi doświadczeni doradcy dopasują styl, kolorystykę i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Ponad 30 producentów drzwi i 300 modeli podłóg. Ponadto transport i montaż. Twój projekt, nasza ekspercka realizacja. Salon Multiform, Przemyśl, Zielińskiego 14.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
21: I po reklamie.

wypuścił ten hit i wdarł się do listy hitów jako debiutant MJ Deli i jego Deli Supreme. To wczoraj 19 miejsce gorącej dwudziestki. Na SKPL możecie oczywiście głosować na swoje ulubione hity. A tak swoją drogą to nie wiem, czy wiecie, ale w Stanach Zjednoczonych powstała moneta z wizerunkiem Donalda Trumpa i wyprzedała się w kilka godzin. Jej nominał to 1 dolar, ale kosztowała więcej niż 1 dolar. No i przy okazji można mieć też Trumpa w kieszeni.

0: Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światło w Dot Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Serek Danio 130 gramów. Jedyne złote 99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: I po reklamie.
18: Przemyśl na czasie.
19: Tomasz Widak, witajcie. Z Esko nuda wam nie grozi. My codziennie podrzucamy wam fajne opcje na wasz wolny czas. A jeżeli tego czasu macie pod dostatkiem w drugiej połowie września, to wpadajcie wtedy pod Przemyski Szpital na kolejną, bo dziewiątą już edycję Eurorajdu. Tym razem do pokonania będzie 35-kilometrowa trasa.
20: Przejedziemy przez Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawice i tam przez gminę Orły. Jakby od północy dojedziemy do Duńkowiczek. No i tam tradycyjnie będzie taki mały piknik i jak zawsze zupa dyniowa.
19: To był Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Pamiętajcie, Eurorajd rusza 26 września, a informacje o zapisach macie na stronie Przemyskiego Szpitala.
21: Muzyką się żyje.
22: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cymsy, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. To wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a już niebawem będą kolejne nowości.
23: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
22: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Ma Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. Somber będzie blisko, ale Polskę ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Somber najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. Za to teraz wszędzie, gdzie jesteście, jest 16 i mam dla was wielkie hity. Duke Dimon, Ocean Drive, tak zaczynamy, będzie Zalia, a ja to Mati Fuczyło. Cześć! No chyba, że słuchacie nas gdzieś daleko, to niekoniecznie 16.

0: Everlasting. To Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK, 15 minut po 16. Przypominam, że hity od Armina van Buurena, jego sety możecie słuchać w piątki i w soboty w SK Live Remix. Gramy dla was najlepsze sety od najlepszych DJ-ów już dziś w nocy. W nocy z soboty na niedzielę usłyszycie kolejne z nich, ale słuchajcie, nie o tym teraz. Właśnie się dowiedziałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Brody. No to w takim razie najlepszego wszystkim brodaczom, także tym, którzy brodaczami są tylko w głowie. Tak jak ja. No bo chcieliby, ale broda chyba nie chce. Ja się łudzę, że jeszcze kiedyś się uda.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

0: Usher i Ludacris to Yeah w Radiu SK. 26 minut do 17, to jest sobota. A to jest SK i dzisiaj sprawdzam, z czym walczycie. Agata się nagrała na SK-owym Messengerze.
1: Hej, ja dzisiaj walczę z przeczuciem, jak bardzo się zbłaźnię. Czy wyjdę jeszcze z twarzą, czy to będzie totalna porażka. Oho. Mamy dzisiaj firmową integrację i gramy w siatkówkę. 18 lat temu był mój ostatni raz.
0: Słuchaj, Agata, dzisiaj nasze siatkarki grają w półfinale Mistrzostw Europy, to o 18:00, i to już prawie tak, jakbyś była tam z nimi. No ale chciałbym też powiedzieć, że ja, no tak, żeby się utożsamić, ja do dzisiaj nie potrafię na przykład serwować, bo po tym jak raz mi nie wyszło w szkole, gdy chciałem bardzo i usłyszałem taką potężną salwę śmiechu klasy, to mentalnie nie pozbierałem się do dziś. A więc dobrej zabawy życzę, Agata. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story leci do ciebie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

Nawet jeżeli dzisiaj walczycie z wiatrem, nawet jeżeli pogoda nie pomaga, to jakoś tak od razu letnio się robi, prawda? Music Sounds i Fastboy. To jest jeszcze cały czas nowy hit od ekipy Fastboy właśnie, ale drodzy najdrożsi, słuchajcie, to nie jest jedyna nowość, którą dla Was mamy. Trwa SK po raz pierwszy. To jest nasz nowy konkurs, w którym w apce Radia SK opisujecie to, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy w życiu. A nasza nowa popołudniowa ekipa, czyli Sonita i Korościel, Wam te marzenia spełniają. No a co? No to jakie macie marzenia? Napiszcie w apce. Radio SK. Może akurat Wasze się spełni.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Gomba o 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gomba o 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
20: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
21: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
20: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości, tego, który jest w operze leśnej. Tam taki.
21: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
19: I udało się zdobyć bursztynowego słowika za hit Stygnie Lato. A teraz mają dla nas, nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
21: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
20: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
19: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na was na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione rapowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gram w Esce w każdy poniedziałek po 23. Pojutrze moim gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. To hit potężny, ale mam też inne. Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak na początek będzie to Forgive Me Friend. Mati fuczyło prawie 3 minuty po 17. Cześć!

0: to Starships i Nicki Minaj w Radiu SK. 18 minut mamy po godzinie 17 i za niecałą godzinkę Polki zagrają z Włoszkami w półfinale Mistrzostw Europy w siatkówce. No, trzymamy kciuki za biało-czerwone oczywiście z całych sił, aby ta walka o medale poszła dokładnie tak, jak pójść powinna, czyli po prostu mówiąc w skrócie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ale słuchajcie, to nie jest jedyna walka, która dzisiaj trwa. Przed chwilą dostałem taką bardzo ciekawą głosówkę, którą już za moment wam tutaj włączę. Od Sandry, słuchajcie. Słuchaczka Sandra toczy taką walkę.
1: Cześć. Z czym ja dzisiaj walczę? Walczę z mężem, który nawet na prośbę córki nie chce zgolić brody. A ma okropną. Namawiamy, żeby chociaż przyciął, żeby taki jedyny zaraz jest do zaakceptowania. Nie.
0: No to ja chciałbym powiedzieć, że dziś jest Międzynarodowy Dzień Brody. Naprawdę taki jest w kalendarzu. I może mąż w takim razie bardzo chciałby dzisiaj świętować.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Tutaj się! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.

0: Loser, Tame Impala, ten pan doskonale radzi sobie z hitami, ale nie tylko on.
1: Zaczynają się w S.
0: Bo podobnie jest z panami, którzy przyszli do nas w czwartek. Właśnie wtedy ukazał się ich nowy singiel. A trzeba powiedzieć, że w ich przypadku poprzeczka jest zawieszona bardzo, bardzo wysoko. W końcu to świezi zdobywcy bursztynowego słowika. O, to nie jest byle co. Sprawdźmy, co przygotowali dla nas tym razem. To Kuba i Kuba, chłopaki.

0: Britney Spears i Gimme More. Tak nazywa się ten hit zawsze na czasie. A 17.37 nazywa się godzina, którą właśnie teraz mamy. To jest sobota ze Eską. Widziałem przed chwilą mapy, które pokazują wiatr, a raczej to, co zapowiada się w najbliższym czasie. No i w wielu miejscach też trwa. W skrócie, wiatr wiatrem wiatr pogania, więc uważajcie na siebie. Tym bardziej, że burze też mogą zagrzmieć w wielu miejscach, ale jak burza, to weszli do tego studia też Sonita i Korościel. Słuchajcie, to jest nasza nowa popołudniowa ekipa, której możecie słuchać od poniedziałku do czwartku między 15 a 18, a i w piątki też między 14 a 17. Wpadajcie na Instagrameski, tam możecie zobaczyć też, jak panowie grają w państwa miasta i powiem tak, no ja po prostu, no nie wpadłbym na takie odpowiedzi. Ale sprawdźcie sami.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
17: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: I po reklamie.
20: Eska.

Ring my bell. Tak nazywa się ten hit. 5 minut zostało do 18, a to Age Wesce. A i tak brzmi sobota, a więc sobota brzmi dobrze. Natomiast zaraz zacznie się sobotnia imprezka, a to może oznaczać tylko jedno. Rafał Adamczak zaraz przejmie tę antenę i wiem, że przygotował dla was niezłą listę hitów. Widziałem Bledkę, widziałem Sia, widziałem Davida Guetta i mogę tak wymieniać. To nie tak, że oni stoją tutaj za drzwiami Jeski, nie, ale są na liście tych, którzy pojawią się w waszych głośnikach już za chwilę. No i będzie z wami też Rafał, więc zostawiam was w naprawdę dobrych, bardzo dobrych rękach. Mati Wuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Co się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
22: I po reklamie.
23: Przemyśl na czasie.
24: Mamy jeszcze kalendarzowe lato i mamy jeszcze sporo letnich imprez do odhaczenia. I właśnie tymi imprezkami, ale też akcjami i wydarzeniami się z Wami dzielimy w Esce. Tomasz Witek, witajcie. A jedno z takich większych wydarzeń rusza w piątek 11 września w Przemyślu. To właśnie wtedy ulicami naszego miasta przejdzie Marsz Życia i Nadziei, organizowany przez Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna.
25: Celebrujemy życie, celebrujemy to, że przez 25 lat uświadamiamy kobiety o tym, że warto się badać, że im szybciej się przebadamy, tym lepiej.
24: Mówiła Edyta Bobko, wiceprezes Stowarzyszenia do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Przemyśl. Pamiętajcie, marsz rusza 11 września o 11. Ja również tam będę.
0: Muzyką się żyje.
2: Letnie brzmienia wybrzmią po raz ostatni. W Poznaniu rozpoczął się ostatni wieczór tegorocznego festiwalu. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, Ewa Farna czy bracia Kasperczyk, a na letnich brzmieniach zagra też Mrozu, który już niedługo rusza w swoją trasę koncertową. Artysta szykuje się do premiery nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kasperczyk. Materiał z nowego krążka niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo, bo 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torbarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Ostatnio fanów zaniepokoił bardzo szczupły wygląd artystki, co wywołało falę spekulacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany Grande. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył, bo za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Mary Lardowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty jest darmowy, a dzisiaj wakacyjnie jest w Białymstoku. Tam trwa dla ciebie festiwal. Dzisiaj na scenie wielu artystów, których znacie z Eski. To m.in. BDS, Nita, Problem czy Bledka.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: Ale z Bledką spotkacie się nie tylko na festiwalu dla ciebie w Białymstoku, ale też u nas w imprezce sobotniej w Radiu Eska, którą właśnie rozpoczynamy, bo Bledka hitem Komu miałabym powiedzieć rozpoczyna tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Pink Try, można powiedzieć klasyk. A co tam? Pewnie, że tak, absolutny klasyk. Tak wam gramy w Radiu SK, to są hity na czasie 14 po 18. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy tutaj, przyjeżdżałem obok trzech kościołów. W każdym ślub i tak sobie pomyślałem, mój Boże, sobota to jest jednak dzień, kiedy ktoś traci panieństwo, kawalerstwo. Może jest ktoś, kto coś innego traci, ale może też ktoś dzisiaj jednak coś zyskuje. No będąc z nami, z SK, to tylko zyskujecie, bo...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No i taka absolutna świeżynka właśnie teraz, właściwie to jeszcze na nasze powitanie, na ten czas, kiedy nasza imprezka dopiero się rozkręca. Numer, który swoją premierę wszędzie miał dokładnie wczoraj, 4 września, więc chyba nic świeższego nie może być, prawda? To ja już wam teraz gram, słuchajcie, i przy okazji też was pytam, co tam w ogóle u was? Co wy w ten sobotni wieczór porabiacie? Czy ja przypadkiem państwu nie przeszkadzam? A może mogę się tam do czegoś dołączyć, podłączyć? Może mogę w czymś potowarzyszyć? Czekam i już teraz przy okazji na te, czekając na te wasze meldunki, co porabiacie, gram właśnie ową świeżynkę. Numer, który jest nowością na naszej playce w Radiu SK. Ave All Night.

0: Jak ktoś chciał, żeby było i leniwie, i z energią, to na pierwsze takie wyobrażenie wydaje się to niemożliwe, ale jednak jest to możliwe i zrobili to oni, Temper City. Właśnie trochę leniwie, ale i z energią. Reverse Psychology to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK. Temper City oni do tej pory tworzyli dla kogoś, teraz postanowili wziąć się w garść i tworzyć dla siebie samych i bardzo dobrze im to wychodzi. Reverse Psychology to jest już kolejny numer, który od nich dostajemy. 29 minut po 18. Beata napisała a propos tego, że w weekend to zazwyczaj ktoś coś traci, że ona chyba dzisiaj rozum straciła całkowicie, dlatego że miało być delikatne, takie jak co tydzień w sobotę porządki, a tak się rozpędziła, że i okna umyła, i podłogi wypucowane totalnie. Coś mi się wydaje, że tak naprawdę ta część soboty, kiedy to ludzie rozum tracą, to cały czas jeszcze przed nami. Co wy w ogóle w ten weekend porabiacie? Jakie jeszcze macie na ten wieczór sobotni plany? Z kim? Gdzie? Co? I jak? Tak, żeby SK mogła chociaż z kitami na czasie dołączyć i podpiąć się pod te wasze pomysły różne. Nawet jeżeli to jest leżenie brzuchem do góry. Dajcie znać. 664-402-302. Tu można SMS-em, można głosówkami na Messengerze. A warto? Bo tu troszeczkę prezentów przyniosłem. Przecież nie zabiorę tego z powrotem ze sobą, prawda?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Rudimental i Kali Telemą w sobotnie imprezę w Radiu SK 17 do 19. Jeszcze muzycznie będzie po polsku bardzo ładnie, bo już za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret później ci opowiem, później Narcotic Trust, później Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka. No i na pewno jeszcze przed godziną 19 Alex Warren się pojawi muzycznie w Radiu SK, jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie. I słuchajcie, teraz z tą sobotą to jest tak, że jak ktoś ma tam wiadomo, starszy PESEL, to pewnie już mniej więcej o tej porze podchodzi do lądowania, już wychodzi na ścieżkę podejścia, żeby, wiecie, trochę wygasić emocje, nie? W końcu trzeba też baterię podładować. Ale inni to piszą takie rzeczy, jak na przykład Bartek w SMS-ie, który napisał, że trzymajcie kciuki, biegnę dzisiaj półmaraton praski, pozdro. O tej porze on się dopiero na półmaraton zbiera, ale jak się okazuje, Bartek nie jest w tym temacie sam, bo jeszcze głosówka od Oli wpadła.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na swój pierwszy półmaraton w życiu i jestem przerażona, ale mam nadzieję, że z hitami jakoś się dotłapię do mety. Buziaczki!
0: Ktokolwiek, jakikolwiek maraton, półmaraton dzisiaj biegnie, dajcie znać potem, jak po się czujecie, okej? Okay? Sportowcy. Ale dla takich sportowców to majeskowe koszulki mamy. I Ola i Bartek taką koszulkę kultową już z napisem cześć na piersi ode mnie dostają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

Dobra, powiedzmy sobie jedno, być pasażerem w weekend, kiedy wszyscy jadą w jedynym słusznym, wiadomym kierunku, czyli na imprezę, to żadna sztuka. Ale powiedzieć, dobra, ja prowadzę, ja będę kierowcą, ja was wszystkich przywiozę, odwiozę, zawiozę, to jest dopiero sztuka. Więc pozdrawiamy tych, którzy się tej roli podjęli, ale też tych, którzy po prostu zawodowo nas wszędzie dowożą jak trzeba. I tych, którzy w taksówkach, w autobusach, komunikacji. Wielkie pozdro dla was, szczególnie jeżeli jesteście teraz w pracy. Teraz, czyli 4 minuty przed 19 w sobotę. Za nami Alex Warren i Passenger.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
13: Jagodzianka się ceni.
12: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole deskowego studia. Wpadli zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum, w Szczecinku.
17: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym tak naprawdę.
18: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
17: Warto było.
18: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
16: Kuba i Kuba przestała wakacje, bo Janina z hitem stygnie lata, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Esce, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w Esce. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali nawet wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści znowu są parą, a teraz weszli do studia, nagrali kawałek Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć klip do tego kawałka. Weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali, Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz tam nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel & Bob. Podium zamyka Sombr z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione numery. No i słuchacie nowego notowania. Uwaga, teraz Michu gorącą zaczynam wcześniej w każdy piątek o godzinie 17. A my teraz jesteśmy w sobotę, 2 minuty po godzinie 19. Pora rozpocząć kolejną godzinę imprezkowania. Ten, który w przyszłym roku na Openerze, Tame Impala z Jenny z hitem Dracula na otwarcie, ale będzie też prosto z jedynki z gorącej dwudziestki w tej godzinie Zalia i Tylko Kochaj Mnie. Rafał Adamczak, witajcie. No.

Mówiłem w muzycznych newsach, że Sompr ominie nasz kraj koncertowo w ramach swojej najnowszej trasy, ale co tam, my zarazem jego twórczości nie omijamy w Radiu SK. 12 to 12 to jest naprawdę dobry numer, który musiał pojawić się w sobotni wieczór, żeby nam fajnie było, a przynajmniej fanom i fankom Sombra. To są hity na czasie, to jest SK Kwadrans po godzinie 19. Za chwilę muzycznie Iben i Easy Bizu i All of My Love. Będzie też Zalia, będzie Sean Paul, będzie Oscar Sims. O, właśnie, Oscar Sims, który jest bohaterem naszego wrześniowego wydania SK Story, więc was i na skstory.pl zapraszamy, to do internetowego wydania, a jak ktoś ma ochotę na takie drukowane, to bardzo proszę, takie można zgarnąć i u nas na antenie jako dodatek do prezentu. No i właśnie teraz, uwaga, prezent zgarnie może nie tyle sama Aga, co jej czworonożny podopieczny, by nawet Aga napisała tak w SMS-ie. Myślę, że nagroda z Eski to się należy mojej suni. Bo pięknie wykąpać się dała i wysuszyć, a to wszystko dzięki wam, no bo Eska w łazience grała. Nie cierpi kąpania i suszenia, ale dzisiaj po spacerze niestety musiałam. W błoto wpadła, a że to odciwała długo włosy, to domyślcie się, jak wyglądała. Ja to się jeszcze bardziej domyślam, jak łazienka po takiej kąpieli wyglądała, ale co tam. Więc mam nadzieję, że ukochana chihuahua, ukochana sunia też poczyta albo będzie jej czytane, bo rzeczywiście wrześniowy numer SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej, a do tego jeszcze małe prezentowe co nieco na pewno dorzucimy. Tak sobie pomyślałem, że może smyczkę eskową, ale to chyba już słaby suchar, nie?

0: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modne Gang, numer, który kojarzy się z tegorocznym wielkim mundialem. No, wielkim mundialem, ale to już tylko wspomnienie pozostało. Jak wiadomo, naszych na tym mundialu nie było. Ale teraz tak, żeby nam nie umknęło, bo dzisiaj w Polsce rozpoczęło się bardzo ważne wydarzenie. Uwaga, trzymajcie się, bo pewnie niektórzy z was będą mocno zaskoczeni, ale dzisiaj w Polsce rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 w piłce nożnej i Polki rozpoczęły ten turniej od meczu z Argentyną. Mniej ważnym wydarzeniem jest to, że nawet na inaugurację ten mecz przyleciał łysy z FIWY, czyli Gianni Infantino. A najważniejszą sprawą jest, że Polki ten mecz z Argentyną bardzo ładnie i dumnie wygrały 3-0. I tak to się robi! Tak to się robi, panowie, i nie tylko, ale tak się właśnie wygrywa. A tak w ogóle to w tym mundialu biorą udział 24 reprezentacje, które rozegrają 52 mecze. I uwaga, bo może te mecze bardzo blisko was. Mundial kobiecy odbywa się w 4 polskich miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Łodzi i Sosnowcu, a wielki finał 27 września w Łodzi. Można? Można.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Centrum Finansowe Opal i Kancelaria Prawna Afix Grzegorz Tomas, doradcy podatkowego i brokera ubezpieczeniowego, zmieniły adres. Zapraszamy do nowych biur przy ulicy Grunwaldzkiej 65A w Przemyślu. Telefon 602 520 674.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: I po reklamie.
10: Esko.

Mam taki protip, podpowiem. Jak wam się zmywarka zepsuła albo jej nie macie, to przy tym numerze właśnie się naprawdę świetnie zmywa. Damiana Dawid i Chaila, Talk to Me w Radiu SK w naszej sobotniej imprezie Kwadrans przed godziną 20. To kto by w sobotę o tej porze zmywał? A może właśnie trzeba? Bo może jest mało naczyń w domu, a goście przyszli i trzeba w tak zwanym międzyczasie coś tam ogarnąć? Nie wiem. Takie tylko spekulacje rzucam. Słuchajcie, lato oczywiście powoli ku końcowi. Wakacje już się zakończyły, wiadomo, nie dla studentów. Tak, pamiętamy. Ale dobre imprezowanie się nie kończy. Dżimek z orkiestrą i z gośćmi będzie prezentował dokładnie za tydzień w Warszawie na lotnisku Bemowo historię polskiego hip-hopu. To będzie rozdział trzeci, ostatni. Tak to się nazywa. I ja mam dla was podwójny bilet na to wydarzenie. Jeżeli macie ochotę, jeżeli macie chrapkę, jeżeli chcecie być na warszawskim lotnisku na Bemowie już za tydzień i razem z Dżimkiem i orkiestrą i z jego gośćmi oglądać to wydarzenie, bawić się świetnie, no to zapraszam z głosówką na naszym meskowym messengerze. Proszę się zgłosić i przekonać mnie, dlaczego właśnie dla was takie zaproszenia powinny być i dlaczego wam się one należą. Teraz już w Radiu SK w imprezce Felicien, Jasmine Thompson, Ain't Nobody.

0: A wyjrzyjcie teraz za okno, co widzicie?
1: Ciemność? Ciemność? Widzicie ciemność? Dzień nam się skraca.
0: No ale dobra, żeby poprawić trochę nam wszystkim nastroje, to powiem, że za 3 miesiące dokładnie będziemy szykować się do bardzo ekscytującego snu, dlatego że, uwaga, następnego dnia będziemy mieć Mikołajki. No tak to dokładnie wygląda, tak ten kalendarz tam pędzi. A muzycznie w Radiu SK w sobotniej imprezce Margaret i Prima Ballerina to jest nowość u nas i nowość od tej artystki. Ja mam dla was podwójny bilet na Jimka z gośćmi i z orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu, rozdział 3, ostatni, za tydzień w Warszawie na Bemowie. Możecie tam z nami być.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
6: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
5: Tak po prostu.
6: Obuwie Tex. Na każdą okazję. Dla każdego dziecka.
5: Zapraszamy.
6: Przemyśl, ulica Wincentego Pola 17. www.texhurt.pl.
7: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Eską słowo nuda po prostu nie istnieje. Codziennie podrzucamy Wam ciekawe propozycje na Wasz wolny czas. Tomasz Witek, witajcie. Zapraszam Was na kolejny przegląd wydarzeń, które warto mieć na swoim radarze. A tym razem zabieram Was do Centrum Kulturalnego w Przemyślu, bo tam już 24 września odbędzie się integracyjne spotkanie artystyczne na granicy. To będzie wyjątkowy meeting z muzyką, teatrem i innymi formami sztuki. Na scenie zaprezentują się artyści z różnych środowisk, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Będzie twórczo, kolorowo i przede wszystkim integracyjnie. Ja tylko dodam, że cykl Na Granicy to nie tylko występy, ale też okazja do spotkania, rozmowy i oczywiście wymiany doświadczeń. Pamiętajcie, spotkanie rusza 24 września o 12 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu.
13: Muzyką się żyje.
14: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszła legenda światowej muzyki. Dzisiaj rocznica urodzin Freddiego Mercury'ego. Wspólnie z zespołem Queen stworzył wiele kultowych kawałków, to na przykład We Are Champions, We Will Rock You czy Bohemian Rhapsody. Taki tytuł nosi też film biograficzny o życiu Freddiego, który można znaleźć na jednej z platform streamingowych. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Przed chwilą grałem Wam nowość od Margaret, to prima ballerina, która zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
15: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
14: Prima Ballerina czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie. W ostatnich tygodniach na naszą antenę podbija też wspólny hit Margaret z Dawidem Kwiatkowskim. To numer później Ci opowiem, który artyści wykonali razem na festiwalu w Sopocie. Kini Zimmer wskoczył na szczyt rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Cała lista czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie rap 20 gramy w SK w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Pojutrze jego gościem będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gipsem w hicie Drive. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową. Zagrała ponad 41 koncertów na dużych arenach. Udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na wielkie zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu. To jest najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę w karierze i w najbliższym czasie nie będzie występować. A na pewno za tydzień na lotnisku Bemowo w Warszawie wystąpi Dzimek z orkiestrą i z gośćmi. To będzie historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. I tam możecie być razem z nami z Eską. Mam dla was podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie, dlaczego powinno być wasze. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Ale też najwyższa pora teraz uruchomić kolejną godzinę naszego sobotniego imprezkowania. To jest hymnem męskiego grania. Nareszcie! Męskie granie orkiestra, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A ja jestem Rafał Adamczak. Na szczęście nie śpiewam, ale gadam.

0: No i teraz śmiało, śmiało, wszyscy razem. La la la. Zawsze na to wchodzę, wy pewnie też. Naughty Boy, Sam Smith i La La La w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, tak wam gramy, hity na czasie, 17 po 20. Teraz uwaga, czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Numer, którego premiera była wczoraj, ale testowo został zagrany na festiwalu Creamfields w czasie totalnej ulewy, obydwania chmury, jakiegoś totalnego armagedonu pogodowego. Mimo wszystko publiczność zareagowała bardzo żywiołowo na ten kawałek. To było takie testowe zagranie. Bardzo im się spodobał. No i proszę, od tego momentu niewiele czasu minęło, a już został wydany. Już mieliśmy premierę. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to nie mogę wam go nie zagrać. Kawałek nazywa się Living, a stoją za nim MK i Tristan Henry.

0: Jeśli chodzi o vibe tego numeru, to można było sobie pochillować, jak wam się sprzątanie sobotnie przedłużyło i marzyliście o tym odpoczynku. No to tutaj klimat i tempo jak najbardziej sprzyjające. Ewentualnie jak jesteście w różnych innych sytuacjach jakichś imprezkowych, to można to było jako po prostu takie, wiecie, delikatną pauzę w szaleństwach potraktować. Post Malone, Swae Sunflower. Tak wam zagrałem w sobotniej imprezce w Radiu SK. 28 minut do 21 i mamy coś tutaj jeszcze do załatwienia, bo obiecywałem bilety na Jimka z orkiestrą i z gośćmi, czyli historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci. Ostatnie i taka głosówka wpadła na naszego Messengera.
1: Hej, SK. Już chyba trzeci raz próbuję wam nagrać i chyba nie umiem. Ale chciałam powiedzieć, że mój mąż jest największym fanem Jimka i waszym, a właśnie wydałam ostatnie pieniądze na paliwo. Pomóżcie, proszę, proszę mi zrobić mu niespodziankę. Proszę, proszę, proszę, proszę.
0: Ciekaw jestem, na co mąż Julii, bo to była głosówka od Julii, się zgadza, jak ona tak prosi, prosi, prosi czasami i podejrzewam, że robi oczy ze Shreka, skoro my od razu zostaliśmy kupieni totalnie, więc Julka, nie martw się, zabierasz tego męża i idziecie za tydzień na Bemowo na lotnisko w Warszawie i tam będziecie z Jimkiem, z orkiestrą, z gośćmi hip-hopować, przede wszystkim świetnie się bawić, świetnie imprezować. Te bilety podwójne są, Julia, twoje, ale komu się teraz nie udało, to proszę się nie smucić. Jutro z samego rana będą kolejne bilety do zgarnięcia w Radiu SK.
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: SK.

A to byśmy przedłużali weekend, byśmy przedłużali... A ciekawe, czy rok szkolny to ktoś kiedyś by przedłużył tak... Tak sobie, po prostu. Przedłużmy sobie rok szkolny. A to już nie, tak? To już nie pasuje. Ale to jest dobry numer, trzeba przyznać. Ostatni dzień lata, Gips, Ego for Money. Hity na czasie, gramy w sobotnie imprezę w Radiu SK. 12 minut zostało do godziny 21. Dzisiaj już się zachwycaliśmy sukcesem polskich piłkarek, które pokonały na Mistrzostwach Świata kobiet w piłkę nożną U20, które rozpoczęły się właśnie w Polsce. Argentynę 3-0. Taki popis dały dziewczyny. No troszkę gorzej poszło siatkarkom, ale też jest pięknie i ode mnie wielkie brawa. Polskie siatkarki co prawda przegrały z Włoszkami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy, ale teraz powalczą jutro już dokładnie o godzinie 15 o brązowy medal i będą walczyć i mierzyć się z Serbkami, a my, kibice, staniemy na wysokości zadania z dopingiem, prawda? No, to jesteśmy umówieni, a to już Katy Perry.

0: Fly High. Może nie, dla niektórych to będzie jakaś wróżba w czasie tego sobotniego wieczoru, tytuł tego numeru, za którym stoi Toby Romeo. Tak wam gramy w Radiu SK, to jest sobotnia imprezka, to są hity na czasie, a godzina 21 będzie dokładnie za 3 minuty.
1: SK.

0: Przemyśl na czasie.
1: Wesę gramy dla Was hity na czasie, ale podrzucamy Wam też najciekawsze imprezowe propozycje na Wasz wolny czas. I to jest właśnie ten moment. Tomasz Witak, witajcie. A teraz zabieram Was do Centrum Kulturalnego w Przemyślu, bo to właśnie tam już w listopadzie odbędzie się prawdziwa stand-upowa trasa powiatowa. Łukasz Kowalski, Sebastian Rejent i Bartosz Zalewski ponownie pakują chlebaki, termosy i ruszają w Polskę, żeby rozbawić także tych, do których inni komicy czasami nie docierają. Będą trzy różne style, mnóstwo żartów i oczywiście sporo dystansu do otaczającej nas rzeczywistości. Tak więc trasa powiatowa to trzy nazwiska, jeden wieczór i bardzo duża szansa na ból brzucha. Ze śmiechu oczywiście. Ja tylko przypomnę, że stand-upowy wieczór rusza 13 listopada o 19.
2: Muzyką się żyje.
3: Ulewa w niczym nie przeszkodziła. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Wczoraj zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na kilka godzin przed koncertem okazało się, że wyprzedały się wszystkie bilety. Sanach zaprosiła na ten koncert wielu gości. Na scenie pojawił się m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 18L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanic. Jedną z gwiazd wczorajszego wieczoru był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Można to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Sza, który gramy w SC, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ten numer, już mogę zdradzić, usłyszycie na pewno za kilka minut. A Oskar Cyms, gwiazdą naszego nowego numeru SK Story, to jest multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących kariery. Zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cyms może jeszcze spokojnie wyjść na ulicę?
4: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
3: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na story sk.pl i na eskowym kanale na YouTubie, a w esce możecie regularnie usłyszeć jego nowy hit Bez końca. To jest zapowiedź nowego albumu, ale na razie Oskar Cyms nie zdradza szczegółów. Mata opublikował nową epkę, wrzucił do sieci kilka nowych kawałków zebranych w mini album 2040 Sława. Mata postawił na nieco bardziej gitarowe brzmienie. Są tam znane już single Echo czy nowy duet z Łajciorem. Zaskoczeniem dla fanów może być jednak współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem.
5: Impreska.
3: Kontrolujemy sytuację, kontrolujemy. Sobota jest. 3 po 21. Mamy. No to łatwo Ganki Majko na otwarcie tej godziny imprezki. Później Lizzo i Boniem, a później Ale Farben i May Stevens, Rafał Adamczak. Dobry wieczór.

0: Charlie Mars Young Tipsy w Radiu SK w naszej sobotniej imprezce 13 po 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ta sama, kto jest, co? Dopiero co dała nam numer kapitan, mam proszę bardzo, trochę minęło czasu i już tam daje kolejny kawałek, Cichosza. A wczoraj jaki koncert dała na PG Narodowym na finał trasy Sanach na stadionach, co? Kto był? Kto widział? Ręka do góry, bo już widziałem tyle relacji w internecie, tyle filmików, tyle stolisków, że matko jedyna, mam wrażenie, że wszyscy byli na tym koncercie i bardzo dobrze, bo do tego są fajne koncerty, żeby w nich uczestniczyć. Ciekawostką jest, że Sanach, uwaga, współreżyserowała klip do tego kawałka, który ja wam teraz zagram. Cichosza. No klipu wam nie pokażę, wiadomo, to radio, to sobie sami gdzieś tam wyłowicie, prawda? I ten talent reżyserski Sanach może zbadacie. Ale jak brzmi Cichosza? A to zróbcie głośniej już teraz.

Tak, SMS pod 664-402-302 przyszedł. Jak sobota, wieczór, to cel tylko jeden. Położyć syna spać i delektować się książką z eską w tle. No tak można. No szkoda, że tu się nikt nie podpisał pod tym SMS-em. Można, można oczywiście, ale te klimaty, które wam przed chwilą zagrałem, to jednak takie bardzo, bardzo imprezkowe, więc jak lubicie takie klubowe granie, to Armin van Buuren, który z Saszą w Everlasting zaprezentował się przed momentem u nas w sobotniej imprezce, to był bohater wczorajszego SK Live Remix, ale dzisiaj od północy znowu klubowe granie w Radiu SK i znowu SK Live Remix. Jak się doczekać nie możecie, to babce taki stream mamy non-stop. Wystarczy poszukać i na pewno znajdziecie. Ale jeżeli zostaniecie z nami tutaj w FM-ie i tradycyjną eską i hitami na czasie, to ja będę miał dla was coś, co za chwileczkę spowoduje, że będzie odrobinę gorąco. Duel El Corazon i Enrique Iglesias będzie w Radiu SK.

Chaplerone, Good Luck Babe w Radiu SK w sobotniej imprezce. To są hity na czasie 14 minut do godziny 22. Na początku dzisiaj sobie ustaliliśmy, że weekend to jest zazwyczaj taki czas, kiedy ktoś coś traci. A to śluby, a to z racji weekendu niektórzy tracą rozum, zdrowy rozsądek i tym podobne różne sprawy. Natomiast jest też taka nowa zabawa, SK po raz pierwszy, gdzie wy możecie na naszej stronie na sk.pl albo w apce opisać, co z kolei chcielibyście zrobić po raz pierwszy. Być może dzięki temu też coś zyskać. A Sońta i Korościel, nasi nowi koledzy z popołudniówki naszej nowej, te marzenia będą spełniać. Więc moi drodzy, gdybyście na przykład, nie wiem, skok ze spadochronem albo... Może gotowanie, albo zmywanie bez zmywarki. To będzie coś dla was, co zrobicie po raz pierwszy. To oni chętnie się temu przyjrzą, chętnie wam pomogą i chętnie te wasze marzenia zrealizują. Sońta i Korościel czekają na was od poniedziałku do czwartku od 15 do 18, a piątki nieco wcześniej, bo już od godziny 14. A zgłoszenia do tej zabawy SK po raz pierwszy, sk.pl, no i nasza SK-owa appka, więc działajcie, działajcie. A teraz sobie przypomnimy rok 2003. Mój Boże, 23 lata temu, a ten numer wtedy się narodził i proszę bardzo, buja nas do dzisiaj, One Tea Cool Tea, The Magic Key.

0: To są hity na czasie, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, MJ Daily, Daily Supreme, cały czas nowość na naszej playliście. Mam nadzieję, że ten sobotni wieczór i ta sobotnia noc jeszcze dostarczą wam wielu fajnych i dobrych emocji. Za to trzymam kciuki, dzięki za dzisiaj. Rafał Adamczak, kłaniam się, do usłyszenia.
1: SK.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. James Hunt.